0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Jest, jak wystartowałaś.
1: Wygrałam 1-0.
2: No, jestem zaskoczony.
1: Zawsze tak krótko śpię, to szybciej mówię, wiesz? Więc dzisiaj tak będzie.
2: To ile dzisiaj spałaś?
1: 4,5 godzinki chyba.
2: To wcale nie tak źle.
1: A to ile ty śpisz, żebyś był zadowolony?
2: No tak z 8 to muszę spać.
1: No, nie, to bardzo dużo, 4,5.
2: Ale dzisiaj nie spałem 8, spałem jakieś takie 6-6,5 może.
1: Elegancko.
2: Z krótką przerwą na deszcz, bo który mnie wybudził tak 3:30 mniej więcej było i usłyszałem, że po prostu leje jak...
1: Z cebra,
2: tak.
1: A ile, niech nam szepnie na ucho, spał dzisiaj Kajtek Strzelecki?
2: 5 pokazuje.
1: 5 godzin,
2: czyli między...
1: A co ja powiedziałam?
2: Strzelecki. Ale on tutaj rzadko bywa, to masz prawo się pomylić.
1: To już, ja naprawdę, wszyscy padają ofiarami mojego przekręcenia nazwisk ostatnio. Bardzo wszystkich przepraszam w stosunku do których to zrobiłam, ale może to jest taki podświadomy odwet za to, co z moim nazwiskiem zawsze robi świat. Także Kajtku Strzelczyku, bardzo się cieszę, że jesteś.
2: Tak, to już państwo wiedzą, że dzisiaj na posterunku realizatorskim jest z nami Kajtek. Jest też oczywiście Weronika Wawrzkowicz.
1: I Patryk Rabiega.
2: A to oznacza, że wspólnie razem do 10 rozkręcamy weekend w Radiu Nowy Świat. I teraz będzie zagadka muzyczna dla państwa na początek. Co Kajtek ma na koszulce?

0: Pogoda.
1: Zanim pogoda, to oczywiście wyjaśnienie zagadki mapety. Kajtek ma dzisiaj na koszulce, także taki nasz brzeskowy Muppet Show dzisiaj będzie.
2: Zobacz, co odpowiada tutaj AI, ponieważ zapytał Patryk, co Kajtek ma na koszulce. No i opcje do wyboru... Było tych opcji sporo.
1: Ale bardzo mi się podoba, co wpisałaś. Jak się nazywała loża szyderców w Muppet Show? A bo Kajtek powiedział, że ma lożę szyderców tak, z Muppet Show na koszulce.
2: No i powiedz, jak się nazywała.
1: Wysoki pan z siwymi włosami, Statler,
2: tak?
1: Waldorf, niższy pan z wąsami i łysiną.
2: Ale najlepsze jest...
1: Zamiłowanie. Krytyka każdego numeru i żarty z misia Fozziego.
2: Zastanawiam się, czy my mamy taką osobistą lożę szyderców po drugiej stronie.
1: No pewnie ktoś się znajdzie, tak sądzę.
2: No to dajmy powody.
1: Dajmy powody?
2: Tak.
1: Ale najpierw dajmy pogodę.
2: Tak jest, dajmy pogodę. Ale już był dzień, wiesz? Właśnie.
1: Tak, wiesz co, ja chyba tej kawy jednak potrzebuję.
2: Pytałam go, czy chce. Chciałam być dobrą koleżanką, ale powiedział, że nie. Proszę bardzo, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że...
1: W dzień na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i tam bez opadów, przepraszam. Teraz już się zakręciłem, to jeszcze raz. W dzień na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i tam bez opadów, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północy przez około 30 stopni w centrum do 36 na południowym wschodzie, także wakacje na półmetku i lato, takie upalne lato, chyba zaczyna nam się przebudzać.
2: Albo zaczyna nam się przejadać nawet. A listopad już za rogiem, jak zawsze
1: czy
2: mówimy.
1: Czy lato może się przejeść?
2: No nie, ale 36 stopni może się przejeść. No to,
1: no to prawda.
2: Ateny. Pogodowo dzisiaj chłodniej w takim razie niż w wielu miejscach w Polsce. 32 stopnie i 30 kresek maksymalnie na termometrach w Lizbonie.
1: To zanim zagramy, mapety mamy odhaczone, to jeszcze musimy odhaczyć liczbę dnia. 548 198 zł. Tyle uzbieraliśmy w zbiórce na przeprowadzkę. Juhu!
2: Juhu, to jest w ogóle nie do...
1: Kosmos, prawda?
2: Kosmos, tak. Nie do garnięcia wyobraźnią. Powiedzmy, jaki był ta baza, która była dla nas...
1: 250 tysięcy, co oznacza, że dzięki państwu tę kwotę przekroczyliśmy o 219%.
2: Gratulujemy przodownikom patronatu.
1: O,

0: You've Got the Love. To państwo mają miłość do nas, a my mamy miłość do państwa. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do tego, że przeprowadzamy Radio Nowy Świat. To już chyba jest klepnięte w takim razie, mówiąc bardzo potocznie.
1: Ja myślę, że wszyscy powinniśmy zacząć taką formę trenować do dźwigania teraz tych kartonów.
0: Dzisiaj,
1: jak schodziłam właśnie do kuchni i tak sobie ogarniałam po drodze idąc, a mamy dość dużą odległość od studia do kuchni, to sobie myślałam, wow, ile jeszcze tutaj jest do spakowania. Zawsze takie prywatne przeprowadzki mnie przerażają.
0: No teraz to się zacznie
1: to
0: dopiero.
1: To będzie wyzwanie.
0: To będzie wyzwanie.
1: Ale z drugiej strony jest na tyle, że gdyby każdy chociaż jeden taki większy karton zapakował, to powinno pójść szybko.
0: Damy radę, na pewno.
1: No to teraz czas na nasze tradycyjne zadania o tej porze, czyli Patryk siada przed kalendarium i wymienia dzisiejszych solenizantów.
0: Mówię, co następuje. Akcjusz, Aleksander, Alfons, Antonin, Brodzisław, Eleazar, Etelwold, oj, to trudne, Etelwold, tak, Justyna, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Marceli, Nadzieja, Nemezjusz, Nemezy, Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Wiara i Wiercisław. Nadzieja i Wiara. Bardzo ładne.
1: I Wiercisław.
0: I Wiercisław.
1: No tak się wiercisz dzisiaj na tym krześle. Wiercisławie, w takim razie tego pana na E skomplikowanego, przy którym powiedziałeś, że trudne, już mi wypadło.
0: Etelwold.
1: O tak.
0: Etelwold.
1: Jak się go słucha, to tak jakby był człowiek podpięty do tam iluś voltów, nie?
0: A takie... oznacza szlachetnego władcę. Imię męskie pochodzenia germańskiego oznacza szlachetny władca. Patronem tego imienia jest święty Etelwold, biskup z X wieku.
1: No i proszę bardzo. Jest godzina 7:10 i państwo już mają odpowiedź, która kiedyś się może przydać w milionerach. Nigdy nie wiadomo.
0: A będą państwo zszokowani, jeśli chodzi o Wiercisława. Staropolskie imię męskie składa się z członów wierci, wiercić i sław, czyli sława. Czyli
1: no i
0: chyba
1: jak to?
0: Ten, który jest sławny z tego, że się wierci.
1: Albo że wierci komuś dziurę w brzuchu w jakiejś
0: znany
1: sprawie.
0: Znany z tego, że wierci. O, a tych, którzy wiercą, to ci, którzy wiercą, będą nam potrzebni na Mińskiej.
1: O, będzie wiercenie.
0: No bo tam najpierw będzie wiercenie.
1: I będziemy też przywieszać różnego rodzaju obrazy, chociażby piękne prace Magdy Biskupskiej, pokazujące kobiety Nowego Świata. A ja bardzo chciałam podziękować za pocztówkę, która do nas dotarła, bo my wysyłamy do państwa, państwo do nas i tym razem z Göteborga mamy pozdrowienia od Ani i Miry. I bardzo nam się spodobało, że występujemy w takim trio egzotycznym tym razem jako adresaci, czyli Patryk, ja i kto jeszcze został wpisany?
0: No, Göteborg to oczywiście Jan Janczy. Nie mogło być inaczej.
1: Ekspert od północy, a ja zaspana rano zaczęłam czytać tę pocztówkę i czytam eks, ale czyj eks? Ekspert od północy. Także przekazujemy od razu Jankowi, jak tylko się osobiście spotkamy, to oczywiście też się dowie. A teraz już tak antenowo, może akurat nie śpi, chociaż nie podejrzewam, żeby w sobotę o 7:11
0: nie spał. No, jest na wakacjach właśnie, więc myślę, że odsypia te wszystkie poranki.
1: Eksperckie.
0: Eksperckie, tak. Także eks jak eks. Expert.

0: 7.15 jest sobota, pierwszy dzień sierpnia, bo chyba tych formalności jeszcze nie dopełniliśmy. A przed chwilą popłynął do państwa zespół Pond z Wysp Brytyjskich. Pond, czyli staw, czyli z tym płynięciem to nawet mi się udało.
1: Bardzo dobrze. Ja ostatnio często
0: tak
1: bywam nad stawem i mojej łatce też się udaje pływać tam intensywnie. Ostatnio nawet do jakiegoś nieznajomego pana postanowiła przez pół jeziora dopłynąć. Dobrze, że pan był fanem zwierząt, bo nie mogłam dziewczyny odwołać, ale była bardzo zdziwiona, że w jej leśnym basenie ktoś jeszcze pływa, więc jest towarzystwo. No to jest dobrze.
0: A my dzisiaj popływamy tradycyjnie w stawie sobotnio-brzaskowym.
1: A nawet wypłyniemy na ocean.
0: Nawet wypłyniemy na ocean, tak. A razem z nami będzie między innymi Mateusz Andruszkiewicz oczywiście i muzyczny powrót do przeszłości. To jeszcze przed ósmą państwu zaserwujemy.
1: Będzie też oczywiście pluszowa zbroja, czyli nasze zachwyty tygodnia. I muszę powiedzieć, że ja dzisiaj chyba opowiem o raz, dwa, o trzech zachwytach, o czterech zachwytach. A i tak się ograniczam. Ten tydzień obfitował w zachwyty.
0: No proszę. I to jeszcze padło słowo furtka, czyli chyba opowiem, bo jeszcze może być tego więcej, rozumiem.
1: Bardzo dziękuję, że uważnie słuchasz, tak? To nigdy nie wiadomo, gdzie człowiek zbłądzi, gdzie
0: ale
1: będzie meandrował.
0: To będą zachwyty materialne, czy niematerialne, czy wymieszane?
1: Wybieram jedną książkę, chociaż myślę, że w tym tygodniu spokojnie mogłabym o trzech zachwytem powiedzieć, ale sobie zostawię na zapas w magazynie. Jeden podcast, który też przełoży się na bardzo konkretny projekt i cieszę się, że w internecie oprócz pato streamów i czasami takich stron, że po prostu patrzę i nie wierzę, są projekty, które mają na celu promować świetnych ludzi i robić dobro, o, tak bym powiedziała. Trzeci zachwyt będzie fotograficzno-przyrodniczy i czwarty zachwyt będzie związany z taką sytuacją po prostu życiową, a przede wszystkim z tym, jak fantastyczne potrafią być szczere, autentyczne dzieciaki, o.
0: To ja do tych zachwytów Weroniki dołożę raptem dwa zachwyciki. Oba będą filmowe, postanowiłem dać państwu trochę oddechu od lektur tym razem i będę namawiał, żeby wybrać się do kina. Oczywiście będzie także przystanek poezja, poezja w prozie brzasku i dzisiaj z Weroniką wspólnie ustaliliśmy, że ponieważ jest 1 sierpnia, czyli bardzo wyjątkowy dzień w Polsce, szczególnie w Warszawie, to do spraw poetyckich podejdziemy nieco inaczej, ale wszystko się wyjaśni bliżej 8.30.
1: Ja myślę, że dla wielu osób to może być zaskoczenie, zarówno jeżeli chodzi
0: tak
1: o formę, jak i o sam konkretny wybór. No i dzisiaj powiedziałam, że wypłyniemy też na ocean, będziemy też nurkować w morzu, a wszystko za sprawą Adama Sokulskiego, który jest instruktorem nurkowania, jest też fotografem podwodnym i porozmawiamy sobie przede wszystkim o fotografii makro. Jeżeli państwo mają ochotę na przedsmak tego spotkania, które odbędzie się przed godziną 9, to zapraszamy na naszą stronę Sobotni Brzask na Facebooku, a tam kilka zdjęć Adama Sokulskiego już można zobaczyć i powiedziałam Patrykowi, że jak widzę, co można zobaczyć tam głęboko, głęboko w morzu czy w oceanie, to mam ochotę się jednak nauczyć nurkowania. Tylko żartowaliśmy sobie, ale to może nawet nie w kategorii żartu, że zachwyt mógłby być ryzykowny, bo w tej butli już to, co potrzebne człowiekowi do przetrwania, mogłoby się kończyć, a ja bym tam jeszcze gdzieś pstrykała i pstrykała.
0: Bo to jakaś kolejna kolorowa rybka wypływa, której koniecznie trzeba zrobić zdjęcie. Tak, o tym też z Adamem Sokulskim na pewno porozmawiamy. No na pewno też zahaczymy o zmianę klimatu i zapytamy o to, czy te klimatyczne zawirowania, które na Ziemi są, wpływają i jak wpływają na to, co pod wodą się dzieje. W cyklu kulinarnym tuż po 9 odwiedzi nas Anna Orzech, szefowa kuchni i taka, no ja bym to określił ją mianem wizjonerki kulinarnej. Porozmawiamy o fleksitarianizmie, ale nie tylko, bo będzie także o tym, jak smakuje stek z drukarki 3D i o tym, jak przygotować bankiet dla królowej, bo Anna Orzech wiele lat spędziła i pracowała w Londynie, między innymi przygotowując potrawy dla królowej Elżbiety II, więc no, bardzo smakowita rozmowa nam się szykuje po 9.
1: Królewski Sobotni Brzask.
0: Królewski Sobotni Brzask.
1: A przed godziną 10:00 jeszcze jak zawsze krótkie zwierzenia w roli gospodarza niezmiennie Adam Stasiak. I będzie miał bardzo ciekawych gości. Mhm. Z przyjemnością wysłuchałam tej rozmowy, więc już Państwu możemy podsycić apetyt na spotkanie z Grażyną i Jerzym Gudejko, aktorami i twórcami przede wszystkim agencji, która promuje aktorów. Jeżeli ktoś z Państwa myśli o tym zawodzie poważnie, no to warto posłuchać, jak w ogóle znaleźć na przykład dobrego agenta, ale też warto posłuchać, jak wygląda tworzenie takiej agencji. I też bardzo mi się podoba w Państwach Gudejko, że mają taki ogromny apetyt na życie i że cały czas próbują rzeczy nowych,
0: tak.
1: No i też podziwiam za to, że w takim małżeńskim teamie przez tyle lat pracują.
0: No bo to jest sztuka, być ze sobą prywatnie i jeszcze ze sobą pracować. Tak, to zawsze też jest coś, co jest godne podziwu. Także jak Państwo słyszą, jak co sobotę Brzask wypakowany po brzegi, no to ruszamy. 21 minut po 7:00.

0: I już 26 minut po siódmej, a ty wiesz, że my już jesteśmy po masażu na fotelu na lotnisku?
1: Ale takim masażu, że sobie siadasz i tam te wszystkie mięśnie się tak rozluźniają i w ogóle jest tak, a i w ogóle lotnisko to jest takie miejsce, które ja powiem ci i lubię i nie lubię, bo nie lubię tych momentów, kiedy trzeba przechodzić przez kontrolę, że tutaj się tak dłuży, strasznie nie lubię też tłumów. Klaustrofobicznego samolotu może też niekoniecznie, ale jak już mam dobry widok z okna i tak się przelatuje przez chmury i wtedy też mam takie poczucie, że już nic ode mnie nie zależy i przestaje się generalnie przejmować, więc tak.
0: No to posłuchaj pana Czarka.
2: Cześć Weronika, cześć Patryk. Czarek z tej strony. Nagrywam się prosto po 5-minutowym pobycie na fotelu masującym na lotnisku Chopina. Oprócz wzięcia Lora Zepomu, to chyba najlepsze, co mogłem zrobić przed lotem dla swojej psychiki. Lecę do Oslo, do Norwegii i będę miał tam praktyki w ambasadzie. Bardzo jestem podekscytowany tym. Pozdrawiam, RNS.
1: Czyli teraz będziemy też na praktykach w Norwegii w pewnym sensie.
0: I to brzmi bardzo ekscytująco.
1: Bardzo gratulujemy. Trzymamy kciuki za piękny lot. Zazdroszczę właśnie tego spojrzenia na ziemię z góry. No i co?
0: No i będzie zdecydowanie chłodniej niż tu u nas w najbliższych dniach, to na pewno.
1: No i poprosimy o zostawienie nam jeszcze mailowo adresu, bo my przecież za wpuszczanie nas do państwa codzienności w taki dźwiękowy sposób wysyłamy pocztówki, tym samym w skrzynkach mogą państwo oprócz rachunków znaleźć coś przyjemnego.
0: brzask@nowyswiat.online. Polecamy państwu ten adres mailowy. Można wysyłać głosówki, ale nie tylko. Można po prostu pisać, kontaktować się z nami. My wszystkie te wiadomości z miłą chęcią czytamy.
1: brzask@nowyswiat.online.

0: Zaczynamy werkować dla Państwa prasę i oczywiście zaczynamy od faktu. Znów moją uwagę przykuł tytuł. Jeleń podzielił mieszkańców.
1: Mhm.
0: Chodzi o pomnik, o nowy pomnik, który pojawił się w Olsztynie. No i rzeczywiście są kontrowersje i to moim zdaniem, bo już tak szybko przeczytałem ten artykuł, jest dość krótki, moim zdaniem uzasadnione są te kontrowersje. Posłuchaj. Pod koniec czerwca w olsztyńskim parku centralnym pojawiła się nowa rzeźba. Jeleń szlachetny z okazałym porożem. Jeszcze przed oficjalnym odsłonięciem część pomnika została oblana czerwoną farbą, a wokół niego pojawiły się cmentarne znicze, wieńce i zdjęcia zabitych zwierząt. Myśliwi tłumaczą, że chcieli w ten sposób zrobić coś dla miasta z okazji stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. Jednak kontrowersje wzbudził już sam sposób zdobywania funduszy na realizację pomnika. Część środków pochodziła ze sprzedaży łusek po nabojach zbieranych przez myśliwych na strzelnicach. W wielu mieszkańcach przywołuje to myśl o zabijaniu zwierząt, komentuje olsztyński radny Mirosław Arczak, jeden z przeciwników projektu. Tak jak wspomniałem, pod koniec czerwca w olsztyńskim parku ten pomnik jelenia się pojawił. Fundacja, która zleciła ten projekt lokalnemu rzeźbiarzowi, ale sam pomnik powstał w Chinach, bo taniej.
1: No tak.
0: Pomnik z łusek zlecony przez myśliwych do tego w Chinach.
1: Powiem ci, że jeżeli chodzi o myśliwych, to bardzo lubię, nie myśliwych, tylko wypowiedzi pani doktor Ewy Wojdyło na ich temat. Bo dla mnie ten koncept, o czym pani Ewa wielokrotnie mówi, zabijania dla przyjemności, jest czymś kompletnie niezrozumiałym i zawsze ona w tych wypowiedziach między innymi podkreśla, że jak sobie wyobrażamy taką bezradność czy zależność od kogoś, to mamy przed oczami na przykład dziecko, a zwierzę jest jeszcze, mam wrażenie, jeszcze w takiej kategorii jeszcze większej bezradności. No tutaj już widzę, że pomysły jeszcze na to, jak uhonorować zwierzę, czyli zabić to, które czuje, a potem sobie jeszcze...
0: W zasadzie uhonorować swoją działalność,
1: tak,
0: no
1: tak.
0: Bo...
1: Ale to jeszcze, słuchaj, powinien być myśliwy tam na tym pomniku chyba.
0: No, to już tu rozumiem, że chodziło o pewną symbolikę, a nie taką, wiesz, dosłowność. No, ale wcale się nie dziwię, że są kontrowersje i że mieszkańcy Olsztyna są podzieleni i że znicze i że czerwona farba.
1: Zdecydowanie wolałam twój ubiegłotygodniowy artykuł z faktu, z tytułem Uwierzył, że jest ptakiem. Jakoś tak przyjemniej było.
0: Tak, też. No ale nie zawsze fakt ma takie przyjemne historie. Swoją drogą, jeśli są, a wiemy, że są wśród naszych słuchaczy mieszkańcy
1: Olsztyniacy,
0: mieszkańcy Olsztyna, to jestem ciekaw ich zdania, czy widzieli już tę nową kontrowersyjną rzeźbę, czy nie i co sądzą, więc brzaskmałpanowyświat.online albo oczywiście grupa dla patronów na Facebooku. Polecają się Państwa uwadze.
1: Ewa Bem, to jest stałaby walczyć Dni Sobotniego Brzasku, co stali słuchacze też już doskonale wiedzą. I tytuł, przy którym już się uśmiecham, Zawsze mamy siebie.

0: Dla wszystkich, którzy czekali na EWBM i na sygnał, że można już wstawać, to już można.
1: BEM i BEM. 20 minut przed godziną 8, drodzy Państwo. Pierwszy dzień sierpnia, tak jak wspominał Patryk, data wyjątkowa. Ja dzisiaj, rozpakowując paczki książkowe, które przywędrowały do radia, otworzyłam książkę Anny Augustyniak zatytułowaną Zieleniak, a jednocześnie wertując poranną prasę w Wysokich Obcasach, zobaczyłam, że w Wysokich Obcasach można znaleźć rozmowę z autorką, którą przeprowadziła Magdalena Karst-Adamczyk. To jest książka, która przenosi nas do sierpnia 1944 roku. Podczas powstania warszawskiego Niemcy przekształcili ogromny teren hali targowej przy ulicy Grójeckiej w obóz przejściowy. Przez bramę Zieleniaka otoczonego ceglaną ścianą i nadzorowanego przez żołnierzy RONA przeszło kilkadziesiąt tysięcy cywilów. I to jest książka, która oddaje głos kobietom z Zieleniaka, które, to trzeba powiedzieć głośno i wyraźno, do tej pory pozostawały w cieniu takiej oficjalnej narracji o powstaniu warszawskim. Odsłania też prawdę o targowisku na Ochocie, które zapisało się w polskiej historii jako teren masowych gwałtów, tortur, mordów. I Anna Augustyniak łączy taką dokumentalną precyzję z literacką wrażliwością, ponieważ jest to powieść, powieść historyczna. Chociaż może powieść zawsze mi się kojarzy z taką dużą objętością. Sama książka jest taką esencją tamtych wydarzeń. Bardzo mocna jest to książka. I na pewno jest to ważny wkład w taką dyskusję o tym, kogo i w jaki sposób pamiętamy. I w tej rozmowie z Anną Augustyniak dzisiaj w Wysokich Obcasach jest taki fragment, kiedy to, co wydarzyło się na Zieleniaku, co spotkało tam kobiety, jest naprawdę trudne do wyobrażenia. To po prostu było piekło. Kobiety młode, stare, dziewczynki. I jest takie zdanie, które bardzo mocno w człowieku zostaje. Wstyd jest najsilniejszym murem. Gdy się człowieka tam podprowadzi, zamyka się usta na klucz. No i znowu to jest ten wątek rozmowy, kiedy okazuje się, że wstyd, który kompletnie nie powinien należeć do tych osób, które przeszło przez to piekło, jednak przez lata potrafi te usta zamykać, więc również jest to odzyskiwanie takiej godności i pamięci o tych kobietach, które przez to piekło przeszły. Mamy dla Państwa egzemplarz. Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po książkę Zieleniak Anny Augustyniak, to poprosimy o wiadomości z hasłem 1 sierpnia i nie wiem, może piąta wiadomość w tej sprawie zostanie, do tej osoby zostanie wysłana książka.

0: Sinead O'Connor o 7:48 w Radiu Nowy Świat. Tak sobie myślę, że to już jest też najwyższy czas na tego jednego, jedynego, który nas co sobotę zabiera w muzyczną przeszłość. Co ty na to?
1: Bardzo proszę, oddajemy głos. Mateusz Andruszkiewicz.
2: 1 sierpnia 2013 roku ukazał się drugi studyjny album Mycki. A właściwie Mitsuki Miyawaki, a właściwie Mitsuki Laycock, jak rzeczywiście nazywa się japońsko-amerykańska wokalistka z szeroko rozumianego nurtu indie, która dziś będzie w centrum naszej uwagi. Jej mama była Japonką i choć nie mieszkała w kraju macierzystym, to poleciała specjalnie do kraju kwitnącej wiśni tuż przed narodzinami artystki, które omal nie wydarzyły się na pokładzie samolotu właśnie po to, by Mitsuki miała japońskie obywatelstwo. I tak też się stało. Japoński był też pierwszym językiem, którego się nauczyła i nazwisko również przejęła po mamie. Jej tato z kolei pracował w departamencie stanu, co oznaczało dużo przeprowadzek w młodym wieku i mieszkanie w 13 krajach, zanim wreszcie zamieszkała w Stanach Zjednoczonych w wieku 15 lat.

Niedługo później, bo mając lat 17-18, zaczęła pisać, a autorską muzykę wydała po raz pierwszy będąc na studiach. Najpierw w 2010 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie studiowała film na Hunter College przez rok, a potem wybrała State University of New York College at Purchase, gdzie studiowała kompozycję studyjną i wydawała muzykę. Jej debiutancka płyta była jej projektem zaliczeniowym.

mowa rzecz jasna o albumie Lush z 2012 roku. Mickey powtórzyła ten scenariusz przy swojej drugiej płycie, a zatem albumie, który dziś ma rocznicę wydania i który ma równie akademickie właściwości co debiut, albo bardziej, bo w jej powstanie zaangażowana była 60-osobowa studencka orkiestra. Cała płyta była kombinacją elektroniki, wspomnianej muzyki orkiestrowej i tzw. fun sounds, co można przetłumaczyć jako nagrane dźwięki z otoczenia. Do każdego utworu dołączony był też teledysk, więc cały projekt jest doświadczeniem audiowizualnym i dość powiedzieć, że konceptualnie był bardziej niż ambitny. Dużo jest na nim wątków o dorastaniu, dojrzewaniu, o odnajdywaniu się w świecie relacji, niekiedy skomplikowanych, poznawaniu i odkrywaniu siebie, co jest znamienne dla etapu życia, na którym była, bo drugą płytę nagrywała kończąc studia w wieku zaledwie 23 lat. Tematycznie album, jak wspomniałem, orbituje wokół relacji, tych romantycznych, ale też tych rodzinnych, jak utwór skierowany do jej mamy Class of 2013. Są też na tej płycie utwory, które przetrwały próbę czasu albo zostały odkryte na nowo. Latem 2020 roku pochodzący z tego albumu utwór Strawberry Blonde stał się popularny na TikToku. I love everybody because I love you. When you stood up, walked away barefoot. I a propos TikToka, warto dla pełnego obrazu dodać, że Micki trochę wyprzedziła swoje czasy, jeżeli chodzi o długość piosenek, bo o ile dziś nikogo raczej nie dziwią dwuminutowe utwory, o tyle w roku 2013 muzycy pozwalali sobie na trochę więcej w tej kwestii. Miałaki uznała jednak, że będzie się trzymała krótkiej formy i cały album składa się z 9 krótkich, konkretnych, pełnych emocji i refleksji utworów o dosyć jak niekiedy bywa to określane musicalowym charakterze.

Jej kolejne kroki muzyczne były fonograficznie nieco bardziej sprofesjonalizowane czy sformalizowane, bo płyt nie wydawała już sama, a przy współpracy z wytwórniami, najpierw Double Double Whammy, a później Dead Oceans, gdzie wydaje do dzisiaj, włącznie z najnowszym 8 już w karierze, tegorocznym albumem Nothing's About to Happen to Me. Otwieramy zatem i zamykamy to kalendarium z Micki, a za tydzień otworzymy i zamkniemy je po raz kolejny. Pewnie już bez Micki. Do usłyszenia po 7.

0: Bardzo lubię te nasze cotygodniowe podróże z Mateuszem Andruszkiewiczem. To jest niby opowieść o przeszłości, ale jednak bardzo nas zakotwicza w tu i teraz, prawda?
1: Zdecydowanie tak. No i nie ukrywam, że głos Mateusza jest jak klej po prostu. Nie da się oderwać od radioodbiornika.
0: To jest oczywiste. Tak. Nie, no nawet nie będę się silił na udawanie.
1: Ale powiem ci, że kiedyś spotkałam Mateusza w autobusie i to było tak zaskakujące, kiedy ktoś nagle ci zza pleców mówi: dzień dobry. A ja po prostu myślę: jeny pan z radia. Więc to jednak jest ogromny dar, który się dostaje, i całe szczęście, że z tego daru

0: kolejce i pani się odwróciła i mówi, że tak szukała na wysokości 1,80 m, a Janusz jest kompaktowym, kieszonkowym mężczyzną i nagle tak popatrzyła i tak, a to pan. I on powiedział, tak, to ja. Więc drodzy państwo, czasami te nasze wyobrażenie, ja też kiedyś słyszałam, że ktoś sobie wyobrażał, że jestem taką eteryczną, malutką blondynką. No i też nie wyszło, no. Więc cóż.
1: Ale to jest zawsze, ale to w każdej dziedzinie życia, wyobrażenie versus
0: kontra rzeczywistość.
1: Tak, to jest, czasami można nieźle spaść. Mamy jeszcze nagranie od pani Ewy, prosto z Ursynowa, więc po sąsiedzku.
2: Dzień dobry, tu Ewa. Jest poranek, chłodny. Naprawdę jestem zaskoczona, że jest tak miło, a wszystko dzieje się w Warszawie. Witam Weroniko, ciebie i Patryka. Dzień dobry. Ja już jestem po małym spacerze z moją słupką, gdzie nie spotkałyśmy nikogo i to było bardzo, bardzo miłe ze względu na moją suczkę, bo ona lubi, jak jest mało dźwięków. A potem kawa, owsianka, jedzonko dla suczki i kotki, drobne ogarnianie domu i już teraz, a jest przed ósmą, jestem na Ursynowie i idę na swój zabieg osteopatyczny z nadzieją, że mój wspaniały pan osteopata pomoże mi usprawnić moje stawy. A potem idę na zajęcia, na superwizję, więc bardzo pracowity poranek. I jestem zaskoczona, że jest tak cicho i chłodno, jeżeli około 20 stopni można uznać, że to jest chłodno. Życzę wam bardzo miłego dnia. Z ciekawością słucham, czym dzisiaj się z nami podzielicie. Pozdrawiam serdecznie. Pa.
1: I my również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za podzielenie się swoją sobotą.
0: A do godziny 8, tym samym do 2 godziny sobotniego brzasku, zaprowadzi nas formacja Texas.

0: Teatr uczy nas żyć. Czy życie nas uczy udawać? Już dziś, po 9:00, w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowiedzą producenci
1: Grażyna Gudejko,
2: Jerzy Gudejko i zapraszamy na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
3: Sobotni Brzask.
4: Dzień dobry.
5: O, wow, jakiego przyspieszenia dostałeś.
6: No, wiesz, muszę dorównać ci z pierwszej godziny, no.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ja już w drugiej godzinie już tak troszeczkę spowolniłam. Weszłam w rytm brzaskowy. Witamy Państwa, tych, którzy szybko wstają i tych, którzy dopiero gdzieś tam odrzucają lekką kołderkę.
6: A już po Ewie Ben, więc już wszyscy Państwo powinni wstać.
5: Tak, pan Tomek się zastanawiał, czy już powinien wstać, czy nie. To jest zresztą ciekawe, że Państwo często, kiedy się spotykamy, mówią o tym, że mają taki harmonogram dnia i jak się pojawia konkretny głos, no to już jest sygnał, że za chwilę będzie na przykład za późno, żeby zdążyć albo na autobus, albo żeby dojechać do pracy innym środkiem lokomocji.
6: To ja wiem, że w tygodniu dla wielu takim wyznacznikiem jest wejście Klaudiusza Ślezaka. Jak się pojawia Klaudiusz, to jest znak, że natychmiast trzeba wychodzić z domu, żeby zdążyć właśnie na autobus do pracy.
5: Powiem ci, że wczoraj bardzo intensywnie myślałam o Klaudiuszu, bo nie wiem, co mnie podkusiło, ale wrzuciłam sobie takie krótkie podsumowanie dnia sejmowego. I moja bardzo, słuchaj, smutna refleksja wyglądała tak, że miałam wrażenie, że to są takie dzieciaki z podstawówki, przysięgam, którym wcale nie chodzi o to, żeby się jakoś dogadać, przedstawić swoje poglądy, tylko naburmuszonych co najmniej kilka ekip, każdy wchodzi, coś wykrzykuje, czasem nawet sam nie wie, o czym mówi. I zrobiło mi się smutno, że to są nasi przedstawiciele, którzy decydują o najważniejszych często kwestiach w państwie. I współczuję Klaudiuszowi, że on musi przez to wszystko przebrnąć, żeby wybrać dla państwa esencję. No ale to naprawdę było bardzo smutne, bo najczęściej oglądam już takie, wiesz, gotowe materiały, a jak sobie tak człowiek pogląda longiem, że tak powiem, to, co się dzieje na żywo w Sejmie, to szczerze mówiąc, ja byłam załamana, więc no, warto wiedzieć, jak sytuacja wygląda. Ale miałam naprawdę wrażenie, takie ekipy z podstawówki, które się na siebie poobrażały, wykrzykują, nie słuchają się nawzajem. No tak. No już więcej nie będę, bo przecież my tutaj próbujemy pozytywy
6: tak,
5: łapać.
6: Plus Sobotni Brzask to jest strefa wolna od polityki i tego się trzymamy.
5: Zapłacę 5 zł do skarbonki za przekroczenie tutaj zasad naszych.
6: Weronika Wawrzkowicz.
5: Patryk Rabiega.
6: I Kajtek Strzelczyk. 3 minuty po 8.

0: Pogoda.
1: Na południowym wschodzie słonecznie i tam bez opadów, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, w tym burzami z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północy przez około 30 w centrum do 36 na południowym wschodzie.
2: Zastanawiam się, czy pan Czarek już w samolocie, czy nie. 21 stopni dzisiaj będzie w Oslo, bo specjalnie dla pana Czarka sprawdziłam pogodę.
1: No to na takie łazikowanie po mieście, perfekcyjna pogoda.
2: No i też pięknie w Kopenhadze, 21 stopni. Rozmawiałam ostatnio z koleżanką, która mówiła mi, że uwielbia w Kopenhadze taką sieć sklepów, która jest trochę jak targ, czyli ludzie zostawiają swoje przedmioty, ale że w zasadzie w każdej miejscowości, również małej, jest taki sklep. I przyznaję, że to jest kolejny magnes, który mnie przyciąga, bo bardzo lubię takie przedmioty z historią, które nie są produkowane gdzieś taśmowo, albo po prostu już się porozbijały przez lata i zostało tylko kilka jakichś egzemplarzy. I myślę, że jak już w końcu ruszę do Kopenhagi, to śladem takich pchlich targów na pewno powędruję.
1: No to też jest świetny sposób na to, żeby nie wyrzucać rzeczy, których chcemy się, mówiąc bardzo brutalnie, pozbyć, tylko żeby dać im też nowe życie u kogoś innego w domu.
2: Ja na przykład pamiętam, że z Lizbony i do tej pory się do tego przedmiotu uśmiecham, przywiozłam sobie takiego pingwina, nie jakiego pingwina, kangura. O czym ja myślę?
1: Może to jest kangur, który chciałby być pingwinem.
2: O, to jest,
1: tak
2: jest, bardzo ci dziękuję.
1: Tak jak kot, który chciał być ptakiem.
2: Tak. I on sobie siedział w takim właśnie sklepie vintage. Zastanawiałam się w ogóle, skąd kangur taki miedziany, ale miał fantastyczną i ma cały czas taką fakturę tej, nazwijmy, skóry. On, jak sobie możesz, nawet gdyby ktoś nie widział, to by wyczuwał fakturę kwiatów, kropek, jakichś takich przedziwnych konstrukcji na nim. On mi służy w zasadzie jako taka podpórka do książek, a ponieważ przywiozłam go z Lizbony, to się nazywa Fadeusz.
1: Tak. Bardzo ładnie.
2: Więc Fadeusz jest i zastanawiam się, czy mają państwo takie talizmany. Rzeczy, które dla innych wydają się nieprzydatne. Nawet znam osobę, która mówi na takie przedmioty durnostojki albo kurzołapy, no bo łapią kurz, ale jakoś jak patrzę na Fadeusza, to zawsze sobie przypominam ten konkretny moment i stan ducha, kiedy byłam w Lizbonie i jakoś jest mi tak lepiej. Więc Fadeusz czuwa nad takim lizbońską mentalnością w Warszawie.
1: No to zachęcamy państwa, żeby podzielili się państwo swoimi
2: przedmiotami mocy.
1: Przedmiotami mocy i łupami z pchlich targów. Ja chyba takiej rzeczy nie mam. Tak teraz próbuję sobie na szybko przypomnieć, ale nic mi nie przychodzi do głowy, więc chyba nie mam takiej
2: rzeczy. A mogę
1: ci jakąś
2: durną stojkę przywieźć, jak teraz gdzieś ruszę taką?
1: A możesz, oczywiście.
2: No to dobra, to jak będę na jakimś pchlim targu, to spodziewaj się takiego prezentu.
1: Dobrze. Kangura z Lizbony. Kangura, który chce być pingwinem. 8 minut po 8:00.

0: Wilson Pickett, a to oznacza, że nie wiem dlaczego akurat to oznacza, ale tak jakoś mi wyszło, pluszowa zbroja, szanowni państwo, czyli nasze zachwyty tygodnia. No to zacznij, skoro jesteś dzisiaj taka pełna zachwytów, to odhaczmy twoją listę najpierw.
1: Bardzo się cieszę, że nie zapomniałam o takim drobniutkim zachwycie, który się wydarzył w zasadzie na początku minionego tygodnia.
0: Czyli będzie 5 jednak.
1: Chyba 4. Ja się postaram jednak ograniczyć, bo jechałam sobie po prostu tramwajem i na przystanku Plac Zbawiciela na ławeczce siedziała rodzina, dwójka małych dzieci, w tym urocza dziewczynka, która machała do wszystkich w tramwaju. I chyba byłam jedyną osobą, której odmachała. I ta radość, słuchaj, ja naprawdę sobie przypomniałam takie rzeczy, jak sama gdzieś tam do kogoś macham, jak mała dziewczynka. I ona aż tak podskoczyła i tak spojrzała na mamę i machała mi aż do momentu kolejnego, aż ruszył po prostu ten tramwaj, ruszał powoli z przystanku. Wysłałam jej też takie serduszko, wiesz, tutaj uczyliśmy się kiedyś tutaj, Emilka nas uczyła, jak ustawić palce, żeby ten kształt przypominał chociaż serduszko. I naprawdę ta dziewczynka zrobiła mi dzień. Ja myślę, że też zrobiłam jej dzień i to było dla mnie taki dowód na to, bo czasami często chodzę ulicami i ja się uśmiecham generalnie do ludzi, jeżeli oczywiście mam dobry nastrój. I czasami dostaję odwzajemniony ten uśmiech, a czasami naprawdę jest taka mina na zasadzie, ale o co jej chodzi? Więc to dziecko było tak bez tych wszystkich filtrów naszych dorosłych, że od razu musicie o coś chodzić i tak dalej. Więc to jest pierwszy zachwyt, drobniutki, ale jak najbardziej taki, który zrobił mi dzień. Drugi zachwyt to jest podcast Pokolenia Damiana Stefańczyka, którego najpierw poznałam jako Damian's Corner, czyli o tym już rozmawiałam, czyli chłopaka, który zapraszał różnych ludzi do studia i rozmawiał z nimi w języku angielskim. I wspaniałe było to, że były tam osoby, które świetnie znały ten język, ale też takie, które naprawdę musiały włożyć sporo wysiłku, żeby z jakiegoś ograniczonego zasobu słów czerpać i rozmawiać. Każdy z nich miał inny akcent, ale dla mnie to był najlepszy dowód na to, że jeżeli chcesz się dogadać, to naprawdę nikt nie będzie zwracał uwagi na twoje błędy. No chyba, że jest złośliwy, no to już taki jest i to jest jego problem, a nie nasz. I dla mnie to było takie bardzo otwierające, że można rozmawiać i że my rozmawiamy też i gestami, a przede wszystkim taką dobrym nastawieniem do drugiego człowieka, że jeżeli chcesz, to naprawdę przełamiesz każdą barierę. A teraz Damian zajął się nowym projektem Pokolenia i zaprasza starsze, dojrzałe już osoby, dając im przestrzeń w internecie i ostatnio zaprosił do swojego studia panią Helenę. Panią Helenę Urbaniak, która jest osobą niewidomą. I jak napisał Damian, żyjemy w świecie, gdzie widzimy, ale nie dostrzegamy, słyszymy, ale nie słuchamy, dotykamy, ale nie czujemy. W jakiś dziwny sposób zaczęliśmy się oddalać od bycia człowiekiem. Historia pani Heleny poruszyła każdą strunę mojej duszy, uaktywniła pytania, które gdzieś tam we mnie dojrzewały. To jest wywiad o uważności, o przebaczaniu, o życiu w szczęściu pomimo tragedii, które nas spotykają. To jest wywiad o tym, jak być człowiekiem. I wyobraź sobie, że pani Helena jest po 90. Fantastycznie ogarnia wszystkie internetowe teraz kwestie. Założyła też podobno konto na Instagramie. Ma takiego pomocnika, który jest jej oczami. Czyli na przykład robisz, nie wiem, zdjęcie, ten ktoś ci opowiada, jaką przestrzeń masz przed sobą. I pod koniec tej rozmowy zapytał panią Helenę o jej marzenie. I ona powiedziała, że bardzo by chciała polecieć do Australii, ale wie, że to byłoby pewnie bardzo skomplikowane. I okazało się, że widzowie kanału Damiana na taki luźno rzucony pomysł, żeby wysłać panią Helenę do Australii, w zasadzie chyba w ciągu 2 godzin zebrali środki, które taką podróż umożliwią.
0: To jest niesamowite, naprawdę.
1: Wzruszył się tutaj chłopak,
0: tak, no
1: super.
0: Piękna historia, naprawdę.
1: I powiem ci, że pani Helena ma bardzo trudną za sobą historię. Jak państwo zobaczą ten odcinek zatytułowany Jak niewidomi widzą świat, podcast Pokolenia, to będziecie już doskonale wiedzieć, jak wiele musiała przejść. I niesamowite jest to, jak ogromną pogodę ducha i ciekawość świata zachowała. No i sytuacja wygląda tak, że teraz Damian razem z panią Heleną we wrześniu polecą do Australii. Pani Helena powiedziała, że bardzo by chciała dotknąć tego gmachu opery w Sydney, bo już wszystko wie dzięki temu swojemu pomocnikowi elektronicznemu. Nawet Damian sobie żartował, że już chyba wie więcej na temat Australii tej wycieczki niż on sam. A widziałam wczoraj jeszcze, że będą też tworzyć film dokumentalny. Ta decyzja dość szybko powstała. Oczywiście to jest wyzwanie, no bo jak pokazać, oddać rzeczywistość osoby, która nie widzi, ale tak naprawdę widzi ten świat tylko na swój sposób. Doświadcza go innymi zmysłami, często bardziej intensywnie. I myślę, że to jest bardzo duża odwaga też Damiana, bo można łatwo rzucić taki pomysł, ale trudniej jest go zrealizować. Pani, te środki też zostały zebrane po to, żeby pani Helena mogła pojechać ze swoją opiekunką, tak żeby się po prostu czuła komfortowo i bezpiecznie podczas tej podróży. Bardzo mocno kibicuję i powiem ci, że to jest właśnie dla mnie dowód na to, że w internecie naprawdę można robić rzeczy, które zmieniają w konkretny sposób czy świat pani Heleny, ale też całej masy ludzi, która zobaczyła, że często, no właśnie, patrzy, ale nie widzi, słyszy, ale jakoś do nas te przekazy nie docierają, więc ogromne gratulacje dla Damiana Stefańczyka. Trzymam mocno kciuki i myślę, że będziemy sobie obserwować tę radość pani Heleny. I wspaniałe też było to, bo pani Helena też o tym mówiła, że bardzo często ktoś mówi, no ale po co osoba niewidoma będzie lecieć, skoro i tak tego nie zobaczy? Ona zobaczy na swój sposób. Opowiadała też jak na przykład była w Egipcie, jak pachnie powietrze, jak zwracała, że wszyscy już byli zaoferowani tymi bagażami, że wysiadają i tak dalej, a ona opowiadała o tym Egipcie tak, jak wiele osób, które tam były, nie wiem, dziesięciokrotnie, w ogóle nie zarejestrowały tak wielu detali, więc to jest absolutny zachwyt tego tygodnia. Trzeci zachwyt to jest złotook, którego udało mi się złapać w kadrze. Bardzo lubię tego małego robaczka. Robaczka, zaraz się tutaj wszyscy od insektów i owadów obrażą,
0: no
1: więc...
0: No to tak czule powiedziałaś.
1: Dokładnie,
0: tak.
1: Więc złotook, bardzo taki delikatny owad, o zielonych skrzydłach i faktycznie złotych oczach. Jego drapieżne larwy zjadają setki mszyc, więc no, pomagają też człowiekowi. On jest kompletnie nieszkodliwy dla ludzi. Te skrzydełka są takie delikatne, seledynowe. Ten złotook się żywi nektarem, pyłkiem, czasem spadzią. I dowiedziałam się też, że ich larwy nazywane są lwami mszycowymi ze względu na żarłoczność. Więc proszę zobaczyć, akurat siedział sobie na szybie, więc w moim podwójnym życiu Weroniki, czyli Weroniki takiej Weroniki, Weroniki Owadziary, było potrójne życie złotooka, bo on się odbija tak w ogóle podwójnie w tej szybie. No i trzeci zachwyt już książkowy, który w sumie też łączy się z taką uważnością na świat. Przeczytałam książkę Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie, pani Beaty Izdebskiej-Zybały. Bardzo ciekawe eseje o przyjaźni w głównej mierze i zdałam sobie sprawę, że my różne elementy swojej osobowości aktywujemy w zależności od osoby, z którą jesteśmy. Ktoś w nas uruchamia czułość, ktoś uważność, ktoś powoduje, że potrafimy się śmiać aż do łez. I na przykład w życiu Iwaszkiewicza bardzo ciekawy jest ten wątek przyjaźni z kobietami, między innymi z Wandą Telakowską, o której kiedyś już tutaj opowiadałam, czyli fantastyczną kobietą, taką legendą wzornictwa. I on mówił o niej, że jest takim fantastycznym kompanem do tłustych rechotów przy stole na przykład. Ale nie wiedziałam, że zaprzyjaźniony był też z Andrzejem Wajdą, do którego pisał Mój ty Kurosawo. I o ich różniła w ogóle różnica ponad 30 lat. I przy tej okazji w ogóle w centrum jest oczywiście Jarosław Iwaszkiewicz, ale przez Iwaszkiewicza dostajemy dostęp do wielu innych ludzi, z którymi utrzymywał zażyłe relacje. Mamy tutaj opowieść między innymi o Włodzimierzu Odojewskim. Pojawia się też na przykład, no oczywiście Anna Iwaszkiewicz, jego żona, i w dużej mierze ta ich relacja była oparta właśnie na przyjaźni. Mamy też na przykład Renę Jeleńską, ale przyznam ci się, że bardzo mnie zatrzymały takie słowa odnośnie uważności, kiedy przytacza pani Beata ten fragment, kiedy powstawał film Panny z Wilka, na podstawie prozy Iwaszkiewicza powstawał film i podobno wszystko działo się w bardzo dużym tempie i aktorzy zaczęli trochę już narzekać na intensywność, na pośpiech, że już są zmęczeni. I jedyną osobą, której udało się zatrzymać Andrzeja Wajdę, była pani Krystyna Zachwatowicz i powiedziała takie zdanie, mniej więcej, nie wiem, czy jeden do jednego powtórzę, ale sens oddam, że konfitur nie można zrobić szybko. Takie zdanie, które pokazuje, że są sprawy, które potrzebują czasu i przestrzeni. I po tym zdaniu faktycznie pan Andrzej zwolnił. Napisał też w swojej autobiografii, że robiąc ten film wiele przemyślał. I ja tutaj w Krakowie mam zamiar zacząć nowe życie. Napisał: powolne, uważne i głębsze. Postanowiłem zauważać kolor oczu moich rozmówców. I dla mnie to zdanie to oczywiście nie jest tylko ten dosłowny przekaz, żeby pamiętać kolor oczu rozmówcy, ale to jest opowieść jednozdaniowa o tym, że jeżeli kogoś widzisz w rozmowie, On się czuje istotny, ważny, razem się czujecie ze sobą świetnie, więc polecam Państwu, żebyśmy w nadchodzącym tygodniu pamiętali wszystkie kolory oczu naszych rozmówców, taka uważność w praktyce. Tyle zachwytów, dziękuję.
0: O, tak po żołniersku.
1: rozgadała, ale udaje, że było krótko i konkretnie.
0: Nie no, bo było, jak na ciebie było krótko i konkretnie. To przerwa muzyczna w takim razie, a za chwilę moje zachwyty.

0: No to ja będę teraz próbował Państwa zachęcić, żeby wybrać się do kina, bo oba filmy, o których będę dziś mówić, to są premiery, są obecnie właśnie wyświetlane w kinach. To są dwa kompletnie różne filmy. Jeden kameralny, drugi epicki, co też pokazuje siłę kina i że jednak dwa zupełnie różne obrazy potrafią uruchomić tę samą emocję, czyli zachwyt i pewną refleksję, bo oba te filmy są filmami mimo wszystko bardzo refleksyjnymi. To zacznę od tego epickiego filmu. No i oczywiście chodzi o Odyseję w reżyserii Christophera Nolana. No widowisko, co tu dużo mówić. To jest gigantyczne widowisko, 3-godzinne, ale ani razu nie ziewnąłem i ani razu nie miałem takiego poczucia, że chcę wyjść z kina. Bardzo mi się podobała ta ekranizacja dzieła Homera. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to ekranizacja taka łopatologiczna. Jest bardzo dużo symboli, bardzo dużo niedopowiedzeń, to widz sam musi pewne historie sobie dopisać, sam musi je zinterpretować. No, podróż Odyseusza i to, co się działo, te wszystkie historie, to wszyscy doskonale znamy pewnie.
1: No nie wiem, czy tak wszyscy doskonale znają.
0: No ale no to większość, no pewnie, tak. Większość pewnie dobrze zna ze szkoły, więc w samym scenariuszu nie ma żadnych zaskoczeń. Natomiast mnie zaskoczyły w tym filmie pewne rozwiązania i tak jak wspomniałem, bardzo podoba mi się to, że Nolan nie postawił na dosłowność. Na przykład w scenie, gdy Odyseusz płynie przez wyspy zamieszkane przez syreny, no nie usłyszymy tego śpiewu syren słynnego, to już tak Państwu tutaj zdradzę. Albo na przykład mityczny Hades też jest bardziej symboliczny niż jest to jakieś konkretne fizyczne miejsce, także takie rozwiązania bardzo, bardzo mi się podobały. No oczywiście obłędne zdjęcia, jeszcze lepsza muzyka, taka, przy której naprawdę miałem ciarki, a to jest niełatwe. Niełatwe, jeśli chodzi o muzykę filmową, przynajmniej w moim przypadku. Fantastyczna obsada aktorska z Mattem Damonem w roli głównej, czyli w roli Odyseusza. No ja myślę, że tutaj Oscar to jest, ma w kieszeni. Tego Oscara ma w kieszeni dla najlepszego aktora, tak coś czuję. Także naprawdę warto bez uprzedzeń i bez specjalnych oczekiwań iść do kina i przekonać się na własne oczy. To jest opowieść mityczna z bardzo, bardzo dalekiej przeszłości oczywiście, ale jest to opowieść bardzo aktualna. Z taką refleksją wyszedłem z kina, że psy są najlepsze. Bo zresztą Christopher...
1: Upewniamy się w tym przekonaniu.
0: Upewniamy się w tym przekonaniu, tak. No, oczywiście mówię bardzo upraszczając, ale psi bohater tej historii i sceny z nim są naprawdę rozczulające. Zresztą Christopher Nolan w wywiadach podkreśla, że on Odyseję zrobił głównie dla swojego psa. I żeby pokazać to, że psy są naprawdę najlepsze. Także tak, kropka. Psy są absolutnie najlepsze i to jest wniosek, który z Odysei można wysnuć. Natomiast drugi film, o którym jeszcze krótko Państwu opowiem, to jest film z absolutnie już drugiego, na drugim biegunie. Film zatytułowany Zaproszenie. To jest kameralna historia rozgrywająca się w jednym mieszkaniu. Film, w którym jest czworo aktorów. Takie bardziej przedstawienie teatralne niż film, więc kompletnie inne kino niż Odyseja. Historia polega na tym, że do przeżywającego kryzys małżeństwa na kolację przychodzi para sąsiadów. No i zaczyna się festiwal wzajemnych oskarżeń, wzajemnych pretensji, który przeradza się w grę uwodzenia i sprawia, że przyjemny sąsiedzki wieczór zamienia się w grupową terapię dla dwóch par. Jest to gorzka komedia, tak to bym nazwał, bo przez zdecydowaną większość filmu cała sala dosłownie wyje ze śmiechu, ale przychodzą też takie momenty, że przestaje być śmiesznie i robi się bardzo, bardzo poważnie. Fantastyczne cztery aktorskie kreacje, bo w filmie zagrali Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde i Seth Rogen. No i tak jak wspomniałem, że Matt Damon w Odysei Oscara ma w kieszeni, tak tutaj myślę, że ta czwórka też nominacje oscarowe ma pewne. Świetna, naprawdę świetna rozrywka, choć tak jak wspomniałem, gorzka. Gorzka opowieść o miłości, o kondycji związków, o kondycji chyba po prostu międzyludzkich relacji i więzi, które są, mam wrażenie, bardzo, bardzo kruche w obecnych czasach. Także bardzo Państwu polecam, bo no, film skłania do refleksji, smutnych refleksji niestety, mimo całej komedii i tego mnóstwa śmiechu, które w tym filmie jest. Także i Odyseja, i Zaproszenie. Bardzo proszę wybrać się do kina.
1: Drodzy Państwo, to zachwyty zamykamy. Za chwilę poezja w prozie Brzasku, a potem zanurzenie w oceanie i fotografia makro. Tym bardziej, że nasz gość już tutaj właśnie się przysiadł do kajtka. Adam Sokulski razem z nami. Nie mogę się doczekać tej rozmowy. Państwo, jeżeli macie już teraz jakieś pytania, można je wysyłać. Brzask@nowyswiat.online.

0: Dwie minuty po wpół do dziewiątej to czas na przystanek Poezja i tak jak zapowiadaliśmy, dziś będzie nieco inaczej niż zwykle, bo dziś 1 sierpnia, a to oznacza kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dokładnie 82. I od wielu lat Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie z okazji kolejnej rocznicy wydaje taką okolicznościową płytę, co roku zapraszając do współpracy innego artysty. To są zawsze bardzo przejmujące wydawnictwa. Ja też co roku mam taką tradycję, że właśnie 1 sierpnia wracam do kilku z tych płyt. To zawsze jest Umiera piękno Agizarian i to zawsze jest Astronomia poety Baczyński, Meli Koteluk i grupy Kwadrofonik. Mela na tej płycie sięgnęła po wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z powstańców, ale to są wiersze nie tylko te, które powstały w trakcie powstania, ale także te utwory sprzed zrywu. I jeden z tych wyśpiewanych wierszy właśnie przez Melę za chwilę do Państwa popłynie. Wyjątkowy, zatytułowany Drzewa.
1: Dokładnie tak. Lubię całą tę płytę Astronomia poety Baczyński. Warto też powiedzieć, że Mela stworzyła ten album współpracując na przykład z Bartkiem Wąsikiem, pianistą z kwartetu Kwadrofonik, który jest również autorem aranżacji. Ten album ma już 6 lat, bo on się pojawił w 2020 roku. Zresztą pamiętam, że tego samego dnia w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego też był koncert promujący tę płytę. A artyści, mówiąc o tym krążku, powiedzieli między innymi coś takiego. Od samego początku przyświecała nam intencja, by pokazać Baczyńskiego jako pacyfistę i mistyka, człowieka zakochanego w życiu. Zdołaliśmy odtworzyć czyste i jasne oblicze Krzysztofa oraz zwrócić uwagę na niezwykłą wrażliwość i uniwersalność jego twórczości. Zdaje się, że jego błyskotliwe spostrzeżenia na temat świata i ludzi wynikały bardziej z wybitnego zmysłu obserwacji i intuicji niż z doświadczenia życiowego, które zostało tak wcześnie przerwane. Przypomnę, że Krzysztof Kamil Baczyński zginął w czasie Powstania Warszawskiego raniony w głowę przez strzelca wyborowego jako żołnierz batalionu Parasol. To, drodzy Państwo, Drzewa. Ja nie ukrywam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam ten album, znaczy ten utwór konkretny Drzewa, nie miałam pojęcia, że to jest wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Może ktoś to odkryje dzisiaj. No to zamieniamy się w słuch.

0: To ja tylko jeszcze dodam, że to jest wiersz napisany przez Baczyńskiego w 1941 roku i taki dowód na pewne wizjonerstwo, bo drzewa nawiązują do dewastacji przyrody i do tego, co człowiek naturze robi. A o naturze właśnie teraz będziemy rozmawiać.
1: Tak jest i wielkie podziękowania dla naszej patronki Gabrieli. Ja kocham Sobotni Brzask za to, że naprawdę człowiek nas prowadzi do człowieka. Pojawiła się tydzień temu przesyłka z książką o ośmiornicach i zaczęliśmy sobie tak luźno z Patrykiem rozmawiać o tym, że ale to musi być świetne, fotografować taki podwodny świat. Ciekawe jak to jest.
0: Może kiedyś można... zaprosimy jakiegoś fotografa przyrody i go tutaj wypytamy.
1: No
0: na
1: i
0: różne
1: proszę.
0: Okoliczności. No
1: i dostaliśmy od Gabrysi wiadomość, że jest taki człowiek i w zasadzie pewnie chętnie nam opowie
0: o
1: tym.
0: Że ma takiego jednego znajomego.
1: Dokładnie. Adam Cukulski, instruktor nurkowania, fotograf podwodny, specjalizujący się w fotografii makro. Witamy na pokładzie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć.
1: Adam, pokazaliśmy naszym słuchaczom, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy na profil Sobotni Brzask na Facebooku. Kilka twoich zdjęć. Powiedz, jak w ogóle ta twoja przygoda się zaczęła. Czyje zdjęcia ci się najpierw spodobały, że stwierdziłeś, że też chcesz tego doświadczyć?
2: Ta przygoda zaczęła się jakieś 20 lat temu i zaczęła się tak naprawdę przez przypadek, bo z moją znajomą, prawie żoną Gabrysią, postanowiliśmy pojechać w pewnym momencie na dłuższe wakacje do Dahab w Egipcie. Na nurkowe wakacje oczywiście. Planowaliśmy zostać tam miesiąc. No i stwierdziłem, że skoro będziemy w jednym miejscu nurkować i tak dalej, a już byliśmy doświadczonymi nurkami, to stwierdziłem, że żeby jakoś urozmaicić nasze nurkowanie, kupiłem taki mały aparacik kompaktowy z małą, prostą obudową i zacząłem robić zdjęcia i okazało się, że to jest bardzo, bardzo fajne. Tak się zaczęła przygoda.
0: A samo nurkowanie? Skąd w ogóle ta pasja?
2: Samo nurkowanie zaczęło się 30 lat temu i tak naprawdę zacząłem nurkować, bo ojciec mi kazał.
0: Ojciec ci kazał?
2: Ojciec mi kazał, tak. Taka była historia. On zrobił kurs nurkowania gdzieś w jakichś ciepłych krajach i stwierdził, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. I powiedział, że ja muszę też to zrobić. W związku z tym, jako dobry syn, poszedłem na kurs nurkowania, tylko ja zrobiłem kurs w Polsce, w ciemnym, zimnym, okropnym jeziorze, ale przeżyłem to i parę tygodni później pojechaliśmy do Egiptu i okazało się, że pod wodą jest naprawdę super.
1: To zapytam cię o takie najpiękniejsze wspomnienie, bo ty bywasz regularnie na Filipinach, w Indonezji, Malezja czy Tanzania to też takie miejsca, które są ci bardzo bliskie. To gdybyś miał powiedzieć o takim zachwycie absolutnym, który masz cały czas nawet po latach przed oczami, to jaka miejscówka by to była?
2: Zachwyt absolutny. A zachwyt absolutny wydaje mi się, że jest to wyspa Sipadan w Malezji. Nie jest to destynacja makrofotograficzna, wręcz przeciwnie, jest to miejsce, gdzie są przepiękne ściany pokryte pięknymi koralami i do tego jest tam masa żółwi, rekinów, barakut i innych ryb w bardzo dużych ławicach i to jest przepiękne, bo pokazuje, że, no, że to życie pod wodą jest fantastyczne.
0: Jak wybierasz takie miejscówki, do których lecisz, do których jedziesz, żeby tam popływać i fotografować, to czym się kierujesz? To kierujesz się właśnie tym, jak to podwodne życie, tym bogactwem podwodnego życia? Im bogatsze to dno, tym lepiej dla takiego nurka fotografa?
2: Wybieram miejsca, znaczy tak jak wspominaliście wcześniej, jestem nurkiem, fotografem specjalizującym się w makro, czyli fotografuję rzeczy, które są bardzo małe, takie paromilimetrowe, czasami parocentymetrowe i wybieram miejsca pod kątem właśnie ilości tych małych rzeczy, które są pod wodą, ale też pod kątem centrów nurkowych, które specjalizują się w obsłudze fotografów. Bo nurkowanie fotografa, szczególnie fotografa makro i nurka tak zwanego normalnego, to są dwa różne nurkowania. Normalny nurek wskakuje do wody i sobie płynie za przewodnikiem i ogląda krajobrazy i ma jakąś tam trasę, którą ma zrobić, natomiast fotograf, szczególnie fotograf makro, bardzo często jest tak, że po prostu wskakuje z łodzi do wody, płynie przez 5 metrów, tam przewodnik znajduje małego ślimaka i ten fotograf się tam ustawia przez 40 minut albo 20 minut i siedzi sobie w jednym miejscu i robi ileś tam zdjęć jakiegoś jakichś mikro rzeczy, także praktycznie nie przesuwa się.
0: A to dlaczego w takim razie zdecydowałeś się na fotografię makro? I na fotografowanie tych żyjątek, których, no myślę, że taki zwykły śmiertelnik, nie nurek, pewnie nawet nie zauważy.
2: Dokładnie. Większość nurków, normalnych nurków nie zauważa tego tak zwanego, czy tak naprawdę drugiego świata. Mnie to w pewnym momencie zafascynowało, bo pojechałem na kurs fotografii podwodnej na Filipiny. I właśnie było to miejsce takie skupione na makrofotografii i to otworzyło moje oczy na drugi świat podwodny. I to jak przyjrzycie tym zdjęciom, zobaczycie, że te wszystkie stworki wyglądają jak z kosmosu. Ja bardzo lubię science fiction i bardzo lubię rzeczy precyzyjne i detale i tak dalej. Stwierdziłem, że to jest naprawdę super sprawa.
1: Pomyśleliśmy, że też zapytamy cię, czy istnieje coś takiego jak taka podwodna etyka zawodowa, bo z jednej strony utrwalasz w kadrze ten bogaty świat, którego pewnie wielu z nas w inny sposób by nie mogło zobaczyć, ale z drugiej strony też jest prawda ryzyko, że fotograf, który nie jest przygotowany, może zniszczyć to bogactwo, więc powiedz, jak to wygląda w tym podwodnym świecie, już jeżeli chodzi o tych nurkujących.
2: Tak, to jest ważna rzecz, szczególnie przy fotografii makro, tak naprawdę, gdzie musimy się zbliżyć do stwora, który siedzi często w dziwnym miejscu. Ważne jest to, żeby przede wszystkim kontrolować to, co się robi i uważać, żeby rękami, płetwami nie zniszczyć tego, co jest dookoła. Także generalnie trzeba uważać, trzeba być tak naprawdę dobrym nurkiem, doświadczonym i ja to określam jako ogarniętym. Czyli nie mieć problemu ze sobą, nie mieć problemu ze sprzętem i wiedzieć, orientować się, co się dzieje dookoła.
1: Że jesteście tu po coś i to jest cały czas opowieść o współistnieniu, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: A propos tego współistnienia, jak zmienia się ten podwodny świat? Czy ty zauważyłeś jakieś zmiany? Pytam oczywiście w kontekście tych wszystkich klimatycznych zawirowań, które mamy.
2: No niestety widać, że jest mniej wszystkiego pod wodą i że korale znikają i ryb jest coraz mniej i stworów tych malutkich też jest coraz mniej. No niestety taki jest, nie wiem jak to nazwać, trend?
0: No smutny trend.
2: Tak.
1: To ja zapytam o takie miejsca, a w zasadzie zapytam, czy zachwyt może kosztować życie? Czy można się tak bardzo być na takim haju podwodnym, że jest tak pięknie, że w butli zaczyna ci już brakować tego, co pozwala ci przeżyć, a ty cały czas jeszcze, może już nie podpłynie.
2: Oczywiście.
1: To jak to właśnie, jak się nie zgubić w tym?
2: Znaczy nie można wyłączać myślenia o bezpieczeństwie, ale zdecydowanie masz rację, są takie momenty, kiedy fotograf widzi przed sobą tą okładkę National Geographic i zapomina tak naprawdę o wszystkim i zapomina przede wszystkim, żeby sprawdzać, ile jest powietrza w butli i może się to skończyć źle, oczywiście tak. Także nie wolno zapominać o bezpieczeństwie.
0: A masz jakieś takie fotograficzne marzenie? Twór, oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, którego jeszcze nie udało ci się sfotografować?
2: Tak. Mam takie marzenie. Takiego? Marzenie jest w Australii i tylko w Australii. Jest to stwór, który nazywa się Leaf Sea Dragon. I to jest taki rodzaj konika morskiego, dość duży. On jest spory i wygląda absolutnie jak z innej planety. I są dwa rodzaje tych koników. Jeden ma więcej różnych takich wypustek, inny ma troszkę mniej, ale jest kolorowy i są tylko i wyłącznie w Australii. Także to jest zdecydowanie na mojej liście.
0: Liścianiec australijski, taka jest,
2: tak jest.
0: Polska nazwa. Zobacz, on naprawdę wygląda jak taki podwodny, zobacz,
1: jak z bajki,
0: jak
1: o smogach jakiś smog,
0: taki trochę, tak.
1: Fantastyczny. No to można faktycznie stracić głowę dla takiego osobnika. Tak. A powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał zacząć przygodę z taką podwodną fotografią makro, no to zapytam wprost o cenę, o kwoty, które trzeba zainwestować w sprzęt, żeby oddać to piękno.
2: Czyli pomijamy już to, że trzeba być nurkiem i trzeba być nurkiem ogarniętym.
1: Załóżmy, że już mamy kurs.
2: Tak, opanowaną pływalność i tak dalej, i tak dalej. Okej. No nie jest to hobby tanie, niestety. Aczkolwiek taki próg wejścia to jest, myślę, jakieś 6 000 zł. Bo są bardzo fajne aparaty kompaktowe firmy OM System, to kiedyś był Olympus, które mają bardzo dobre właściwości makro. To jest seria TG, tak się nazywa. I do tego potrzebne jest jakieś tam światło i nawet sprawdzałem wczoraj, przygotowując się do naszego spotkania, sprawdzałem ceny w internecie i to jest właśnie cena rzędu 5 500 zł.
1: A jeżeli chodzi o zawodowców, to no ile trzeba zainwestować? No ja wiem, że tutaj nie ma pewnie granic, jak w każdym sprzęcie
2: granic,
1: fotograficznym.
2: Tak. To już to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mniej więcej. Za taki porządny sprzęt dobrej klasy, z dobrym obiektywem, w dobrej obudowie, z dobrymi światłami i tak dalej, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: To na finał jeszcze cię zapytam o kategorię fotogeniczności tych stworów, o których wspominał Patryk. Gdybyśmy mieli stworzyć takie podium, miejsce pierwsze, drugie, trzecie, twój prywatny ranking, to kto by się znalazł na tym podium?
2: Mój prywatny ranking zdecydowanie pierwsze miejsce ślimaki, które nazywają się Costasiella.
0: Bardzo ładnie,
2: tak. Wyglądają jak owieczki.
0: Podwodne owieczki, a są ślimakami, no.
2: Tak jest. I są to super słodkie, bo mają oczka i mają takie różki. I
0: to myślę, że biją
1: To jest jak ze studia Disneya, albo z Pixara prostu to wygląda.
0: I jeszcze wyglądają, jakby były trawą taką jakąś morską, bo mają zielone...
2: One żyją na takich zielonych liściach.
0: I te czarne kropki jak oczy.
2: To wygląda jak oczy. To nie są oczy, ale wyglądają jak oczy.
1: Patrz, ty masz
0: kangura, który chce być pingwinem, a tutaj jest, zobacz, ślimak, kosmos, który wygląda jak owca podwodna.
1: Wcale ci się nie dziwię, a tutaj nawet widzę skrzydlata owca na baterię, opis przy zdjęciu.
2: Tak? Może tak być.
1: Czyli mamy tego ślimaka, kto jeszcze?
2: Serse nigra.
1: To też jest ślimak? To opowiedz, jak wygląda, a ja sobie
2: Wygląda jak motyl, tak naprawdę.
0: O proszę.
2: Jest ich kilka rodzajów, mają różne ubarwienia i różnie wyglądają, natomiast serse nigra, czy nigri canis, jest wybitnie piękny. Jest czarno-żółty i niesamowicie się poruszają, takim ruszają całym ciałem. Są super fajne, naprawdę.
1: A miejsce trzecie?
2: O rany. Miejsce trzecie, tego jest tyle różnych rzeczy. Na przykład Ghost Pipefish. Tym razem ryba.
0: Ghost Pipefish.
2: Tak, tylko w wersji, która się nazywa Ornate, czyli ma dużo różnych, wypustek i kolorów i tak dalej. Znaczy ta lista mogła być strasznie długa.
0: To jest ryba?
1: No właśnie, chciałam to samo pytanie zadać.
2: To jest rybka.
0: To wygląda... Rybka, no tak.
2: To jest rybka,

0: Mają się w kawałkach kokosów, albo w kawałkach, albo w muszlach. Także widać, że łapkami biorą kawałek muszli i drugi kawałek muszli i zamykają się w środku. To jest niesamowite. Znaczy, tak widziałem dużo różnych tak, ośmiornic.
1: Tak jak wspomniałeś, że lubisz science fiction, no to ten podwodny świat to jest naprawdę science fiction na żywo.
0: Jest absolutnie tak.
1: Kosmos totalny. Pan Wojtek wysłał pytanie do ciebie. Uważaj. Mhm. Mam pewne doświadczenie w nurkowaniu i fotografii makro i spotkałem się w kilku miejscach ze zjawiskiem aranżowania, to jest w cudzysłowie, kadru przez lokalnych przewodników w wyciąganiu i układaniu zwierząt dla fotografa dla lepszego ujęcia. I pytanie jest do ciebie o twoje zdanie na ten temat.
0: Oczywiście jest to rzecz, która się dzieje, tak? Tak jest, to jest prawda. Natomiast ideałem jest szukanie tych kadrów naturalnych tak naprawdę i do tego powinniśmy dążyć. Czyli nie starać się za wszelką cenę przy pomocy przewodnika ustawić sobie to, co chcemy sfotografować, tylko mieć na tyle dużo szczęścia, żeby zastać tą scenę.
2: Przypomniało mi się to zdanie, które usłyszał Andrzej Wajda od Krystyny Zachwatowicz, że konfitur nie można zrobić szybko, więc tutaj pewnie wiele kadrów trzeba wyczekać zdecydowanie.
0: Tak, bo to wszystko się rusza, także bardzo często jest szansa, że ten ślimak ustawi się tak jak byśmy sobie tego chcieli.
1: Czyli to też jest niezła lekcja cierpliwości.
0: Oczywiście, jak najbardziej, tak.
1: To powiedz jeszcze tak już zupełnie zamykając naszą rozmowę, czy ci wszyscy podwodni kosmici to są wdzięczne modelki i modele? Oni lubią być fotografowani, lubią się pokazywać?
0: Nie, znaczy...
2: Nie. Może oni się wrogią, zobacz, taki Adam jest bardzo ciekawy.
0: Z reguły jest to dość frustrujące i to są wredne bestie, które uciekają i chowają się i gdzieś tam włażą w jakieś szczeliny i tak dalej, więc jak już chcą współpracować, to są bardzo wdzięczne, natomiast w większości przypadków niestety
1: nie chcą współpracować.
2: No bo tak. Jesteś paparazzi taki podwodny.
0: No tak, dokładnie.
1: No to dla nich to my jesteśmy takimi kosmitami, pewnie tam mówią między sobą, ty patrz, jaki kosmita tutaj z jakimś wielkim aparatem, co to w ogóle jest?
0: Dokładnie.
1: Bardzo, bardzo ci dziękujemy.
2: Adam Sokulski, bardzo dziękujemy. Instruktor nurkowania i fotograf podwodny. Jaka była najstarsza osoba, którą uczyłeś schodzenia pod wodę albo właśnie fotografii? Bo zastanawiam się, czy nie jest
0: schodzenia
2: za późno.
0: Schodzenia pod wodę. 70 lat.
2: A, no to jeszcze mam czas, żeby nabrać odwagę.
0: Jeszcze okay. Tak jest.
1: To młodzieniaszek jeszcze w takim razie. Ciekawe, ile osób po tej naszej dzisiejszej rozmowie złapało bakcyla i... będzie się uczyło fotografii podwodnej.
2: Powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć na Instagramie, gdyby ktoś chciał
0: Instagram
2: zobaczyć więcej tych kadrów.
0: Adam Sokulski Bluepix, to jest mój profil instagramowy, albo też jestem na Facebooku.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Ja dziękuję również.

0: Już dziś po godzinie 10.
1: Adriana Bąkowska.
2: Marek Napiórkowski.
1: Od ręki.
0: Ręczą za koncertowe spełnianie życzeń.
2: 224-280-280 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić i zamawiać piosenki. koncert.życzeń@nowyswiat.online. Oczywiście bez polskich znaków.
1: Tak jest. Serdeczne pozdrowienia dla mojej ulubionej pary prowadzących.
0: Do usłyszenia. Sobotni brzask.
3: Dzień dobry.
4: Co taka spóźniona tym razem?
3: Bo cały czas myślę o tym podwodnym. Jestem pod wodą cały czas, dokładnie tak.
4: Weronika Wawrzkowicz.
3: Patryk Rabiega.
4: I Kajtek Strzelczyk. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: Pogoda.
1: Mieszkańcy południowo-wschodnich części Polski dziś i jutro będą mieli bardzo dużo słońca, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i z burzami, także z gradem. Od 24 stopni Celsjusza na północy, około 30 stopni w centrum do 36 stopni Celsjusza na południowym wschodzie to temperatura maksymalna na dziś i jutro.
2: Ja rozważam, czy dzisiaj nie wybrać się na krótką wycieczkę do Berlina, bo tam lekkie opady deszczu i 22 stopnie, czyli coś, co lubię najbardziej. Ale jeżeli Państwo lubią znacznie wyższe temperatury i jeszcze mają ochotę na spacer nad Sekwaną, to sprzyja Wam Paryż, 28 stopni.
1: A my już udajemy się w kierunku kulinariów.

0: 8 minut po 9, a razem z nami jest już Anna Orzech, szefowa kuchni, wizjonerka nowoczesnej gastronomii. Chyba tak można ją spokojnie określić. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Ja tutaj sprostuję, że szefową kuchni nie jestem, jestem po prostu restauratorką. Ale tak, wizjonerka jak najbardziej, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Wiele lat spędziłaś w Londynie i zastanawiam się dzisiaj po tylu latach spędzonych w innym miejscu, czy polskie miasta, polscy restauratorzy mają powody do kompleksów, czy już jesteśmy równorzędnymi partnerami?
1: Myślę, że jak najbardziej nie mamy się czego wstydzić. Mamy mnóstwo wspaniałych restauracji, mnóstwo wspaniałych, kreatywnych szefów kuchni, więc tutaj zdecydowanie nie ma powodu do wstydu i wątpliwości, szczególnie, że po Brexicie bardzo dużo osób z branży gastronomicznej po prostu wróciło do swoich krajów i tam no, ciężko już jest z dobrym, takim jakościowym personelem.
0: To skoro Weronika wywołała Londyn, to zakotwiczmy na razie w Londynie, zanim przejdziemy do konkretów. Jak się przygotowuje bankiet dla królowej?
1: No to widzę, że zaczynamy z grubej rury. Tak, rzeczywiście pracowałam w firmie, która raz w roku organizowała bankiet dla królowej Elżbiety. Jest to taka forma obsługi gości, która nazywa się Silver Service. To oznacza, że nasi goście, przede wszystkim jest cały pakiet, jest bardzo, bardzo zrytualizowany, czyli wszyscy kelnerzy w tym samym momencie wykonują kroki, wykonują gesty. Goście siedzący przy stole otrzymują jedzenie zgodnie ze swoim prestiżem, zgodnie z tym, jak bardzo są ważni i do tego nie mogą dotykać po prostu żadnego innego naczynia poza swoim własnym talerzem, czyli kelner zwykle nakłada im, nie wiem, ziemniaki, czy jakąś surówkę, czy dolewa wina, dolewa wody, więc jest to, no przede wszystkim jest to wielkie widowisko, taki ceremoniał, rytuał.
0: A ty miałaś wtedy poczucie uczestniczenia w czymś no, takim podniosłym, takim czymś wow, że oto jestem jakąś małą, bo małą, ale jednak cząstką spektaklu królewskiego?
1: Wiesz co, tego typu wydarzenia wiążą się z tak dużą ilością stresu.
0: domyślam się.
1: Czasu na pomyślenie sobie o jakiejś tam doniosłości. Na pewno jest to, po prostu wszystko musi być tutaj dopięte na ostatni guzik i nie ma możliwości jakiejkolwiek pomyłki, więc po prostu no, poziom stresu jest olbrzymi, tak? Presja jest praktycznie z każdej strony.
2: Zapytam cię o fleksitarianizm. Dla niewtajemniczonych, zdaję sobie sprawę, że dla większości to pojęcie jest już jasne, ale zawsze myślę o tych, którzy być może po raz pierwszy się z tym słowem spotkają. To wyjaśnijmy, co się za nim kryje.
1: Jasne. Fleksitarianizm to taki styl żywienia, który w większości wybiera rośliny, ale to nie jest tak, że nie jedzą mięsa, tudzież produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodam, że fleksitarianizm może brzmieć dosyć egzotycznie, natomiast myślę, że ze 100 lat temu była to naturalna dieta każdego Polaka, więc to nie jest dla nas nic nowego. Myślę, że różnica polega na tym, że dzisiaj wybieramy to bardziej świadomie.
0: A po co nam roślinne mięso?
1: O matko! Wiesz co, dużo osób wybiera produkty roślinne, ale lubi smak mięsa. Jest do tego po prostu przyzwyczajonym. Myślę, że większość z nas wychowała się na kotletach, bitkach i różnego rodzaju po prostu mięsnych potrawach, tak? I no, gdzieś jest ten sentymentalizm. My jako ludzie przyzwyczajamy się do smaków, niekoniecznie do samych produktów, tak? Więc tutaj, że tak powiem, wegańskie zamienniki mięsa, one tutaj zapełniają jakąś taką lukę właśnie w kontekście sentymentu za smakiem.
0: Pytam o to też głównie dlatego, że to roślinne mięso i właśnie fleksitarianizm, to o czym właśnie zaczęliśmy rozmawiać, to jest też taka dieta, której hodujesz w swoich restauracjach, prawda?
1: Tak. Zarówno w Manna 2 w Warszawie, jak i w Manna 68 mamy właśnie menu w pełni roślinne i mamy oczywiście kilka dań, które przypominają mięso. Tutaj oczywiście gwoździem programu jest stek, roślinny stek drukowany na drukarce 3D.
0: Jak się taki stek drukuje?
1: Więc wyobraźmy sobie, że jest drukarka, taką jak mamy w domu. Zwykle mamy 4 tusze, my tutaj mamy 3 tusze i jeden z nich jest zapełniony białkiem, czyli w tym kontekście jest to soja i białko pochodzenia z pszenicy. Drugi nasz tusz to jest tłuszcz, w tym kontekście jest to olej rzepakowy, a trzeci to jest tak zwana soczystość i tutaj jest sok z buraka i karmel. Oczywiście do tego dochodzą aromaty naturalne, tutaj nie ma żadnych chemikaliów, żadnych wzmacniaczy smaków, ani nic takiego. I te trzy tusze po prostu naprzemiennie na drukarce 3D nachodzą na siebie, tworząc teksturę, zapach, smak, wygląd, naprawdę myślę, że w 95% przypominający antrykot wołowy.
0: Dzisiaj dużo mamy science fiction, widzę tutaj u nas w audycji.
2: Tak, tak sobie myślę, jak słucham o tym steku z drukarki 3D, że naprawdę niedaleko są takie już czasy, kiedy będziemy mogli na przykład przekazać tego zapach tego steku roślinnego przez radio. Mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Korzystając z twojej obecności, chciałam cię też zapytać o weganizm. Wiem, że masz też swoją historię, 25-letni staż wegański. Zawsze popieramy oczywiście weganizm, ale jednocześnie powtarzamy, że trzeba to robić mądrze, czyli jak zastępować, co możesz podsunąć tym, którzy być może stoją przed taką decyzją, żeby ograniczać mięso, to jak mądrze zastąpić to wykluczone z jadłospisu mięso, żeby po prostu nie dochodziło do różnych niedoborów?
1: Jasne. No powiem szczerze, że ja akurat mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że to jest mega istotne, żeby zwrócić uwagę na to, co się je zmieniając swoją dietę, że to nie jest takie łatwe, że po prostu wykluczymy jakiś produkt i nagle będziemy żyli zdrowo, długo i szczęśliwie. Ja rzeczywiście przestałam jeść mięso w wieku 18 lat. Wtedy zrobiłam sobie taki prezent urodzinowy i w ciągu roku wylądowałam w szpitalu z dosyć poważną anemią. Niestety, ale okazało się, że jedzenie batonów i na obiad tylko ziemniaków i surówki, dojadanie się ciastem, to nie jest najlepszy wybór i naprawdę ponad miesiąc czasu spędziłam wtedy w szpitalu i to był dla mnie taka czerwona lampka, że muszę jednak zastanowić się, co dokładnie ląduje na moim talerzu. Dużo więcej zaczęłam czytać, więc tutaj moje rady byłyby takie, aby dieta była jak najbardziej różnorodna i aby po prostu nie korzystać z zapychaczy głodu, kiedy jesteśmy głodni. W dzisiejszych czasach jest to bardzo łatwe, pójść do Żabki, kupić sobie, nie wiem, chipsy, czy zajeść się czymś słodkim, a tutaj myślę, że cały klucz polega na tym, aby jeść mnóstwo warzyw, mnóstwo nieprzetworzonej żywności i po prostu jak najbardziej różnorodnie. Ja oczywiście też zawsze zwracam uwagę na ilość białka w mojej diecie. Prowadzę mocno aktywny tryb życia, gram w tenisa, jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, więc tutaj białko jest dla mnie mega istotne i zawsze się patrzę, aby w każdym posiłku ono było. Nie jest to jakieś trudne, wystarczy, żeby była, nie wiem, nasza ulubiona, moja ulubiona fasolka szparagowa, czy groszek, czy jakiekolwiek na rośliny strączkowe, po prostu jeśli, czy tofu, jeśli jesteśmy w stanie gdzieś tam to inkorporować w każdy posiłek naszego dnia, to tutaj myślę, że jesteśmy bezpieczni i jestem do tego świetnym przykładem, bo od 24 lat, bo ten jeden był spalony, nie mam żadnych praktycznie problemów zdrowotnych.
2: To zapytam teraz ciebie jako restauratorkę o to, co musi mieć szef kuchni, żeby skraść twoje serce. No bo oczywiście umiejętności kulinarne to jest jedna sprawa, ale myślę, że nie jedyna rzecz, która decyduje o sukcesie.
1: Szef kuchni, który pracuje u mnie, czy szef kuchni w jakiejkolwiek restauracji, do której idę?
2: Możesz powiedzieć o tym, jak gdyby ktoś chciał się zatrudnić faktycznie u ciebie i ty powiesz tak konkretnej osobie, ale też możesz powiedzieć o tych szefach kuchni, którzy zachwycili cię jako klientka, kiedy dostałaś talerz i zarówno talerz, jak i obsługa były na fenomenalnym poziomie.
1: Dzięki. Chciałam sprostować, ponieważ i mój styl pracy jest bardzo specyficzny. Ja przede wszystkim kładę nacisk na osobowość. Dla mnie po prostu jeśli szef kuchni ma w sobie pokorę, jeśli szef kuchni po prostu ma w sobie ciekawość świata, ciekawość nowymi produktami, chętnie próbuje jakichś nowych smaków, to już jest bardzo dobra baza startowa, tak? Jeśli natomiast kucharz, szef kuchni po prostu on wie i on, jak to mówią w Anglii, my way or highway, mówi, czyli po prostu albo zjesz po mojemu, albo no wypad, to tutaj na pewno się nie dogadamy, tak? Ja po prostu bardzo, bardzo dbam o to, żeby każde danie w mannie było dopracowane, żeby każde danie było w stanie zaskakiwać na różnym poziomie podczas konsumpcji, żeby wyglądało pięknie, żeby miało nieoczywiste smaki i po prostu często jest tak, że kiedy szef kuchni daje mi jakieś danie do skosztowania, to my jeszcze robimy, ja 3-4 razy po prostu jakieś tam serię poprawek, żeby je dopracować, żeby rzeczywiście goście mogli się zachwycać jedzeniem.
0: A co trzeba zrobić, żeby ciebie zachwycić? Co na takim talerzu powinno się znaleźć?
1: Ja przede wszystkim lubię, jestem wielką fanką ogólnie przygody kulinarnej. Ja uwielbiam, kiedy coś jem i coś mnie zaskakuje. W kuchni roślinnej, z jednej strony kuchnia roślinna jest dosyć trudna do zrobienia, bo tak naprawdę wymyślamy gotowanie na nowo. Wszystkie sosy, nie wiem, majonezy, wszystkie marynaty, to musimy na nowo wymyśleć, bo warzywa troszeczkę inaczej się zachowują podczas gotowania niż mięso, tudzież ryby. Natomiast jeśli po prostu, nie wiem, ktoś doda coś słodkiego do słonego, zaskoczy, że w środku jakiś nowy smak się otwiera, zaskoczy tym, że połączenie jakichś dwóch produktów jest no, nietypowe. To są rzeczy, na które ja bardzo zwracam uwagę i po prostu patrzę się i mówię, kurczę, to jest naprawdę coś niezwykłego, nie? Lubię, kiedy je się danie, na przykład nasz stek z kalafiora jest według mnie takim daniem i każdy kęs to jest nowy smak, nie? On się otwiera, bo różne warstwy tego dania po prostu mieszają się ze sobą i najpierw mamy coś kwaskowego, a potem wchodzimy w jakieś umami, a potem jest coś delikatnie pikantnego, ale nie za bardzo, gdzieś coś korzenne, więc po prostu rzeczywiście jest to, jedzenie staje się rzeczywiście przygodą kulinarną.
0: Wizjonerka, mówiłem.
2: No i taka przygoda, że ja już zgłodniałam, kiedy mówiłaś o tym kalafiorze i tych otwierających się smakach, więc niesłabnącego apetytu na życie ci życzymy i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja również dziękuję.
0: Anna Orzech, restauratorka, była razem z nami. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: To była oczywiście PJ Harvey, a przed nami krótkie zwierzenia, bo to już ten moment w sobotnim brzasku.
1: Agencja aktorska Gudejko doskonale rozpoznawalna w branży. I dzisiaj razem z nami pani Grażyna i pan Jerzy opowiedzą o swoich pomysłach, o swojej pracy, o tym, co słyszeli przez lata, czego ich życie nauczyło, a w roli gospodarza krótkich zwierzeń, jak zawsze, Adam Stasiak.

0: Dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj są z nami Grażyna i Jerzy Gudejko. Proszę mi najpierw powiedzieć, jak powinienem Państwa przedstawić.
2: Rzeczywiście, Grażyna i ja zajmujemy się wieloma sprawami, bo to jest ciekawe. Jak doszedłem niedawno do wniosku, co za sztuka robić coś, co się potrafi, więc co chwilę robimy coś nowego, a tutaj spotykamy się na 6 piętrze Pałacu Kultury w sali teatralnej. Bardzo jesteśmy wdzięczni Teatrowi 6 Piętro, że na wakacje nas tutaj wpuścili. To jest nasza działalność niezależna od 6 piętra, no ale od nich żeśmy tę salę wypożyczyli i możemy tę letnią przygodę tutaj przeżywać. Więc w tej sali jesteśmy z Grażyną. Ja często używam liczby mnogiej, bo my wiele rzeczy robimy razem, chociaż niektóre oczywiście osobno. Jesteśmy tutaj producentami, reżyserami, kostiumografami, fotografami, filmowcami. Sprzątamy, nosimy, różne takie rzeczy robimy, jak to w teatrze.
1: To co teraz Państwo robią właśnie w teatrze 6 piętro? Bo odwiedzają Państwo bardzo wiele scen ze swoimi spektaklami.
3: Na tej scenie, na 6 piętrze Pałacu Kultury, w tym akurat miejscu, zorganizowaliśmy wydarzenie letnie, teatralne lato na 6 piętrze Pałacu Kultury, gdzie pokazujemy nasze spektakle. I czujemy się tu bardzo dobrze, bo miejsce ma niesamowitą atmosferę i aktorzy czują się tu też wspaniale. I publiczność, która tu przychodzi, no widać, że kocha teatr. I są takie burze oklasków i taka atmosfera, wzruszenia, jaka jest.
2: Wzruszenia liczne też. To.
3: Tak.
2: Jesteśmy w środku tego teatralnego lata na 6 piętrze Pałacu Kultury. Zaczęliśmy Nerwicą natręctw, potem był Berek, czyli Upiór w moherze. Potem graliśmy Jak Zabłocki na mydle oraz Do zobaczenia za rok. I jesteśmy w połowie, a przed nami Przebłyski. To chciałem powiedzieć wyjątkowe, no każde przedstawienie jest w jakiś sposób wyjątkowe, ale akurat ten spektakl w reżyserii Agaty Dudy Gracz, napisany przez Serge'a Kribiusa, przyjaciela Daniela Lokbryskiego, mieszkającego w Paryżu, on specjalnie dla Daniela tę sztukę napisał. I to przez krytyków teatralnych zostało uznane za jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego sezonu teatralnego. I później spektakl też wyjątkowy, bo skierowany nie tylko, ale również do młodych ludzi, czyli Motyle są wolne. Spektakl, który od czasu do czasu pojawia się na różnych scenach teatralnych, przeważnie małych, skomplikowane relacje młodych ludzi z ludźmi dorosłymi, o miłości, o rozczarowaniach, nie pozbawiony poczucia humoru, zwłaszcza, że Agnieszka Pilaszewska gra matkę mistrzyni łączenia komedii z dramatem. I Leszek Żurek, który gra wyrafinowanego reżysera, też ma tutaj pole do popisu, chociaż tylko jedną scenę. A w puencie całego teatralnego lata wyjątkowa aktorka Jowita Budnik w monodramie pod tytułem Supermenka. Jak Jowita sama ostatnio mówiła, zanim nie zagrała Supermenki, nie wiedziała, że jest aktorką komediową. A w tym spektaklu rzeczywiście ta skala od granicy płaczu do popłakania się ze śmiechu jest prawie że niezauważalna, bo to z jednego przechodzimy w drugie. Dorota Maciej napisała historię, to jest tak bliskie życia, że tak bardzo wzruszające i tak bardzo śmieszne.
1: Zdaje się, że Zbyszek Wodecki śpiewał, że teatr uczy nas żyć, a życie nas uczy udawać, czyli rozumiem, że w teatralnym lecie będzie można obserwować przede wszystkim życie na scenie.
3: Tak, no bardzo dużo emocji. Każdy z tych spektakli zawiera ogromny ładunek emocjonalny. Na przykład w takim spektaklu jak Motyle są wolne, czy Dwoje na huśtawce, to jest spektakl o relacjach. I tam możemy zobaczyć trochę siebie, ale też dobrze jest czasami zobaczyć, jak w relacji z drugim człowiekiem nie zawsze dobrze postępujemy, nie zawsze dobrze mówimy. Niektóre słowa bardzo ranią, których my nie słyszymy. My nie słyszymy siebie, jak my to mówimy. I w tych spektaklach, w tych relacjach słychać to. I bardzo często, jak widzimy z zewnątrz i słyszymy te konflikty, obserwujemy je z zewnątrz, to wtedy łatwiej jest nam czasami wychodząc z teatru mieć refleksję i zauważyć je u siebie.
2: Powiem szczerze, że jak w czasie prób słuchałem, oglądałem Daniela Lokbryskiego w Przebłyskach, to myślałem sobie, rany boskie, żebym ja się tak nie zachowywał. I próbuję. I mówiąc szczerze, to o czym Grażyna przed chwilą powiedziała, że to dla ludzi bywa naprawdę bardzo ważne i oczyszczające, dla nas też jest. My cały czas nad naszym związkiem pracujemy. Pracujemy wspólnie nad rzeczami emocjonalnymi. Mamy różne gusty, różne zdania, więc czasami nie bywa łatwo. My sami też z tych sztuk też się uczymy, czego nie robić. a na co zwrócić uwagę?
3: Mi się wydaje, że to jednak spektakle, takie przynajmniej, które my chcemy robić, one mają taki gdzieś, otwierają ludziom jakieś przestrzenie w emocjach. I naprawdę często ja słyszę, jak ludzie wychodzą z naszych spektakli i zaczynają rozmawiać między sobą. A wiesz co, a ty to, wiesz, pamiętasz, a to, a tamto, pamiętam, po nerwicy natręt, tak było. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, to, że teatr otwiera w nas te przestrzenie emocjonalne. Możemy się dzięki temu rozwijać, ale możemy też poprawiać nasze relacje z innymi, bo zauważamy coś na scenie, czego byśmy sami w sobie nie zauważyli, a na zewnątrz to widzimy.
2: Ale mimo tego, co powiedziała Grażyna, że to jest takie oczyszczające i terapeutyczne, to co jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy, to to, żeby u nas nie było nudno. Uciekamy od czegoś, co jeden z reżyserów, z którymi pracowałem lata temu, nazwał szlachetnym nudziarstwem. Uciekamy, chcemy widza zaskakiwać co chwilę, chcemy go bawić i historią, i scenografią, i kostiumem, i puentami, grą aktorską, i muzyką. Na wszystko zwracamy uwagę.
3: Chcemy bawić, ale chcemy też jednak, żeby widz wyszedł ze spektaklu z refleksją, z przemyśleniami.
2: Prowokujemy, tak, no prowokujemy tak. Do różnych przemyśleń, do obserwacji, ale to, co chciałem jeszcze powiedzieć, nasze spektakle nie są tylko o życiu. Przebłyski pokazują świat jeszcze dalej. To, co będzie kiedyś, to, czego nie widzimy, to jest spektakl o miłości, która przezwycięża bariery życia i śmierci.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Dzikie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z Grażyną Gudejko i Jerzym Gudejko. Gdyby mieli Państwo zakładać swoją agencję dzisiaj, co by Państwo zmienili?
2: Ja powiem, dlaczego się...
3: Trudny temat.
2: Nie, dlaczego się uśmiałem, ponieważ zadałeś pytanie analogiczne do pytania, które jak kończąc Wydział Aktorski Warszawskiej Szkoły Teatralnej, ówczesny rektor Andrzej Łapiski zadał mi: proszę pana, gdyby pan miał własny teatr, to jaki by pan miał tam w tym teatrze repertuar? Tam się skojarzyło. I oczywiście ja wtedy bym nie zgadł i bym przysiągł, że jakby ktoś mi powiedział, że będziemy robili spektakle komediowe, to bym powiedział, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wtedy myślałem o zupełnie innym teatrze, o zmienianiu świata, zmienianiu ludzi, a teraz uważam, że właśnie takie spektakle ludziom są najbardziej potrzebne. A teraz wracając do agencji, co byśmy zmienili? Wiesz co, trudno powiedzieć, my jesteśmy najstarszą polską agencją aktorską po II wojnie światowej, więc byliśmy pierwsi, więc pewnie byśmy nic nie zmieniali, no bo to...
3: Też myślę, że byśmy nic...
2: Tak to trzeba było robić na początku, zwłaszcza.
3: Tworzenie tej agencji, no to było wielkie wydarzenie, to faktycznie to było przygoda. Coś niesamowitego i właśnie pierwsza produkcja, z którą już pracowaliśmy, to była produkcja pani Basi Petrzesickiej i filmy Wajdy, Feliksa Falka, Zanussiego i to była taka produkcja właśnie, która pierwsza nas jakby przyjęła z otwartymi ramionami, ponieważ jak założyliśmy agencję aktorską, to producenci nie byli na to przygotowani. Po co nam agencja aktorska? Przecież my mamy drugich reżyserów i tak dalej. I większość w ogóle tak do nas podchodziła tak bardziej z dużym dystansem i wcale nie z taką wielką ochotą do współpracy. Ale rzeczywiście pani Basia jako pierwsza nas absolutnie kupiła i właśnie od tego powoli się zaczęło, ale to było super ciekawe tworzenie tego pierwszego w Polsce, takiej pierwszej instytucji agencji aktorskiej. To wyjątkowa była historia.
1: Ostatnie pytanie na koniec, już stricte ode mnie. Proszę mi powiedzieć, jak załatwić sobie więcej castingów? Jedyna rada, jaką usłyszałem, była taka, żeby sprawdzać na stronie PiS-u, jakie filmy dostały dofinansowanie, sprawdzać, kto jest reżyserem castingu i ewentualnie wysyłać wizytówkę do reżysera castingu. Czy to jest dobra rada, czy to jest słaba rada?
2: Powiem tak, to się ciągle zmienia. Świat castingów, nie bardzo lubię tego słowa, przesłuchań do ról przez te kilkadziesiąt lat od czasu, jak stworzyliśmy agencję, bardzo się zmienił. Oczywiście elektronika, internet, telefony komórkowe, moda na samotaśmy, że użyję polskiego określenia, zdominowały ten pierwszy etap selekcji. Właściwie według mnie, jak szukać castingów, jak pracować nad swoją rolą, to trzeba by zapytać specjalisty. Specjalistą w tej dziedzinie jest Weronika Rosati. Ja już wielokrotnie sugerowałem, że w szkołach teatralnych Weronika może być razem ze mną, powinna udzielać wywiadu, jak wycisnąć z agenta wszystko, co można. Jak użyć takiego narzędzia, jakim jest agencja aktorska. Ona to robi po prostu świetnie, z wielkim wdziękiem i skutecznie. Jak w większej ilości castingów wziąć udział? Na wszelkie sposoby. Ja pamiętam, jak jeszcze nie było agencji aktorskich, jak akurat jechałem pociągiem do Wilna, bo stamtąd pochodzi mój ojciec, dowiedziałem się, że Andrzej Wajda będzie kręcił film według Konwickiego Kronika Wypadków Miłosnych. Napisałem list do Andrzeja Wajdy, żeby wziąć udział w zdjęciach próbnych do tego. Bezskutecznie. Pewnie nie przeczytał, przeczytał. Nie wiem, ale tego rodzaju aktywność przejawiałem już wtedy jako student tam pierwszego roku szkoły teatralnej. I mimo, że wiele tego rodzaju aktywności nie przynosi skutku, uważam, że właśnie tak trzeba. Na wszelkie sposoby. To, co powiedziałeś, dowiadywać się, kontaktować się z drugimi reżyserami, szukać dobrego agenta, mobilizować agenta, no i przede wszystkim być zawsze przygotowanym, być gotowym. Nie lekceważyć castingów do niewielkich ról, do mniej prestiżowych produkcji, do nieznanych reżyserów. Nie. Pokazywać się, bo nigdy nie wiadomo, co zaprocentuje w przyszłości.
3: Tak, być aktywnym, na przykład brać udział w etiudach studenckich. Myślę, tak. Że to jest też taka fajna droga rozwoju, bo to czasami są bardzo ciekawe projekty.
2: Są tacy aktorzy, którzy dzięki etiudom studenckim zrobili wielką karierę. Już nie będę wymieniał nazwisk, ale jedna z aktorek po prostu przez to, że wzięła udział w etiudach studenckich, takich egzaminacyjnych i potem w kolejnych, no to zrobiła wielką karierę. Andrzej Wajda kiedyś koleżankę spotkał i mówi: no nie widzę pani Izo, że ja tę szkołę założyłem po to, żeby pani kariery mogły zrobić. bez wymieniania nazwisk. Więc naprawdę aktywność i nie ma...
3: Aktywność.
2: Tak,
3: aktywność
2: tak. Etiudy studenckie, własne sceny, nagrywanie scen, wysyłanie. Oczywiście dobra agencja też się przyda.
1: No dobra, to w takim razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi byli Grażyna i Jerzy Gudejko.
2: Dziękujemy. Zapraszamy do teatru. Przeżywajcie to, co my przeżywamy, tworząc dla Was te przedstawienia.
3: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.

10 minut do 10 to oznacza, że my już powoli zmierzamy w kierunku dom, ale zanim jeszcze dom i zanim koniec sobotniego brzasku, no to ja Państwu przypominam liczbę dnia. 548 198 zł, a to oznacza tylko jedno.

0: jadłeś tego placka,
1: rozsypana sól
0: karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka,
1: stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
3: uśmiech losu

0: przeprowadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulico bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: Obiecujemy nic nie zapaskudzić w trakcie tej przeprowadzki. O, a to już co? To ja?
3: To ty.
2: To ja? To nie. To ja? Nie. Nieważne. Na Mińskiej już nie będzie takich problemów. I bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Wszystkim, którzy dołożyli się do tego, że możemy się w spokoju przeprowadzić.
3: To my teraz, jak Państwo są przodownikami patronatów, to my musimy być przodownikami pracy teraz. 200% normy
2: jeszcze
3: wyrabiać.
2: Jeszcze bardziej.
3: No to jest bardzo mobilizujące. Wielkie ukłony, bo chyba nikt z redakcji się nie spodziewał takiego odzewu z Państwa strony.
2: Zdecydowanie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
3: No i w ramach podziękowania też zostawiamy regularnie dla Państwa podcasty, nagrania. Jeżeli ktoś przegapił przykład ostatnie Wrzenie Nowego Świata, no to na YouTubie już jest Adam Wajrak, między innymi pupający jak włochatka.
2: A powtórzysz? Umiesz?
3: No, Ale prawie ci się udało. Państwu powiedzieć, że no, dostałam przydomek owadziara. Chyba zacznę się do niego przyzwyczajać. Adam powiedział, są dziewczyny blachary, które też cenię, bo lubią samochody, no ale są dziewczyny owadziary. Jednak wybiera te owadziary, więc zgodził się na rozmowę. Porozmawialiśmy o masie rzeczy, przede wszystkim o miłości i o takiej kruczowłosej dziewczynie, która wpadła mu od razu w oko. Był po prostu zakochany w Nuri Selvie Fernandez, fantastycznej naukowczyni, z którą tworzą wspaniałą parę. I jest też opowieść o pewnych lodach, o naprawdę wyjątkowym smaku, które tato Adama znalazł w lodówce. Jak się Państwo domyślają, coś zostało schowane w opakowaniu po lodach i miało bardzo specyficzny smak.
2: No to odsyłamy Państwa do podcastu po te wszystkie smakowite opowieści. Zresztą nie tylko po spotkanie z Adamem Wajrakiem, ale po wszystkie przeszłe spotkania we Wrzeniu Świata, bo każde spotkanie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Między innymi pan redaktor Wojciech Mann przecież też był Twoim gościem niedawno i to też wspaniała rozmowa.
3: Wspaniały był i ten entuzjazm, z jakim Państwo nadredaktora przywitali. Ja widziałam, że tak się rozpuścił redaktor, chociaż tak zawsze zdystansowany do tych okrzyków i wiwatów, ale naprawdę to było piękne nie tylko słyszeć, ale też widzieć, jak Państwo działają na siebie nawzajem. O.
2: Także polecamy Państwu bardzo serdecznie oczywiście i spotkania na żywo we Wrzeniu Świata i później można wszystko nadrobić w podcastach. Zresztą nie tylko te audycje,

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Warszawa obchodzi 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez pułkownika Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia powstania, złożono kwiaty.
1: Kiedy 1 sierpnia młodzi ludzie założyli biało-czerwone opaski, tak się dzisiaj wydaje oczywiste, stoimy pod biało-czerwoną flagą. Tylko pamiętajmy, że przez 5 lat biało-czerwonej flagi nigdzie nie było. Nie wolno było wywieszać biało-czerwonej flagi. Ludzie w domach szyli biało-czerwone flagi, żeby założyć te opaski, żeby wywiesić flagi, żeby 1 sierpnia zawisły na domach, w oknach flagi Polski. Żeby Polska zaistniała w ten symboliczny również sposób.
0: Mówiła przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Główne uroczystości w godzinę W zaplanowano przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O godzinie 17:00 w hołdzie powstańcom zostaną uruchomione syreny alarmowe. Do tematu dzisiejszych obchodów będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach. Co najmniej 9 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów. W 7 dzielnicach ukraińskiej stolicy płoną budynki mieszkalne, magazyny oraz infrastruktura miejska. Uszkodzonych zostało 18 domów, szkoła oraz budynek ambasady Litwy. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że akcja ratunkowa wciąż trwa. Strażacy ewakuowali już ponad 100 osób. To kolejny w ostatnich dniach zmasowany ostrzał Ukrainy z użyciem rakiet i dronów. Na koniec przenosimy się do Włoch, gdzie ponad 20 osób zostało rannych po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południe tego kraju. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował znaczne zniszczenia i wywołał panikę wśród mieszkańców w rejonie Neapolu i w wielu gminach w regionie Kampania. Zawaliły się fragmenty budynków, uszkodzono kościoły i doszło do przerwy w dostawach prądu. Wstrzymano ruch pociągów, a służby przygotowują tymczasowe noclegi dla osób, których domy ucierpiały. Eksperci ostrzegają przed kolejnymi wstrząsami wtórnymi. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Ale się fajnie wakacyjnie zrobiło.
1: Tak.
0: Miło, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie w koncercie życzeń. Jest sobota po 10:00. No to trzeba chyba ten koncert życzeń powoli rozkręcić. Jesteśmy tutaj w całkiem sporym gronie. Naszą wydawczynią dzisiaj jest Zuzanna Iłęda. W studiu Marek Napiórkowski.
1: I Ada
0: Bąkowska. Ustaliliśmy, że Ada, a nie Adriana.
1: Ja wiem, tak, wiem, bo to wszystko się skomplikowało.
0: Słyszą, tak.
1: O tej porze.
0: Tak, słyszą nas państwo dzięki Kajtkowi Strzelczykowi, który odpowiada dzisiaj za wszystkie suwaczki. Zachęcamy do wysyłania maili koncert.życzeń@nowyświat.online, oczywiście bez polskich znaków. Czekamy na wiadomości, będzie można też za chwileczkę do nas dzwonić. No i pierwsze maile już się posypały do nas. Coś tam w skrzynce chyba huczy.
1: Tak, i wszystko wskazuje na to, że ja odczytam tego maila. Dzień dobry, to właśnie dzisiaj, czyli 1 sierpnia. 80. urodziny ma moja mama Danuta ze Swarzędza koło Poznania. Za państwa pośrednictwem, choć osobiście już złożyłam, chciałabym jej zrobić niespodziankę i przekazać najlepsze życzenia. Dobrego zdrowia, jak najwięcej radości codziennych, dostrzegania małych, miłych rzeczy. Mamuś nie żałuj czasu na śmiech, bo to muzyka duszy. Żyj nam szczęściu i w dobrej kondycji długie lata. Kochamy cię bardzo. Córka Joanna, patronka z mężem Jackiem, synem Kamilem, słodkie mruczanki ślą także Sheila i Ozzy. Do życzeń dołączają się też moje siostry Małgorzata i Magdalena z rodzinami. W sierpniu urodziła się również Irena Jarocka, dlatego bardzo proszę o jej piosenkę. Pani Joanna tak do nas napisała. Pani Zuzo, czy to jest możliwe spełnić takie marzenie?
2: Jak najbardziej. Były dwie nawet opcje. Śpiewam pod gołym niebem, to myślę, że bardzo adekwatna rzecz.

0: też pięknie i letnio, i tak wakacyjnie.
1: No tak, zwłaszcza to takie na koniec.
0: Nie wiem, czy nie powinniśmy w pewnym momencie może zmienić klimatu i troszeczkę przysypać jakimś śniegiem, jakąś mgłą, bo tak gorąco się strasznie robi.
1: No wczoraj to Karaiby były takie, że naprawdę, tak.
0: To prawda. Zobaczmy, co tutaj kolejnego się czai w naszej skrzynce. Czy będzie bardziej wakacyjnie, czy bardziej zimowo. Witam moje radio i wspaniałych prowadzących. Dziękujemy, dziękujemy za miłe słowa. Chcę zamówić piosenkę dla dwójki młodych ludzi, Ali i Kaja, którzy wracając z Gdańska do Warszawy pociągiem, nie przeszli obok nastolatki potrzebującej pomocy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Byli zaaferowani tym, że zaraz zaczną studia na GUM-ie, czyli to jest Gdański Uniwersytet Medyczny. No, gratulujemy. Ale nie przeszli obok potrzebującej. Zainteresowali się, nie odstąpili, nie zostawili jej aż do momentu pojawienia się policji, którą wezwała mama. Trwali przy nastolatce. Dzisiaj jest szczególny dzień, 1 sierpnia i pomyślałem, że w tym bardziej warto o nich wspomnieć, docenić i podzielić się nimi z całym światem. Dziękuję dzieciaki, że jesteście i że wyrośliście na cudownych ludzi. Dumny z waszej postawy jestem. Tata Marcin, a piosenka to Lean on Me. Świetnie pasuje do daty, sytuacji i dzieciaków.

0: Taka piosenka. A my mamy właśnie, nawiązując do tego, co powiedziała Ada wcześniej, no żeby... Taki jest typ reklamy, że na przykład mówią na przykład nie biegam i jest wielki baner. Nie biegam. I nikt nie ma pojęcia. Pamiętam, jak Marcin Kedryński, redaktor, kiedyś zobaczył to, nie biegał i spojrzał i im powiedział, tak, ta reklama mnie wyraża. A potem się okazało, że...
1: Że on jednak biegał.
0: Tydzień później nie. Że nie biegam na przykład do toalety za często, czy coś. Bo takie są te reklamy. I tak samo był taki jakby, no tak, taki początek tej wypowiedzi zimowej. Teraz rozwiejemy wątpliwości, że faktycznie dotyczy ta sugestia zimowa maila. Pani Ela do nas napisała. Witam. Tyle jestem w stanie wykrzesać z mojego przegrzanego rozumu. Przegrzanego, czyli nie tak intensywną pracą, a może też jak procesor, tylko jest bardzo gorąco tutaj też cały czas. Proszę o grudniową piosenkę z dużą ilością śniegu i mrozu. Tu się wszystko wyjaśnia, ale jeszcze jest trzecia linijka tego maila, wspaniała. A w setach jest na razie 2-0 dla Polski, gdyż Polacy grają w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią i sobie radzą wyjątkowo pięknie.
1: Ci z Państwa, którzy nie tylko nas słuchają, ale oglądają, wiedzą, że przeszła tutaj burzliwa dyskusja na temat tego, czy powinniśmy już rozpocząć w sierpniu Łamagedon i puścić ukochaną piosenkę całego świata, czyli Last Christmas, ale stwierdziliśmy, że jednak może odpuścimy, zostawimy to sobie na troszeczkę bardziej adekwatny czas i znaleźliśmy inną, wiejącą chłodem i mrozem
0: wiejącą
1: piosenkę.
0: Tak, i jeszcze wirtuozerią tutaj, bo po pierwsze no, trudno znaleźć piosenkę równie pięknie napisaną, plus zaśpiewaną z takim wdziękiem. I muszę Państwu powiedzieć, że o ile śpiewająca jedną z partii Magda Umer, no, na swoim wspaniałym poziomie tutaj występuje. O tyle nasz naczelny redaktor, no, zachwyca tutaj, no, wirtuozerią wokalną na miarę Kiepury, Pavarottiego i tym podobnych. Zatem spełniamy życzenie ugotowanej patronki, jak o sobie pisze pani Eli.

0: śnieg.
1: Na siostry i braci zimowy plakacik.
0: Śnieg, śnieg.
1: Na naszą równinę.
0: Śnieg.

0: ogródki, na dzionek za krótki.
1: Na ogródki?
0: Tak, na dzionek, na wsinej mgle dale.
1: Śnieg.

0: dalej, śnieg i tak dalej, śnieg.
1: I na tak dalej śnieg, panie Wojtku.
0: Nic tylko pada. O, na panią troszkę pada.
1: No troszkę i na mnie.
0: O tutaj.
1: No tu właśnie tak.
0: Śnieg na pani.
1: Ale i na pana.
0: Na pani ładniej wygląda.
1: Tak?
0: Padaj sobie, padaj, tylko cichutko.
1: Ten śnieg to robi z nami co chce. Ciepły, mimo że zimno.
0: Taki biały kożuszek.
1: Bardzo ładnie pan to ujął, panie Wojtku.
0: To pod wpływem śniegu.
1: Och, jak on się rozpadał, panie Wojtku.
0: No jak pani ładnie z tym.
1: Trzeba uciekać.
0: To hop, śnieg.
1: Śnieg.
2: Brr, aż tak mnie trochę zmroziło, ale ja i mnie rozgrzało. Właśnie,
3: mnie ogrzało wewnętrznie.
2: Od głosu, zwłaszcza pana redaktora, bo to także Magda Umer ma taki czysty, taki jak sopel głos, a redaktor Mann, no to jest ciepło, to jest gorąc.
3: Tak.
2: Aż się duszno robi.
3: Tak, tak, ale to jest zadanie aktorskie, tam zostało wspaniale zrealizowane, bo to nieważne, żeby wypowiedzieć jakieś słowo, liczy się jak.
2: To prawda. I jeszcze trzeba się też nauczyć tekstu.
3: Dokładnie, tym bardziej, że nie poprzestał tylko na śniegu, ale tam ogródki nawet jakby zauważył. No bo tak przenikliwy umysł. Tak. Nie, no to jest najsłodsze nagranie i uwielbiamy, bardzo tęsknimy za Magdą.
2: No teraz niewątpliwie zmienimy muzyczne klimaty, bo napisał do nas Tadzio z Ursynowa, niedaleko. Dzień dobry, mam 8 lat. I chciałbym prosić o piosenkę Łony z dedykacją dla mojego taty, a tytuł brzmi No Accommodation, żeby miał więcej cierpliwości, kiedy gram piłką w domu. No, może na przykład Tadzio wyrośnie na znakomitego siatkarza.
3: No właśnie, co ja tak sobie pomyślałem, że jak sobie wyobraziłem tego Tadzia, jak on tak biega między meblami z piłką przy nodze, że ten poziom spustoszenia można sobie wyobrazić, dopóki nie strzela. Ale w siatkówkę to już można tylko zmiażdżyć mieszkanie.
2: To prawda, to może jednak piłka nożna, albo jeszcze jakieś delikatnie, jeszcze, nie wiem, co się z piłką robi.
4: Jeszcze ręczna.
2: Ręczna może też można.
3: Nie, no też jest piłeczka ping-pongowa. Więc...
2: Tylko wtedy w ręcznej to się będzie wszystko kleiło, bo piłkarze ręczni używają takiej specjalnej żywicy, żeby piłka się kleiła im do rąk, żeby się nie wyślizgiwała, więc tutaj te zniszczenia będą też miały inny charakter.
3: Ogólnie łączymy się w bólu z rodzicami, ale bardzo chętnie zaprezentujemy Łonę, bo lubimy.

0: No i co, dziewczyny? Fajne to, co?
1: Znowu zrobiło się gorąco.
0: Właśnie, takie troszeczkę letnie tutaj te sprawy. Tak jak ta piosenka o śniegu też. Albo nie, nie, może mniej. No dobrze, mamy kolejnego maila od pani Magdy. Chciałabym zadedykować piosenkę Laocze wszystkim powstańcom i ich rodzinom. Wszystkim pozostałym życzę, aby nasz krwawo wywalczony kraj był piękny, mądry i tolerancyjny. Nie niszczmy tego, za co ginęli nasi przodkowie. Prawda?
1: Trudno tu coś dodać.
0: Dokładnie, zatem spełniamy życzenie i serdecznie pozdrawiamy.

0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię romanu. My Polacy...

0: Już tyle lat minęło od wydania tej płyty, a cały czas, kiedy tę piosenkę słyszę, to mam gęsią skórkę.
1: No, mocne to jest, mocne. Tak, tak jak ta rocznica, która tak przemyka z roku na rok, a jednak ja mam dzisiaj o 17 próbę, ale tak się zadumam na chwilę.
0: Przypominamy, że o 17 Warszawa stanie. Warto właśnie zatrzymać się i zastanowić, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy teraz, co to powstanie nam mówi. Ale wracamy do naszej skrzynki mailowej, bo mamy dzisiaj w niej gigantyczny ruch. Napisała do nas pani Dorota razem z Tosią i Anatolem, a napisała, że chciałaby nam opowiedzieć historię, jaka spotkała ją na wyspie Lesbos w Grecji. Otóż, kiedy robiła zdjęcia dzieciom, zaczepił ją pewien pan i zapytał, czy dobrze widzi naklejkę na telefonie. Okazało się, że to też patroni. Bardzo serdecznie chcielibyśmy ich pozdrowić, a wam przekazać, że świat dla naszego radia nie zna granic. Przy okazji pozdrawiamy tatę Łukasza i psa Fredo, którzy zostali w Polsce. Wysyłamy też życzenia dla Olgi, która niedawno miała urodziny, i dziadka, dla którego przywieziemy sardynki. Będzie zresztą chyba taki grecki podmuch tutaj, wydaje mi się, ciepły od morza, bo zabrzmi Estella.

0: miłe.
1: Tak, nowe, fajne zupełnie takie letnie, rytmy. Takie, jakbym był na wyspie Lesbos.
0: Taka trochę Odyseja może?
1: Tak, a teraz będzie taki mail i ja troszeczkę wyprzedzę, bo tytuł tego utworu jest tak skomplikowany, jeśli chodzi o moje możliwości intelektualno-lingwistyczne, że przytoczę taką anegdotę, że podobno wielki aktor Ludwik Solski grał w jednym z teatrów Króla i była taka scena, w której przychodził posłaniec, podawał mu depeszę i bardzo długi list ten król czytał, a z racji na to, że no nie uczył się tego, po co, jak i tak to czyta. No ale są psikusy w teatrze. Zuza wie najlepiej, bo przecież sukcesem w teatrze współczesnym.
2: Same psikusy.
1: Grywa. No i któregoś razu taka zielona noc, czy jakby coś. No i postanowili zrobić numer wielkiemu mistrzowi. I wpada ten posłaniec, królu depesza. I podaje mu tę kartkę, a ona jest pusta. Na co Ludwik Solski? Czytaj więc! Więc taki mam pomysł, żeby tutaj na Adę to zrzucić, ale zanim...
0: Ja już od 5 minut ćwiczę.
1: Tak jest. Dzień dobry, nazywam się Hela, mam 14 lat i regularnie z rodzicami i bratem udzielamy się w koncercie życzeń. Ostatnio zaszła mała pomyłka i pani Marysia Zamachowska zorientowała się, że puściła oryginał Beatlesów A Hard Day's Night zamiast coveru, o który prosiłam. Utwór, o który prosiłam, nazywa się, i tutaj nie powiem, wykonują go... Też nie powiem kto, bo też trudne. A dwie piosenkarki z Kambodży, właśnie z lat 60. 70. Piosenkę dedykuję mojemu wujkowi Maćkowi, który miał tydzień temu urodziny, a w młodości odwiedził Azję Południowo-Wschodnią, w tym Kambodżę. Życzę mu jeszcze wiele takich przygód. Pozdrawia Hela z rodzicami oraz bratem Jurkiem. Ado, czytaj
0: a
1: więc.
0: Ja będę, zastanawiam się, czy zgadniesz, jaka to jest piosenka Beatlesów.
1: Jak
0: zaczną
1: grać, to może.
0: To ja powiem tytuł. Nie jestem co prawda biegła w języku kambodżańskim, ale to, co tutaj jest napisane, to Pnheu Samnieng Beatles Cover, to rozumiem. I artystki to Korng Pnao i Pan Ron.
1: Proste.
0: Proste.
3: Mangai thap pe manong mangai thap kong sing ye

0: Bardzo ciekawa interpretacja.
1: Tak, doskonała, doskonała. Jesteśmy globalną wioską i wszędzie się śpiewa Beatles.
0: Mam niestety nie najlepszą wiadomość, mianowicie nasz telefon postanowił dziś chyba przez to gorąco odmówić posłuszeństwa, to dlatego nie słyszą Państwo na razie oprócz naszych głosów nikogo na antenie. Staramy się walczyć z tym problemem. Mamy nadzieję, że w drugiej godzinie koncertu życzeń uda nam się wszystko uruchomić, a teraz zachęcamy gorąco do wysyłania nam wiadomości mailowych na adres koncert.życzeń@nowyświatonline, oczywiście bez polskich znaków. Mamy między innymi wiadomość od pani Marty, która napisała, że 1 sierpnia obchodzi urodziny także nasz tata i dziadek, okrągłe 77. Na pewno słucha, bo jest patronem tak jak my. Dużo zdrowia i dużo dobrej rockowej muzyki. Najlepszego konserwanta młodości. Od Marty, Michała i wnuków Magdy i Marcela. I poprosimy dla taty o piosenkę Jethro Tull Songs from the Wood.

0: Całkiem sporo informacji muzycznych tutaj, tu takie tam.
1: Dużo się działo.
0: Strzały, tu flety, chóry anielskie. Wydaje mi się, że ta muzyka, która teraz króluje na listach przebojów, tych takich, w tych stacjach, do których ciągle wzdychamy, RMF Max czy SK Hity na czasie, to jest trochę mniej skomplikowane, jak sądzicie.
1: Chyba tak. Chociaż nie wiem, bo nie słucham. To się nie będę wypowiadać. Lubię się wypowiadać na tematy, o których nie mam zielonego pojęcia, ale akurat w tym momencie chyba zamilkę.
0: A ja cytując redaktora Malekata powiem, ja to co innego, bo ja się na wszystkim znam najlepiej. Nie, oczywiście, tylko on może to mówić. Dobra, mamy maila.
1: Powiedziałem
0: oczywiście, ale to sarkazm bije. No tak. Henio, lat 8 i Kubuś, lat 6. Bardzo proszę o piosenkę Body Funk zespołu Purple Disco Machine. Droga przed nami jeszcze długa, więc przydałoby się coś na rozruszanie. Taty, który dzielnie wiezie nas do Chorwacji. No to wszyscy sobie tutaj. Serdeczności, rodzina Szymanowskich. No dobrze, czy my mamy ten utwór?
1: My mamy wszystko, bo my się na wszystkim znamy.
0: Najlepiej. Rozruszamy tatę w takim razie. Tylko ja nie jestem pewien, no, ale zakładam, że panowie Henio i Kubuś wiedzą, że tatę to rozrusza.
1: Czyli... Może przestaną pytać, tato...
0: Ile jeszcze,
1: ile jeszcze?
0: No dobrze, to posłuchajmy.

0: No chyba już tam niezłe disco w tym samochodzie do Chorwacji.
1: No może być.
0: Mogła będzie... się nawet taka migająca kula na suficie pojawić.
1: Jaką my tu mieliśmy dyskusję, muszę Państwu zdradzić, Państwu, którzy są w eterze, czy wąsy są okej, czy nie. I tutaj się starły pokolenia. Starły Zuza mówi, że są boskie. Ada podobnie w pacholęcym wieku akurat
0: mam mieszane nie lubi. Uczucia.
1: Ale no właśnie.
0: Mój mąż kiedyś ogolił się, zostawił tylko wąsy i wyglądał jak Freddie Mercury. Ale do tej pory jak walczą we mnie te dwa wilki, nie wiem, co ja na to.
1: Dwa nagie miecze pod nosem.
0: Ale wracamy do naszej skrzynki mailowej. Cały czas tutaj spory ruch, jak na Marszałkowskiej. Chociaż akurat na Marszałkowskiej teraz jest spokojnie.
2: Teraz jak na lotnisku jest na Marszałkowskiej.
0: Tak. Dzień dobry. Pisze pani Anna, wszystkim w studio. Wprawdzie wakacje na półmetku, ale umówmy się, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na dwumiesięczny urlop. Dla wszystkich, którzy właśnie w ten weekend kończą urlopowanie i w poniedziałek będą musieli zderzyć się z rzeczywistością, proszę o piosenkę Damy Polskiej Estrady pani Ireny Santor. Już nie ma dzikich plaż. Czy są jeszcze dzikie plaże? Bywają chyba.
2: Takie półdzikie.
0: No to sprawdźmy, czy są, czy nie ma.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Powstanie warszawskie to lekcja, o której nie mamy prawa zapomnieć, podkreślił premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w 82. rocznicę wybuchu zrywu.
1: Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć. Po 82 latach od tej walki patrzymy na jej bohaterów i ich biało-czerwone opaski. To prawdziwe zobowiązanie.
0: Premier odniósł się do dyskusji o sensie walki, przypominając, że powstańcy nie kalkulowali, lecz odpowiedzieli męstwem na niemiecką okupację. W stolicy cały czas trwają uroczystości. Wieńce złożono już pod pomnikiem Mokotów Walczący 1944. Główne uroczystości zaplanowano na godzinę 17:00.

0: Polscy strażacy wyruszą do Hiszpanii, aby wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. Pierwsza grupa ratowników odleciała już z krakowskich Balic.
1: Polska sumarycznie wyśle 105 ratowników. To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Będą oni wypoczęci dzięki temu, że nie będą musieli na kołach przez 3 doby transportować się do Hiszpanii, tylko szybkim lotem dzięki współpracy z wojskiem polskim przedostaną się do Hiszpanii i będą gotowi do działań. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
0: Przekazał nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Polscy strażacy będą stacjonować w regionie Kastylia-La Mancha przez cały sierpień, pracując w systemie rotacyjnym. Podczas misji strażacy będą działać w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, a obecność naszych ratowników na miejscu umożliwi natychmiastową reakcję na nowe ogniska ognia. Polski kontyngent jest drugim pod względem wielkości zespołem wysłanym na pomoc Hiszpanom. Więcej strażaków wysłała jedynie Rumunia. A w serwisie jeszcze finał zbiórki na nową siedzibę Radia Nowy Świat. Akcja na Patronite o północy dobiegła końca z oszałamiającym wynikiem. Zebraliśmy dokładnie 548 198 zł. Przenosiny na ulicę Mińską były koniecznością, bo z dotychczasowej siedziby po prostu wyrośliśmy. Dlaczego potrzebujemy nowej przestrzeni, przypomina redaktor naczelna Magda Jeton.
2: Przypomnę, w naszym zespole jest 90 osób. Nasz domek na Ostrej miał na początku tylko 4 pokoje. W dwóch postawiliśmy ścianki działowe i w ten sposób uzyskaliśmy w sumie 6, w tym oczywiście 2 przejściowe. A kuchenkę o powierzchni 6 metrów kwadratowych przenieśliśmy do piwnicy, zyskując 7 pokój. Czy to jest dla 90-osobowego zespołu ok? Wszyscy siedzą sobie na głowach, a trzeba przypomnieć, że my pracujemy w dźwięku. To ma tu istotne znaczenie.
0: Dzięki Państwa wsparciu prace idą pełną parą, z całego serca w imieniu całego zespołu. Bardzo Państwu dziękujemy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry, witamy tych wszystkich z Państwa, którzy dopiero teraz o godzinie 11.06 dołączyli do koncertu życzeń. My bawimy się tutaj świetnie już od godziny. Działają nam telefony. To jest świetna wiadomość. 224, 280, 280 to nasz numer. Można dzwonić. Zachęcamy. Jesteśmy otwarci na to, żeby teraz w tej godzinie już tylko odbierać od Państwa telefony. Ta pierwsza piosenka, którą usłyszeliśmy w drugiej godzinie koncertu, to było zamówienie takie tutaj króciutkie. Dzień dobry, drogie radio, kocham śniadanka w towarzystwie waszego radia, poproszę o Linkin Park. Taka była tutaj prośba od jednego z naszych
1: patronów. Pan Stanisław, bo nie przekleiłam, kto napisał.
0: Pan Stanisław otrzymał piosenkę, na pewno jest zadowolony i obudzony. No, ale teraz uruchamiamy telefony.
2: Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj z tej strony Paweł, witam tą redakcję i całe radio.
0: Trochę się pan dzisiaj naczekał.
2: No.
3: Tak, ale to w dobrej intencji. Bo tak się składa, że wczoraj z moją żoną obchodziliśmy 5. rocznicę ślubu. I to byłoby absolutnie niedopuszczalne, gdybym nie mógł za Państwa pośrednictwem złożyć jej i może trochę sobie też najserdeczniejsze życzenia z tej okazji.
2: To które to są gody, jak jest 5 lat? Jak mają nazwę? Nie, chyba nie.
3: Też się zastanawiam, mają, na pewno mają, tylko uczciwie powiem, nie pamiętam.
0: Drewniana, sprawdziłam na szybko. Drewniana,
3: drewniana, super. Drewniana. Bardzo dziękuję, na was zawsze można liczyć. Dziękuję.
2: A skąd pan do nas dzwoni?
3: Tak. Sparcic to jest taka mała miejscowość między Wierszowem a Wieliem.
2: A tak, tak, wiem gdzie, wiem. No nic, no to bardzo,
3: super, bardzo się cieszę.
2: Życzymy wszystkiego dobrego. Już w tytule tej piosenki jest zawarte tyle uczuć wyższych, że po prostu spełniamy i pozdrawiamy serdecznie. Z tobą chcę oglądać świat.
3: Dziękuję bardzo. I teraz tylko właśnie jedno zdanie do mojej żony. Kochanie, z tobą chcę oglądać świat.
0: Aj, aj, aj.

0: taką ścieżką muzyczną, to mogłabym piąte rocznicę ślubu codziennie obchodzić.
1: Dokładnie, bo to trzeba celebrować. To jest święto ruchome, ale trzeba je obchodzić cały czas rocznicę. Znam takie osoby nawet, które obchodzą pierwszą randkę, pierwsze coś tam. Można by to rozwijać, ale jakby jest wiele, wiele rocznic.
0: Pani Agato, czy jest pani z nami?
2: Jestem. Dzień dobry.
0: Pani Agato, z kim rozmawiamy i skąd pani do nas dzwoni?
2: Dzwonię aktualnie z Powidza. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia mojemu bratu, który obchodzi dzisiaj 35. urodziny. Niech spełnia swoje marzenia, realizuje to, co sobie wymarzył. Spełnia się w życiu zawodowym i rodzinnym i życzę mu po prostu jak najlepiej i wszystkiego najlepszego. Kuba, wszystkiego dobrego. I poprosiłabym o piosenkę Something Stupid Robiego Williamsa.
0: Bardzo dziękujemy za te życzenia. Piękna relacja, bratersko-siostrzeńska, można tylko pozazdrościć. Dziękujemy, pozdrawiamy, dołączamy się do życzeń i... Szukamy, znaleźliśmy, gramy.

0: Halo, halo. Czy jest z nami pan Jacek?
1: Tak, jestem.
0: Dzień dobry. Panie Jacku, czy pan jest tym panem Jackiem, o którym ja myślę, że pan jest, który regularnie sprawia ogromną
1: nie,
0: radość?
1: Nie, pan nic nie mówi.
0: No ja muszę, ponieważ ja muszę odpowiedzieć na dedykację, bo państwo muszą wiedzieć, że my nie tylko dostajemy od pana Jacka wspaniałe miody, ale również każdy z redakcji, a jak wspomniała w serwisie informacyjnym redaktor Magda Jeton, jest nasz 90, dostajemy piękne, osobiste dedykacje. Ja dostałam dedykację dotyczącą Portugalii i pan Jacek pytał tam o to, jakie miody się w Portugalii produkuje. Sprawdziłam właśnie, że najwięcej produkuje się wrzosowych.
1: No właśnie, a tutaj, gdzie ja żyję, to jest Wielkopolska, w tym regionie wrzosu nie ma, także ja już zakończyłem sezon i teraz muszę moje pszczółki karmić, żeby miały co jeść, żeby mogły się rozwijać, żeby na jesień i zimę było ich dużo, żeby na wiosnę mogły po prostu znowu pracować dla nas.
0: To one już idą spać? Czy będą sobie teraz już tak latać, mają urlop?
1: Śpią. Nie. One nie śpią, one po prostu cały czas pracują, ale teraz te nektary, które zbiorą, po prostu pożytkują dla siebie, bo ich jest po prostu tak mało. A teraz chodzi o to, żeby ta królowa czerwiła, czyli znosiła jajka, żeby były ule silne, tak zwane roje, i żeby po prostu weszły bardzo silne w zimowlę tak zwaną. I one w zimie też nie śpią, one cały czas pracują, bo one muszą jeść i muszą wytwarzać ciepło, żeby w tym ulu było przeszło, no nawet przeszło 20 dobrze stopni, żeby po prostu mogły przeżyć.
0: Mm-hmm. Ja to bym mogła do końca koncertu życzeń o tych pszczołach, no ale nie po to się jednak tutaj spotykamy.
1: Tak nie brzykajmy, bo to już pszczółka Maja. Mnie się tak trochę głupio robiło. Chciałem powiedzieć, no może dla wszystkich pod tym względem, że są takie słoiczki, gdzie po prostu jest dla tych, dla wszystkich, takie, żebyście mieli tam czym posłodzić, ale tak naprawdę to ja jestem ten, że no niestety nie dla wszystkich, bo ja nie mam aż takiej dużej tej paśki.
0: Ale bardzo dziękujemy, jest to naprawdę przemiłe. No, za każdym razem sprawia nam pan bardzo dużo radości i teraz my chcielibyśmy trochę radości dać panu, więc pytam, z jaką prośbą muzyczną pan do nas dzwoni? I czy będzie to pszczółka Maja?
1: Nie, zatem odpowiadam, radość mi sprawiacie tym, co robicie, bardzo wielką i muszę przyznać, choć nigdy nie byłem człowiekiem jakoś wielkim radia, to dzięki wam się stałem maniakiem radiowym, ale to, co chciałbym, to nie pszczółka Maja, tyle chciałbym inną piosenkę, a dla mojej kochanej małżonki, która mnie wspiera i która we wtorek miała 18 urodziny z haczykiem, i chciałbym, żeby przez kolejne lata swoich urodzin, tych plusów było jak najwięcej, żeby mnie kochała, bo ja ją mocno kocham. I a że podsłuchałem, że słucha ostatnio Izabeli Trojanowskiej, no to chciałbym, żeby wszystko, czego by chciała, żeby jej się zdarzyło, żeby ludzie wkoło byli szczęśliwi, żeby nie chorowali, żeby po prostu można było cieszyć się życiem, no i sobą nawzajem, a my cieszymy się też tym, że jesteście wy.
0: Pięknie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za te przesłodkie życzenia. Powiedziałabym wręcz, że miodzio.
2: Miód
0: mamy
2: na serce.
0: Oczywiście Izabelę Trojanowską w naszych archiwach. Dołączamy się do tych przepięknych, słodkich życzeń i życzymy państwu cudownego dnia.
1: Dziękuję i nawzajem.

0: Do nieba.
1: Polecieć ta pani chce, to może z lotniska Chopina na wakacje.
0: Można.
1: Tam są takie kody kulturowe. Nie wiem, czy wy dziewczyny jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale tam jest coś takiego. Adres w bloku i mały Fiat. Wiecie, jak wygląda mały Fiat?
0: No przecież moja mama miała dwa.
2: 125P?
0: 126.
2: Bo 5 to... Ja jeszcze mniejszy, jak jest
1: Fiat. Ja widziałem taką wzruszającą...
0: Pięcioosobowa rodzina potrafiła się z pełnym bagażem spakować.
1: Widziałem wzruszającą scenę, że jadąc do Wrocławia 3 dni temu, na jednej ze stacji benzynowych właśnie ktoś naprawiał takiego malucha. I natychmiast się znaleźli pomocnicy, jakby połączeni wspólną historią, że wiedzieli, co tam się może zepsuć. Wiele
0: wspólną
1: rzeczy.
0: Historią jak wspólną historią, ale to były takie samochody, które naprawdę łatwo było naprawić, bo tam mało co było w środku. Te bebechy były bardzo nieskomplikowane. Ja na przykład pamiętam, ale nie wiem, czy Zuzanna chyba jest trochę za młoda, czy ty wiesz, co to było ssanie?
2: Znam czasownik.
0: Ssanie w maluchu to był taki dzyndzel, który jak się odpalało albo jechało pod górkę, to trzeba było jakoś tak ciągnąć i wtedy ten samochód zaczął zasysać bardzo dużo benzyny. Strasznie dużo przez chwilę palił, ale dzięki temu nie gasł.
1: Bardzo a jak się, za dużo razy zrobiło tym, to się zalewało coś tam.
2: Tak. Ale bardzo mi się podoba twoje profesjonalne wytłumaczenie, że ten dzyndzel.
0: Taki dzyndzel, no ja nie prowadziłam nigdy malucha, tylko widziałam, jak moja mama rozpaczliwie z tym wielokrotnie walczyła. W Sopocie u nas był taki podjazd, na ulicy podjazd i tam zawsze to ssanie trzeba było uruchamiać. Więc o tym marzyły osoby z pokolenia tej piosenki, tak?
1: No tak, tak. Ja prawo jazdy robiłem na maluchu. Ale dobrze, koniec tej martyrologii. Mamy maila od pana Romana. Dzień dobry. My z kolei już na miejscu w przepięknej Fazanie na Istrii. Też tu mamy dzikie plaże i z tego, co słyszymy w doniesieniach serwisowych, jest chłodniej niż w Polsce. Przesyłamy więc wam trochę chorwackiej bryzy i serdeczności. Dla młodszego pokolenia, jeśli jest możliwość, poprosimy o jakąś piosenkę z repertuaru. I tutaj nie powiem. Pozdrawiamy rodzinnie Romki, bo zaraz będzie ciąg dalszy.
0: A jeśli jakaś piosenka z pewnego repertuaru, to ja uściślę, bo do mnie też przyszedł mail od pana Piotra. Dzień dobry, a ja poproszę tak po prostu dla siebie na poprawę humoru itp. itd. Sanach. Tak po prostu dla mnie i dla wszystkich na lepszy dzień.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Jąkać

0: Myśleliśmy, że rozpęta się dyskusja o maluchach i ssaniu.
1: A nie?
0: Ale właśnie jakoś cisza na grupie. Cisza na morzu.
2: Do malucha, ssania i startera w razie awarii potrzebne były dwa kijki. Taki zestaw ratował nawet w największe mrozy, pan Chris.
0: O, mrozy i maluchy to jest w ogóle zupełnie inny temat na moją, bo zaplanowaliśmy, że ja ruszam z motoryzacyjną audycją, więc na pewno jeden z odcinków właśnie poświęcimy ładowaniu akumulatorów z malucha.
2: I osobne dzyndzlom.
0: I dzyndzlom samochodowym.
1: Tak, dzyndzlom. Mamy telefon od pana Kuby. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam na imię Jakub, Kuba, jestem bratem Agaty, która przed chwilką dzwoniła do państwa, składając mi życzenia z okazji 35. urodzin. Chciałbym to sprostować, mam 34.
1: Niemniej, no nie, wpędza pana w lata.
3: Ale mam nadzieję, że to jest jakby awansem na przyszłoroczne, także mimo wszystko bardzo chciałbym mojej siostrze podziękować, serdecznie ją pozdrowić. Jednocześnie przesyłając pozdrowienia od mojej małżonki i mojego synka Stefanka dla pana Napiórkowskiego, którego tam mieliśmy okazję podziwiać w listopadzie zeszłego roku w Jeleniej Górze na koncertach jazzowych. To prawda, Stefek jeszcze wówczas był w brzuchu, ale myślę, że...
1: Jak mu się podobało?
3: Wydaje się, że bardzo, bardzo. Właśnie się obudził uśmiechnięty głos redaktora Kojący.
1: Bardzo, bardzo miło. My tam chyba trochę hałasowaliśmy. To z Pauliną Przybysz chyba. Tak.
3: Tak. To wówczas była Paulina Przybysz i organek kolejnego dnia, czy pierwszego.
1: Tak, to nie z Arturem mam siecie. No nic, bardzo miło,
3: tak
1: że...
3: Tak jest.
1: Ale wracajmy tutaj do spraw naczelnych, czyli życzenia, tak?
3: Tak. No i w związku z tym jeszcze raz podziękowania dla mojej siostry, serdeczne życzenie pozdrowienia dla niej oraz dla właśnie Stefka i żony i pana organka Ultimo, którego mieliśmy właśnie okazję podziwiać wówczas w Jeleniej Górze.
1: No to super, bardzo serdecznie pozdrawiamy całą familię. Ten rok, wie pan, no... W tym momencie pana życia między 34 a 35, no to jest faktycznie no bardzo dużo, ale to się może zmienić niebawem, jeśli chodzi o skalę. Pozdrawiamy całą rodzinę i spełniamy życzenia z przyjemnością.
4: Dziękuję. Kochana ma. Dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, co mam. Ostatni raz w oczy mi spójrz, bo nie bądź zła.

0: otworzyliśmy tak zwaną puszkę z Pandorą, jeśli chodzi o temat maluchów. Każdy miał jakieś doświadczenia, przygody, wspomnienia. Ciekawe, czy pani Edyta, która już jest z nami na linii telefonicznej, też miała malucha. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Malucha miałam. Miałam pięknego pomarańczowego Bahama.
2: Oj.
1: Na rozrusznik.
0: Na rozrusznik? Tak. To jakiś jeszcze kolejny element wyposażenia malucha, o którym nie wiedziałam. Boże, tyle tego jest. Muszę zgłębić.
1: Bardzo pierwotne. Ale bardzo się cieszę, że się do Państwa dodzwoniłam, bo chciałam złożyć życzenia mojej siostrze, która będzie miała urodziny. I która też miała malucha zresztą.
0: Tylko upewnijmy się, czy wie Pani, które urodziny, bo dzisiaj już dochodziło do takich sytuacji, kiedy no, były pomyłki, były błędy.
1: A ja tak dyplomatycznie to nie powiem dokładnie, które. Mhm. Ja uważam, że to już nie ma specjalnego znaczenia, bo ona po prostu i tak się tak świetnie trzyma i tak świetnie wygląda, że po prostu ten wiek w ogóle nie ma znaczenia.
0: I to jest świetna odpowiedź.
1: Tak próbuję dyplomatycznie.
2: Tak, tak, ktoś powiedział, ja bardzo lubię takie zdanie, kiedyś zapytałem kogoś, a w jakim on był wieku? W tym, co wszyscy.
1: No może nie w tym, co wszyscy, ale w takim dobrym wieku, prawda? Kiedy tak. Ma już się dystans do samego siebie i to jest bardzo piękne. I dlatego chciałam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia i przyjaciół wokół siebie, no i żeby wszystkie te remonty, które ciągle się ciągną gdzieś tam, ponieważ ona ma dużą fantazję w ich wykonywaniu, żeby się one tam kiedyś skończyły.
0: Boję się nawet zacząć temat remontów, bo przeszlibyśmy płynnie z maluchów do remontów i ta audycja nigdy by się już nie skończyła, więc tak, może po prostu przejdźmy do życzeń urodzinowych, do których oczywiście również dołączamy z pełną serdecznością.
1: W takim razie bardzo bym prosiła dla niej piosenkę Czas nas uczy pogody, bo tak pasuje akurat, myślę, do niej. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że ona jest w ogóle zaawansowaną fanką państwa. Nawet w tym roku chyba była na spotkaniu w lipcu z państwem, więc będzie to dla niej ogromna przyjemność, jeżeli usłyszy
2: no to
1: te życzenia akurat na tej audycji.
0: Cudownie, bardzo się cieszymy. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i Grażyna Łobaszewska. Piękna piosenka w sam raz na dziś.

0: No i moim skromnym zdaniem, a już ustaliliśmy, że ja się na wszystkim znam najlepiej, to jest jeden z takich naprawdę standardów muzyki polskiej, który za naszego życia powstał. Jacek Cygan napisał te piękne słowa, a Krzesimir Dębski muzykę. I wszyscy, tak jak tutaj mieliśmy coś wspólnego z Maluchem, to też znamy ten utwór i lubimy, nie?
1: Tak.
0: Ale ja nie przepytuję, nie musisz odpowiedzieć. Tak.
1: Tak.
0: Tak, dobrze.
1: Znamy, lubimy.
0: Znamy, lubimy, dobrze. Pokaż zeszyt w szkole. Tak jakby, ja nie miałem zeszytu, nie miałem drama. Dobra, do tych traum nie wracajmy. Dzwoni do nas pan Maurycy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co pana do nas sprowadza i skąd pan dzwoni?
2: Dzwonię z Niepołomic pod Krakowem, a sprowadzają mnie 18 urodziny mojej młodszej córki, Poli. I za państwa pośrednictwem radia, które bardzo kocham i patronuję, chciałem przekazać, jak bardzo Polę kocham i jak bardzo chcę, żeby robiła w życiu to, co kocha i kochała to, co lubi. I robiła te wszystkie wspaniałe rzeczy, które robi. I też chciałem jej podziękować, jaką jest wspaniałą córką.
0: No to ładnie pan to nam tutaj przedstawił. Bardzo się do życzeń dołączamy. Się zastanawiam, czy jakieś obchody będą w tej rocznicy dzisiaj?
2: Będą. Urodziny są dopiero 6 sierpnia. Coś jest w planach.
0: No tak. Ja tak sobie myślę, że to ta 18, ten taka cezura dorosłości. Jakoś nie mam takiego przekonania. Ale takie jest wtedy przeświadczenie, jak się ma 18.
2: Tak, pełnoletności, owszem, dorosłość przychodzi z czasem, ale...
0: No dobrze, dołączamy się do życzeń. Pana serdecznie pozdrawiamy i spełniamy życzenie My Chemical Romance. You can shake it right here, and nobody wants it but me.

0: Nie wiem, czy to ja w głowie słyszę głosy, czy tam jeszcze coś szumi. Bo tutaj mamy taki napis, drodzy Państwo, on air, to znaczy, że już.
1: Bo to była wersja na żywo z Meksyku, taką znalazłam w bazie, więc taka się wylosowała.
0: No bo ja mam taką obsesję, że jak się kończy utwór i na przykład w fortepian gra ostatni akord w basie, to ja czekam, aż całkowicie zaniknie, no bo może coś ważnego chciał ten artysta opowiedzieć właśnie do końca. No nic, ale to tyle. To jest nerwica natręctw. Pewnie jakiś rodzaj. Mamy list od pani Łucji. Witam, kochane radyjko. Siedzę sobie w domu w małej miejscowości Borsuki. Ładnie się nazywa. Nawiasie. Ostatnio wyszła o nich piosenka na YouTubie, stworzona przez mojego wujka. Polecam. Jem śniadanko i słucham radia. Chciałabym dla mojego taty, który jest patronem i do nas przyjeżdża z Warszawy, poprosić o piosenkę zespołu, który zaraz zabrzmi. Dziękuję, życzę miłego dnia. Łucja. Pozdrawiamy w takim razie tatę. Pozdrawiamy Borsuki, tę miejscowość i ewentualnych mieszkańców. I bardzo nam miło, że możemy spełnić to życzenie i zespół jest bardzo znany, a nazywa się Queen.

0: Powoli, powoli dobiega końca dzisiejszy koncert życzeń. No niestety mnóstwo maili w naszej skrzynce nie mogło zostać odczytanych na antenie, bo byli Państwo dzisiaj bardzo aktywni. Chyba te urlopy Państwu służą?
1: No, może. Ja też się wybieram, ale kiedy? To jeszcze kupę czasu.
0: Ja za miesiąc.
1: No to nie, to ja za tydzień.
0: Trzymam się tej myśli. Zuzanna Iłęda, Kajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Marek Napiórkowski.

0: Jakub prosi o ulubiony utwór Depeche Mode, pani Małgosi. Wybraliśmy, znaleźliśmy. Pięknie.
1: Wiedziałam, jak to czytać, ale chodzi o ulubione Depeche Mode, jakby ulubiony zespół i jakikolwiek utwór. Też chwilę się zastanawiałam, ale się udało.
0: Akurat tak się składa, że mamy jakikolwiek utwór w naszej bazie. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia.

Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Polscy siatkarze zagrają o złoty medal Ligi Narodów. W półfinałowym starciu reprezentacja Polski pokonała Słowenię 3-0. Podobieczni Nikoli Grbicia kontrolowali przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej minuty, wygrywając kolejne sety. O drugie z rzędu, a trzecie w historii złoto tych rozgrywek, biało-czerwoni powalczą w niedzielę, w niedzielę ze zwycięzcą meczu między Amerykanami a Japończykami. Prezydent Donald Trump i naród amerykański oddają dziś hołd niezwykłemu poświęceniu, niezłomnemu duchowi narodu polskiego oraz bohaterom Powstania Warszawskiego, zapewnił ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose w 82. rocznicę wybuchu zrywu. Jak dodał, przykład warszawskich powstańców i ich poświęcenie w walce o wolność pozostają inspiracją dla całego świata. A na koniec raz jeszcze o sukcesie naszej akcji. Z końcem lipca zakończyła się zbiórka na sfinansowanie przeprowadzenia

0: Prowadzki Radia Nowy Świat na ulicę Mińską na warszawskim Grochowie. Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy dokładnie 548 198 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosił pierwotny cel. Te środki będą dla nas ogromną pomocą. Choć cel zbiórki został osiągnięty z nawiązką, to koszty przystosowania nowych budynków wymagają większych nakładów, wyjaśnia redaktor naczelna Magda Jeton.
1: To nie jest dostosowanie lokalu, to jest budowa radia. I proszę wierzyć, że robimy wszystko, żeby obniżyć koszty i że nam się w niczym nie poprzewracało, że musimy zapewnić ludziom w zespole godziwe warunki pracy, bo ile można pracować w uciążliwych warunkach. A jeśli zabraknie nam pieniędzy, to w najgorszym razie będziemy się urządzać na raty. Na to już jesteśmy przygotowani. Niemniej rozliczymy każdą złotówkę i to obiecuję tu.
0: Cały zespół Radia Nowy Świat dziękuję wszystkim patronkom, patronom, słuchaczkom i słuchaczom za każdą wpłatę i zaufanie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu w tę upalną sobotę. Mamy pierwszy dzień sierpnia, 12.06. Beata Grabarczyk i Kajetan Strzelczyk. Witamy Państwa dzisiaj w Deliberatorium. No my szczęśliwie w klimatyzowanym pomieszczeniu, czego i Państwu życzymy. Chyba, że ktoś się lubi smażyć. To wtedy życzymy mu tego, żeby sobie przebywał na zewnątrz i z upojeniem przypiekał boczki. Proszę Państwa, ten tydzień dzielił się na dwie części. To znaczy była część przed rakietą i część po rakiecie. My zaczniemy odwrotnie, czyli od części po rakiecie i przejdziemy do części przed rakietą, chociaż część tego, co przed rakietą było też po rakiecie. No to wiedzą Państwo, to jak śród dzidzie dzidy, tak? Przed dzidzie i tak dalej, i tak dalej. Z nami dzisiaj, proszę Państwa, są dr Magdalena Baran, filozofka, publicystka, wykładowczyni, no i redaktorka prowadząca Libertę.
2: Dzień dobry.
1: Dariusz Ćwiklak, podróżnik, redaktor, wiceredaktor naczelny Newsweeka, no i telewizja Polska, także Kwiatki Polskie. Dzień dobry, Darku.
3: Podróżnik stacjonarny obecnie, dzień dobry.
1: No i jest z nami podróżnik niestacjonarny, podróżujący redaktor, wiceredaktor naczelny Gazety Wyborczej Roman Imielski, który, proszę Państwa, w tej chwili jest w Ukrainie. Dzień dobry, Romku.
4: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
1: No fantastycznie, wiesz, powiem Ci, że lepiej Cię słychać niż się spodziewałam.
4: Obwodu Bołtawskiego obecnie.
1: No tak. To jesteś taki kawalątek od nas. I właśnie zaczniemy, proszę Państwa, to wszystko, co mamy dzisiaj do powiedzenia od Ukrainy i od naszej rakiety. Tylko przypomnę Państwu, że można do nas pisać na Blue Sky'u pod hashtagiem Deliberatorium. Ważny ten hashtag, żebym ja mogła przeczytać to, co Państwo piszą. No a także na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No to zaczynamy, proszę Państwa. Huknęło, błysnęło, no i się zrobiła awantura. No, tam mamy też didaskalia w tle, jak Państwo słyszą. Więc zacznijmy od tej rakiety, która wpadła bladym świtem nad ranem właściwie do Polski. No, wyrządziła lej 10 metrów średnicy na 5 metrów głębokości, więc całkiem pokaźny. No, to była po prostu uzbrojona rosyjska rakieta. No i wszystko fajnie. Znaczy sekundy było od tego, żeby tę rakietę strącił któryś z naszych myśliwców F-16. No ale to nie przeszkadzało opozycji naszej, żeby dalej narzekać i ojczyć i jęczeć. I szczególnie zafascynował mnie pan Czarnek, który mimo, że ta rakieta sobie wzięła i wleciała 90 kilometrów do Polski, uznał, że w ogóle nie wycofał się z tego, że Ukrainie nie należy pomagać i że Unia Europejska powinna się z tej pomocy wycofywać. Przypomnę, że prezes Kaczyński miał pana Czarnka przywołać do porządku w związku z tą wypowiedzią, ale nie przeszkodziło to panu Czarnkowi opowiadać tych kocopałów po tym, jak ta rakieta wpadła do Polski. No to my spróbujemy wytłumaczyć panu Czarnkowi i kilku innym osobom, dlaczego musimy wspierać walczącą Ukrainę i zaczniemy od doktoresy Magdaleny Baran. Bardzo cię proszę, Magda.
2: Myślałam, że jednak od Romka z Ukrainy.
1: Romek będzie wkrótce.
2: A czy może tak... My nie mamy wątpliwości tutaj, jak siedzimy, dlaczego musimy wspierać walczącą Ukrainę. I to jest też to, co powiedział Zeleński w Lublinie podczas tego spotkania, że jednak to jest bezpieczeństwo Ukrainy, bezpieczeństwo polskie, bezpieczeństwo naszego regionu. I kilka razy już mi się też oberwało pięknym internetowym hejtem, za co, jak powiedziałam, że Ukrainie powinniśmy być, są rzeczy, za które Ukrainie musimy być wdzięczni. Natomiast cała historia z rakietą to też jest i to, co się nam, prawda, rozegrało przy okazji, pokazuje, no właśnie, jak bardzo na pewne sytuacje nie jesteśmy przygotowani, ale też jak bardzo pewnych sytuacji nie rozumiemy.
1: Tak jest.
2: Bo jeżeli chodzi o to, powiedzmy, o samą sprawność polskiej armii, o samą sprawność dowództwa, o to... Mieliśmy rakietę, która wleciała, była 6 minut w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest czas, w którym w zasadzie nie są w stanie myśliwce do końca zareagować. Ale to nie jest tylko kwestia tego, w jaki sposób te myśliwce, znaczy, że nie są w stanie zareagować. W tej chwili myśliwce reagują według procedur tak zwanego czasu P. Czas P to znaczy czas pokoju, procedury czasu pokoju. To jest takie określenie stosowane w NATO i dotyczy ono, no właśnie, czasu pokoju, kiedy to my mówimy o odstraszaniu, o patrolowaniu, o monitorowaniu, o precyzyjnym identyfikowaniu obiektów. I to precyzyjne identyfikowanie obiektów obowiązuje wojskowych. To nie jest tak, że pilot, który leci, widzi, może wypuścić rakietę, która strąci dany obiekt. Nie, nie, nie. On musi, on i dowódca muszą ten obiekt w sposób wizualny lub elektroniczny zidentyfikować, jak również muszą zrobić jeszcze jedną rzecz. Muszą ocenić, czy strącenie tego obiektu nie będzie miało negatywnego wpływu na ludność cywilną w danym obszarze. Dlaczego ta rakieta wleciała? Oczywiście będziemy badać. Czy to była, no właśnie, zmiana trajektorii, czy to była jakaś awaria rakiety, czy to była zmiana spowodowana przez obronę ukraińską, bo to też się również mogło zdarzyć, czy była to no, ta najbardziej niebezpieczna dla nas opcja, to znaczy Rosja, która testuje nas, testowałaby nas, jeżeli chodzi o nasze zdolności zbrojne. No i teraz wracamy, obronne. Wracamy. Co obowiązuje tego pilota? Obowiązuje ścisły łańcuch dowodzenia. Ścisły łańcuch dowodzenia polega na tym, że on musi dostać zgodę na zestrzelenie tego obiektu od albo regionalnego dowódcy, albo od dowództwa określonej komórki natowskiej. Tylko to są procedury na czas pokoju. I ja się bardzo w sumie ucieszyłam, usłyszałam to od kilku wojskowych w ostatnich dniach, w tym od generała Polko, że my powinniśmy chyba zacząć, bez chyba dla mnie, że powinniśmy zacząć mówić o tym, że my nie działamy w czasie pokoju. Że skoro NATO podjęło decyzję na zeszłorocznym szczycie, że artykuł 5 może być uruchamiany ze względu na wojnę hybrydową. Takie działania to jest wojna hybrydowa. Zatem musielibyśmy zrewidować te nasze natowskie procedury, jeżeli chodzi o działania w czasie wojny hybrydowej. Więc jeżeli o to chodzi, to minister Kosiniak-Kamysz miał absolutną rację, mówiąc, że wojsko zachowało się właściwie. Wojsko nie popełniło błędu. No, może poza tym momentem, kiedy mamy gotowość, osiągamy 0,54, pełną gotowość, pierwsza 29, a żandarmeria wojskowa na miejscu, żeby zabezpieczyć lej, pojawia się o godzinie 7 rano, co jest absolutnie...
1: Ale policja była wcześniej.
2: Ale to żandarmeria wojskowa powinna się pojawić, to mogą być różnego rodzaju ładunki, to oni potrafią takie ładunki zabezpieczać. Nie, nie. To ma być działanie wojska. Kropka. Okay. Natomiast to, jakiego chaosu dopuściło się nasze RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, i to wypowiedzi niektóre pana ministra Kierwińskiego dotyczące tego, że oczywiście jasne, to oni podejmują decyzję, w jakiej kolejności coś robią, natomiast wypowiedzi dotyczące tego, że no, kto najpierw zajmujemy się dowodzeniem, a potem zajmujemy się tweetami, no te SMS-y to nie są tweety, tylko to są SMS-y bardzo konkretne i zaczęliśmy uczyć naszych obywateli, żeby reagowali na te wiadomości. Jeżeli dzisiaj minister Kierwiński, czy wczoraj minister Kierwiński mówi, że będziemy mieli specjalną aplikację, zrewidujemy, ale też powstanie specjalna aplikacja, która ma informować Polaków, no tylko jak popatrzymy na tą naszą ścianę wschodnią, to poziom wykluczenia cyfrowego na tej ścianie wschodniej to nie jest gigantyczny i nie tylko na tej ścianie wschodniej. To, w jaki sposób ludzie zareagowali, wybiegając, kręcąc filmy, robiąc zdjęcia, zareagowali na syreny, czyli zareagowali w sposób nieadekwatny, ale też nieprawidłowy, nawet jeżeli... Po czym co dostajemy? Dostajemy SMS-y o tym, żebyśmy sobie popatrzyli na podręcznik, który dostaliśmy. Ja bym jednak oczekiwała, żeby wszystkie media, szczególnie państwowe, przewałkowały te procedury ileś razy, opowiadając ludziom o tym. Bo inaczej my się tej gotowości
1: nie nauczymy,
2: ale też nasza odporność społeczna będzie się za każdym takim razem chwiała, bo odporność się chwieje, kiedy brakuje adaptacji, kiedy brakuje zaufania, kiedy chodzi o chaos.
1: Ja się zgadzam po części, chociaż wyszło też przy tej okazji, moim zdaniem, to, że Polacy czekają, rząd coś dla nas, za nas zrobi, rząd nam wszystko powie, rząd nas poprowadzi za rączkę, rząd albo wojsko w tym przypadku. No każdy dostał tę książeczkę, no, mógł ją przeczytać 500 razy, że tak powiem, w prawo i w lewo. I oczywiście większość z nas tego nie zrobiła.
2: A podobnie nie dotarła.
1: Nie dostałaś tego?
2: Na Mokotów nie doszła. Poważnie.
1: No coś podobnego. Ja dostałam. Romek, jak ty się do tego wszystkiego odnosisz?
4: Ja zacząłbym jednego z rzeczy podstawowej, czyli od tego, że to Ukraina jest główną ofiarą tej wojny.
1: Tak, to prawda.
4: Ta rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, no spadła w terenie niezabudowanym, nikomu się nic nie stało. Ale ja przypomnę, że tej nocy, kiedy ta rakieta eksplodowała na naszej ziemi, Ukraina przeżywała jeden z najcięższych ataków w ostatnich miesiącach. Zresztą ta
1: i
4: ostatnia
1: zginęło
4: noc tutaj,
1: kilkanaście osób wtedy.
4: Tak, my jechaliśmy przez całą noc tutaj i śledziliśmy, jak wygląda sytuacja z bezpieczeństwem w poszczególnych regionach. No i Kijów był, przeżył potężny atak. My rand ranem byliśmy w Kijowie. Tam akurat ogłoszono alarm. Też ekip lotniczy, ale to tam był tylko jeden dron Shahed, ale w nocy tam była cała seria wybuchów spowodowanych przez pociski balistyczne. No zginęło co najmniej 9 osób w samym Kijowie i inne miasta też były atakowane. To o tym musimy pamiętać. Ukraina zestrzeliwuje bardzo dużą część rakiet balistycznych również, które Rosja posyła nad Ukrainę i nasza pomoc jest również obroną naszego terytorium, bo zakładając, że ta rakieta z przyczyn nie wiem, usterki, z przyczyn działań też sił ukraińskich, bo one dosyć skutecznie próbują zagłuszać też i zmieniać trajektorię tych rakiet, wyleciała w naszą przestrzeń powietrzną, no to mogłaby być, gdyby Ukraińcy mieli więcej broni do zestrzeliwania tych rakiet, ona mogłaby być prawdopodobnie zestrzelona na terytorium Ukrainy. Nigdy nie spadłaby na naszej ziemi. To jest podstawa. I tu wracam między innymi do tej nieprawdopodobnej po prostu skandalu związanego z tym, że rządowi zarzucono wręcz zdradę za przekazanie 5 sztuk rakiet Patriot dla Ukrainy w ramach większej akcji państw sojuszniczych pod egidą Stanów Zjednoczonych.
1: Tak.
4: My mamy około 200 pocisków Patriot, więc to naprawdę nie jest ogromne uszczuplenie. Przypominam, jeśli Ukraina będzie zestrzeliwać, im więcej Ukraina będzie zestrzeliwać rakiet na swoim terytorium, tym większe prawdopodobieństwo, że te rakiety nie będą spadać na terytorium Polski. To też jest problem w Rumunii. Tam akurat zdarza się, że właśnie drony Shahed spadają po tej stronie,
1: tak,
4: już rumuńskiej granicy. I to jest kluczowe. Także tutaj wsparcie Ukrainy jest po prostu, musi być warunkiem sine qua non i to, co powiedział Przemysław Czarnek. Do dzisiaj zresztą poza jakąś zapowiedzią taką ogólną prezesa Kaczyńskiego nie został jednak, że tak powiem, postawiony do pionu i nie odwołał tych słów o tym, że w tym momencie nie powinniśmy zaprzestać pomocy Ukrainie. Zresztą Unia Europejska też powinna zaprzestać. Ze względu na to, że Ukraina nie rozliczyła się z przeszłością historyczną. Oczywiście przeszłość historyczna jest bardzo ważna, ale kluczowym dla nas i strategicznym celem jest jak największe osłabienie Rosji w tej wojnie z Ukrainą, napaści Ukrainy, Rosji na Ukrainę i to, żeby Ukraina miała jak najwięcej środków do tego, żeby zestrzeliwać rakiety, które Rosja posyła nad Ukrainę. Ja nie przesądzam, bo ja jednak gdybym miał dzisiaj stawiać swoją hipotezę, uważam, że był to test ze strony rosyjskiej, mhm, i że była to świadoma prowokacja. Przy wykorzystaniu właśnie tego potężnego ataku na Ukrainę zawsze Rosja może powiedzieć, no kurczę, no ta jedna rakieta z tych kilkudziesięciu posłanych po prostu poleciała sobie nie tam, gdzie miała lecieć.
1: No, ambasador
4: tak, ja
1: mówi,
4: uważam
1: że to
4: jednak,
1: w ogóle
4: że
1: nie
4: trzeba bardzo, że najpoważniej brałbym. Tak, ale tutaj nie zaprzeczają, bo ja od razu właśnie śledziłem komunikaty, znaczy też agencji TASS, mm-hmm, i też oficjalnych mediów kremlowskich i one były bardzo powściągliwe, cytowały tylko i wyłącznie słowa Donalda Tuska, że to była najprawdopodobniej, wtedy jeszcze najprawdopodobniej rosyjska rakieta, dzisiaj wiemy, że na pewno została, że była to rosyjska rakieta, dokładnie wiem, kiedy została wyprodukowana, gdzie i tak dalej. Więc tylko do tego się nie zaprzeczali, że to nie nasza rakieta, że to prowokacja ukraińska i tak dalej. Więc no też taka ciekawa opcja. I teraz biorąc pod uwagę również to, co się wydarzyło politycznie w Polsce. Bo proszę zauważyć, że opozycja, czyli PiS, Rozwój Plus, no bo to już też jest kolejny element opozycji Mateusza Morawieckiego i Konfederacja ruszyły do ataku na rząd. Kompletnie bez podstawy. Nie jest wilczym prawem opozycji, żeby zadawać pytania, piętnować błędy. Ale tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. takie rzeczy żąda się wystąpienia w Sejmie po wysłuchaniu szczegółów. Zresztą uważam, że wystąpienie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza naprawdę było kompetentne i dobre.
2: Tak.
4: Kompetentne i dobre. Nie stawia się tak poważnych zarzutów, że należało zestrzelić tą rakietę. Przecież taki Mariusz Błaszczak był ministrem obrony narodowej i doskonale wie, jakie są procedury.
1: No, ale wiesz, no, szukał rakiety, znaczy nie szukał rakiety przez pół roku. No to jest w ogóle... On
4: dokładnie.
1: Nie ma żadnego moralnego prawa do tego, żeby się na ten temat wypowiadać.
4: Chodzi mi o to, że jest coś takiego, co powinno być ponadpartyjnym interesem poszczególnych ugrupowań, jak nasze wspólne bezpieczeństwo. Nasze wspólne. Obywateli. Moje, wasze, mojej rodziny, moich znajomych i szerzej Polek i Polaków. I to było naprawdę skandaliczne, co zrobiła opozycja. Ale proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Pałac Prezydencki był na bieżąco informowany o tym, co się dzieje.
2: Tak.
4: Na bieżąco. I proszę zauważyć, że akurat Pałac Prezydencki, ani prezydent Karol Nawrocki, który nie jest moim bohaterem mojej bajki, to wiadomo, ani jego ludzie nie krytykowali rządu.
1: Ale w ogóle się nie odezwał,
2: się zachował odpowiedzialnie.
4: No właśnie. On się zachował odpowiedzialnie. Czyli można.
2: Można.
4: Po prostu.
2: Można. Tak. Pamiętajmy tylko wrzucać, że to był chyba ten moment powrotu do tego myślenia, że jednak bezpieczeństwo powinno być wyjęte ze sporu politycznego.
4: No, oby.
2: O co się kiedyś mieli nawet dogadać Nawrocki z Tuskiem i z Kosiniakiem. Dawno, dawno temu.
4: Tak, ale
2: to czas, żebyśmy sobie o tym przypomnieli.
4: Tak, ale ta zasada została złamana przy okazji programu europejskiego Safe.
2: Tak.
4: Bo naprawdę rząd nie spodziewał się, że prezydent zawetuje tak ogromne inwestycje w polskie bezpieczeństwo, w nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim właśnie w bezpieczeństwo dotyczące obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej.
1: Mhm. To prawda. No dobrze, to teraz w takim razie Darek.
3: No to nie zostało dużo do dodania. Oczywistym jest, że trzeba pamiętać, że to była jedna z 74 rakiet, które tej nocy leciały nad Ukrainą, że my mieliśmy więcej chyba szczęścia niż rozumu, bo ona się rozbiła na polu rzepaku, a mogła dolecieć całkiem daleko do Świdnika, gdzie są zakłady lotnicze, do Kraśnika, gdzie są zakłady MESCO. No różnie mogło być, tak? Gdyby coś potoczyło się nie tak. Rozumiem, że wojsko tego pilnowało i być może by zestrzeliło w ostatniej chwili taki pocisk, gdyby rzeczywiście on miał tę trajektorię taką, że mógłby gdzieś leć. Ale pamiętajmy, że to są naprawdę minuty i sekundy czasami, bo ta rakieta leci z prędkością ponad 500 km na godzinę.
1: Nawet chyba ponad 900 potrafi.
3: Więc dobrze się stało, że stało się tylko tak, jak się stało. Co do wojskowych procedur, nie mam zastrzeżeń, bo tam rzeczywiście zostało wszystko wyliczone co do godziny i minuty. Natomiast rzeczywiście problemem jest ten... Nie wiem, jak to określić.
1: To się resilience nazywa, to, co, o czym chcesz powiedzieć.
3: Nie,
1: czyli
3: znaczy
1: ta świadomość.
3: Mówię to, jak bardzo jesteśmy jeszcze wyluzowani, mimo że ta wojna trwa od 4 lat za naszą granicą, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast po stronie administracji publicznej jest jakiś proceduralny bałagan.
1: Jest im tak.
3: Dlatego, że po pierwsze, te syreny odezwały się już po upadku tej rakiety, kiedy to właściwie już nie miało znaczenia. Rozumiem, że tam jest jakiś... Znaczy cały czas mówimy o jakimś odcinku rzędu kilku minut
1: do
3: 10
1: minut. No to
3: było 4
1: minuty, 6 minut. To było 4. Chyba. Znaczy inaczej, rakieta była 6 minut, natomiast te syreny zawyły 4 minuty po uderzeniu. Ale wyobrażam sobie, że obieg informacji, zanim to obejdzie, wiesz, wojsko,
3: tak,
1: rząd,
3: tylko,
1: samorząd...
3: Tylko
1: no
3: już
1: to...
3: widać, że mamy dziurę w tych procedurach,
1: no tak,
3: bo skoro
1: tak.
3: może się zdarzyć taka sytuacja, ona... Być może się będzie zdarzać, że ten alarm no nie zdąży, bo niebezpieczeństwo zostanie zneutralizowane, to trzeba ludziom wyjaśnić, co się stało przynajmniej, tak, żeby nie uważali, że to jest jakiś ślepy alarm, komuś coś tam się wcisnęło, tylko że rzeczywiście coś było na rzeczy. Więc te SMS-y, które wtedy nie wyszły, bo one też mają, zdaje się, jakąś bezwładność i
1: no tak,
3: masowa
1: to też,
3: wysyłka
1: to
3: trwa.
1: Jadzie, tak, oczywiście, że tak.
3: To niestety też trzeba ludziom wysyłać. Ale znowu, jak minister Kierwiński postanowił następnego dnia być szybszy od ewentualnego zagrożenia i podpowiedział, że jest takie coś jak poradnik bezpieczeństwa, to zorganizował atak DDoS na własne serwery rządowe, bo tam leży ten poradnik bezpieczeństwa. Więc no, myśleć przede wszystkim, przejrzeć te procedury, jakie są i wprowadzić korekty. Na szczęście mieliśmy po prostu ćwiczenie na sucho, mimo że ta rakieta wybuchła, ale to jest cały czas ćwiczenie na sucho. I te procedury trzeba uporządkować, bo zanim zaczniemy robić jakąkolwiek aplikację, czy wzbogacać obywatela o stosowny moduł, to najpierw trzeba uporządkować to, co, ten system, który stoi za tym, bo inaczej będziemy mieli bałagan w tej aplikacji po prostu.
1: Ale nie masz wrażenia, że to, że Polacy, dostawszy tego linka, rzucają się, żeby ten link otworzyć, chociaż mają ten poradnik w domu, to też o czymś świadczy.
3: Ale wiesz, może nie każdy ma, no widzisz, Magda na przykład nie dostała, no może dobra, ktoś wyrzucił to... do śmieci, wiesz, no co innego jest gorsze. Dwa lata wcześniej to samo RCB rozsyłało SMS-a z informacją, żeby nie klikać w przypadkowe linki rozsyłane.
1: No tak, więc tak.
3: Tutaj jakby oni sobie sami strzelili w stopę, więc trzeba przemyśleć te procedury. Owszem, też jestem zdania, że powinna być oprócz tych SMS-ów, oczywiście i tak dalej, powinna być jakaś aplikacja, taka na wzór tej aplikacji ostrzegawczej w Ukrainie, która działa świetnie. Ja sobie ją zainstalowałem wtedy właśnie tego dnia na kilka godzin i odzywała się nawet kilka razy w trakcie, kiedy byłem w studio w TVP, bo po prostu jest tak skonstruowana, że musi zawieć. I to działa, tylko że tam za tym stoi cały system informacyjny, wywiadowczy. Są gotowe mapki, gdzie jest to zagrożenie, jakie. I dostajesz konkretną informację na ekranie telefonu, że zbliża się rakieta taka, a taka w danym obwodzie, który sobie ustawisz. Jako
2: i znowu ten. Mamy się czego uczyć.
3: Oczywiście, tylko że najpierw trzeba, tak jak mówię, sama aplikacja to jest ostatni krok i najmniejszy problem. Tylko trzeba mieć pod spodem system, który działa, wyłapuje te zagrożenia i uruchamia ten alarm w tym miejscu, gdzie trzeba, bo tam też, zdaje się, ten alarm się uruchomił w Lublinie, a nie 50 kilometrów od Lublina, a to może być czasami dość istotna różnica.
1: No dobrze, słuchajcie, przeczytam kilka wpisów naszych.
4: Jedną rzecz.
1: Tak, bardzo proszę, Romek.
4: Natomiast mogę dodać teraz na szybko, bo ja uważam, że to jest bardzo cenna lekcja. Oczywiście najważniejsze w tym jest to, że nikomu nic się nie stało. Ale to jest bardzo cenna lekcja. Myślę, że teraz też po stronie rządu są takie działania, żeby właśnie taką lekcję obywatelskiej odporności i odpowiedzialności przeprowadzić. Bo wiemy, co się wydarzyło, ludzie ogromnie się tym interesują i tak dalej, bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja uważam, że takich incydentów będzie w przyszłości coraz więcej. Ostrzegają o tym od dawna służby wielu państw natowskich. Niedawno przecież Władysław Kosiniak-Kamysz publicznie mówił, że musimy się przygotować na rosyjskie prowokacje. On wtedy podał przykład tego, że Rosjanie, przechwytując na przykład drony ukraińskie, co dzieje się na froncie, mogą je później użyć do tego, żeby je posłać nad Polskę i powiedzieć, zobaczcie, to Ukraińcy, prawda? Próbują was ciągnąć do wojny, bo taka narracja też między innymi w wielu też środowiskach w Polsce jest. Więc musimy tą lekcję odrobić, ponieważ naprawdę jestem przekonany o tym, że Rosja będzie coraz częściej testować państwa NATO, w tym Polskę, które jest kluczowym hubem, jeśli chodzi o dostarczanie pomocy Ukrainie.
3: Dwie drobne rzeczy ad vocem. Jedna a propos tego, co mówi Romek o tym wciąganiu do wojny. To nie dalej jak dzisiaj rano w TOK FM był rzecznik Konfederacji, pan Machulski, chyba Wojciech, jeśli dobrze pamiętam.
1: Nie pamiętam, jak
3: on się nazywa. W każdym razie on mówi, że no, on nie ma żadnych dowodów, oczywiście ma tylko taką teorię, że być może Ukraińcom właśnie zależało na tym, żeby nas ciągnąć do wojny i dlatego ta rakieta została do nas przekierowana. Więc to tyle, jeśli chodzi o spiskowe teorie dziejów. A drugi ad vocem to a propos tego ucyfrowienia ściany wschodniej. Tu się nie zgadzam. To znaczy tam może nie być komputera w domu, ale smartfon to ma prawie każdy, bo on jest centrum wszechświata w tej chwili. Jest dostępny. Słuchajcie, na wsiach są paczkomaty po prostu
1: tak
3: porozstawiane, że także akurat tutaj myślę, że aplikacja byłaby bardzo często używana właśnie wbrew pozorom.
1: I ja tylko przypomnę, że jest też cała grupa Polaków, którzy walczą z 5G, także no naprawdę.
3: Wiesz co, ale oni są w całej Polsce, naprawdę. Nie są.
1: No nie, ja wiem, nie mówię, że nie są.
4: Jeszcze jedno wtrącenie w takim razie.
1: Bardzo proszę.
4: Studio mam ograniczone, nie wiem, co tam się dzieje. Natomiast to do tego, co powiedział Darek. Ukraińcy wszystkie ostrzegawcze sygnały mają oparte na aplikacjach. Mm-hmm. Bo co mamy zawsze przy sobie? Telefon komórkowy. Telefon komórkowy.
1: Tak, nawet portfela nie nosimy, a komórkę
4: trudno
1: tak.
4: Zniszczyć, bardzo jest trudno zniszczyć w ogóle sieć komórkową jako taką.
1: Bo ona jest rozproszona mocno.
4: Właśnie, i można łatwo dostarczyć i bardzo szybko taką informację.
1: No dobrze, kochani, czytam to, co piszą nasi słuchacze. Pani Marzena, Rosja nie musi testować naszych zdolności obronnych, mają tylu szpiegów, że dokładnie to wiedzą. Oni testują, na ile mogą sobie pozwolić. No, czyli coś testują jednak. No i teraz to, co mamy na Blue Sky'u, Vero. Ja mam wrażenie, że tą całą sytuacją moi francuscy znajomi przejęli się bardziej niż Polacy. Od razu dostałam sryliard wiadomości i pytań, czy wszystko ok, gdy tymczasem znajoma mieszkająca w Lublinie była mocno zdziwiona, gdy do niej zagadałam w temacie. Nic nie wiedziała, że coś spadło. No naprawdę musi być szczęśliwa osoba. Lord Moore, oj tam, moim zdaniem pan redaktor to się zdziwi i odwoła to odpowiedzialne zachowanie prezydenta. Zazwyczaj krytyka pada w tych wspaniałych orędziach do narodu i tu będzie tak samo. Najpierw trzeba stworzyć dobry prompt dla AI, by wypowiedź króla Karola była najwspanialsza. Partyzant zwyciętego lasu, jakby doszło do ataku Rosji na Polskę, pisowcy pierwsi daliby dyla, zbyt małe literki. Izraelska żelazna kopuła nie odpala rakiet przechwytywanych do zestrzelenia, a tych, które nie trafią w obszary zaludnione lub strategicznie istotne. Tymczasem Błaszczak strzelałby do wszystkiego bez względu na cenę. Nieproskromione przyzwyczajenie do wydawania nie swoich pieniędzy. No tylko, że Błaszczak nie miałby czym strzelać, bo na ta nasza żelazna kopuła to jest fragmentaryczna w tej chwili. A jeszcze, żeby było zabawniej, to powiem tak. Niemcy swego czasu postawili nam pod Zamością swoją baterię patriotów, tam wypożyczoną, i ktoś zdecydował o tym, żeby ta bateria została wycofana. Także tak.
3: Ale oni ją postawili po długich protestach
1: tak,
3: właśnie.
1: Po tym, jak PiS nie chciał. I to zostało króciutko i zostało już przestawione.
3: Pan Błaszczak jeszcze za swojej kadencji ogłaszał, że mamy już zbudowany wielowarstwowy system obrony.
1: I że się mysz przez to nie prześliźnie. Ja też to pamiętam doskonale.
3: Latająca mysz, czyli
2: zaufania do pana Błaszczaka, no proszę was.
3: Nie, ja tylko cytuję, co on mówił, więc żeby ludzie pamiętali
2: Błaszczak
3: o tym.
2: Pan Błaszczak i prawdomówność to jest jak właśnie spiskowa teoria dziejów.
1: Trzeba przypominać, bo jednak my jako wyborcy mamy pamięć rybki akwaryjnej. Niewiele pamiętamy zazwyczaj, więc ja myślę, że trzeba tłuc i opowiadać o tym i przypominać, co robił Błaszczak, który tak krzyczał, jak się do niego Kosiniak z mównicy sejmowej zwracał, że aż myślałam, że tam zawału biedak dostanie.
3: Przez Błaszczaka odeszło dwóch czołowych generałów.
1: Tak jest, tak jest. No niestety, wygląda to tak, jak wygląda. Emrys, jedno mnie intryguje. Oni określają się jako obóz patriotyczny, jednak w swoim przekazie posługują się wprost językiem kremlowskiej propagandy. To czyimi oni są patriotami? Też się czasem to zastanawiam. Slawiur, plus jeden do głosu pana Imielskiego. Uważam, że to atak ruski mający dwa cele. Sprawdzenie reakcji, b, histeria i podział w społeczeństwie połączony z niechęcią do Ukrainy jako terenu wojny. Udowodnijcie, że się mylę. Nawet nie mamy zamiaru chyba udowadniać. Tredwę. Mam wrażenie, że brunatni politycy w Polsce są niezadowoleni, że nikt w tym incydencie nie zginął. Następnym razem Braun z Czarnkiem będą naprowadzać rakiety na centrum jakiegoś miasta. Radar. Ewidentnie jest potrzeba, aby NATO oraz służby polskie cywilne wprowadziły inne procedury dla swojej kategorii zagrożenia o nazwie wojna hybrydowa. Nasz wróg Rosja, wysyłając rakiety na nasze terytorium, zbiera mnóstwo informacji o reakcji wojska i samorządów. Wojna hybrydowa trwa. Cóż my tu jeszcze mamy? Tak patrzę, żeby nam się później nie powtarzały te... No to dobrze, to na razie, kochani, mamy tyle wpisów. To chcę was zapytać jeszcze o dwa spotkania, które w tych okolicach się odbyły. To znaczy pojechał Wołodymyr Zełenski do Trumpa, no i podobno świetne spotkanie, mieli fantastyczne, rozmawiali o tej licencji na patrioty. Fantastyczne to było. Przyjechał do Polski Wołodymyr Zełenski, rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk powiedział, że no są szanse, że w ciągu 100 dni mogłaby się ta wojna skończyć. No tak mniej więcej jest 50% szans w jedną lub w drugą stronę po tym spotkaniu, oczywiście z Trumpem. A dzisiaj czytam, że Trump mówi, a nie, żadnych, no to skąd, no patrioty, to tylko w Ameryce można produkować patrioty. To przepraszam, na co dostał Zełenski licencję, na, że przepraszam, motyle, czy no, o co chodzi?
3: Nie dostał żadnej licencji, znaczy chociaż wszyscy widzieliśmy na szczycie NATO w Ankarze tę pogawędkę ciepłą Donalda Trumpa z Zełenskim, gdzie on publicznie mówił, że tak się zastanawiam, może by jednak rzeczywiście dać licencję, tylko to jest wszystko tak jak u Trumpa,
1: no właśnie,
3: w formie pogaduszek przy kominku, ewentualnie na posiedzeniu rządu, gdzie wszyscy go patrzą na niego jak na bożka. A on przysypia. Więc tu do niczego nie doszło, to były tylko obietnice, chociaż no, złożone publicznie rzeczywiście w takim miejscu, gdzie można by je traktować dość poważnie.
2: No ale jednak Donald Trump,
3: ale składał je Donald Trump, tak. No ale czytałem dzisiaj, że sami komentatorzy amerykańscy są dość zaskoczeni, że aż tak kategorycznie, bo też jaka była argumentacja. Donald Trump po namyśle stwierdził, że no co by było, jakbyśmy dali im taką technologię.
2: A oni w drugą stronę.
3: No. A oni tak, by się zwrócili w drugą stronę, to my byśmy byli zagrożeni, więc przemyślał to. Albo ktoś mu przemyślał raczej i stwierdził, że jednak tej licencji nie będzie. Tam jest jeszcze, ja oczywiście nie mam wglądu w szczegóły tych rozmów, ale jednocześnie z wizytą Zełenskiego przy okazji to było chyba pogrzebu senatora Grahama. Była też polska delegacja, która tam podsuwała nogę do kucia, że jakby coś to my możemy produkować te patrioty, więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, nie wyjdzie, ale oferta została złożona i rozumiem, że z punktu widzenia takiego Donalda Trumpa, Polska jest takim sojusznikiem, który raczej się nie obróci. I być może decyzja mu przyjdzie łatwiej, ale nie wiem, to jest wszystko gdybanie, więc tutaj jak to z Donaldem Trumpem, możemy tylko sobie powiedzieć, że zobaczymy, co będzie.
1: Magdalena?
2: Nie no, z Donaldem Trumpem to łatwiej by było, nie wiem, karty rozłożyć, słomki pociągnąć, nie wiem, można monetą rzucić, to może byśmy doszli do tego, czego Donald Trump rzeczywiście...
3: Fusy z kawy rozpuszczalnej.
2: Kurczę, no nie mam, no.
1: No właśnie.
2: Kawa mrożona, fusów nie ma. Wyrzucić nie będę. Ale całkiem poważnie. Rzeczywiście mamy to spotkanie z Trumpem, zresztą te spotkania i polska delegacja. A kto pojawił się zaraz po Zeleńskim w gabinecie u Trumpa? No, to był Benjamin Netanyahu. Więc, że tak powiem, ta wojenna historia ciągnęła się przy okazji pogrzebu Lindsey'a Grahama, który zresztą przecież był
1: bardzo proukraiński. Najbardziej chyba
2: wśród republikanów. No, ale też do jakich ustaleń można powiedzieć doszło? Oczywiście te patrioty, w czasie spotkania z Zełenskim jeszcze była mowa o rozważaniu, że on nie wie, że nie jest pewien. 31 rzeczywiście dostajemy ten komunikat, że nie. No i dostajemy komunikat po raz kolejny. No przecież oni się muszą dogadać. Przecież tak naprawdę oni się muszą dogadać. Jeden musi ustąpić, drugi musi ustąpić.
3: Ale w ogóle jeden i drugi chce zakończenia tej wojny.
2: Tak, właśnie do tego zmierzam, że jeden i drugi chce. Oni tak naprawdę chcą tego tylko teraz. Nie zakończenia wojny, porozumienia. I tam jest używane sformułowanie porozumienia, czyli tak naprawdę tego, do czego Trump w pewnych momentach dążył, to znaczy tego zamrożenia prawdopodobnie zamrożenia konfliktu na linii pola walki. Dlaczego był moment, kiedy Trump się trochę ociepliło mu się, jeśli chodzi o Zeleńskiego? No pamiętajmy, że Trump kocha tych, którzy zwyciężają.
1: No tak.
2: Ukraina w momencie, kiedy odnosi sukcesy, Ukraina, która zaczęła się zresztą z punktu widzenia również sprawiedliwego, uczciwego, prawnego, w ramach prawnych prowadzenia konfliktu, bronić w sposób adekwatny, w sposób proporcjonalny do ataków Rosji i zaczęła również odpłacać Rosji pięknym za nadobne na terenie Rosji. I kiedy Rosjanie zaczęli czuć i czytamy artykuły i wszyscy o tym, jak to Rosja jednak odczuwa skutki wojny, kiedy normalni ludzie w swojej codzienności te skutki wojny widzą, no to można było, no, ten Trump jednak zaczął patrzeć pewnym przychylniejszym okiem być może na Zelenskiego. No ale mamy też coś, co wybuchło wczoraj. To znaczy przypomnienie przez Trumpa, że no my przecież mamy tą umowę i możemy tu wejść, potem minęły ziem rzadkich.
1: Tak. Faktycznie możemy wziąć im, zabrać
2: im
1: wszystko.
2: Możemy zabrać im absolutnie wszystko. I teraz pytanie, bo oczywiście my nie wiemy i nie dowiemy się, jakie były te rozmowy. Natomiast kiedy pojawiają się tego rodzaju sformułowania, tego rodzaju deklaracje Trumpa tuż po rozmowach, no to możemy przypuszczać, że pewne zawirowania w tą stronę mogły się gdzieś w czasie tych rozmów wydarzyć. Jednocześnie no, mamy sytuację, w której tam mówi, no ale znowu moi ludzie, to znaczy jego ukochany zięć razem z jego deweloperem byłym, panem, który nie powinien się wojną zajmować nawet na
1: niczym powinien zajmować, mam wrażenie. Znaczy poza budowlanką.
2: Poza budowlanką, czyli pan Witkow, no mają się wybrać znowu na Ukrainę celem.
1: Znaczy jakiś... pierwszy raz się mają wybrać, bo oni nie
2: tak,
1: byli nawet.
2: Mają się, bo oni się spotykali, natomiast mają się wybrać w końcu na Ukrainę. No, tylko jak się niektórzy amerykańscy politycy wybiegali na Ukrainę, to im się zdarzało, że nagle zdanie się im zmieniało, jeśli chodzi o sam konflikt i o jednak wojnę trzeba zobaczyć na żywo, żeby ją zrozumieć, żeby zobaczyć jej ogrom. Ja oczywiście nie liczę na to, że żaden z któryś z panów dozna takiego oświecenia. Natomiast na pewno będzie to inne spojrzenie. No, co mamy dalej? No, mamy dalej to spotkanie przecież jednak w Lublinie. Zeleński przylatuje, mamy spotkanie z Donaldem Tuskiem i to wszystko, o czym pewnie zaraz też pogadamy, co tam pada, bo tam też padają bardzo, bardzo ważne słowa.
1: To właściwie już możemy zacząć, że tak powiem, o tym też rozmawiać. Romek, ty się przyglądałeś temu spotkaniu?
4: Przyglądałem się, ale chciałbym też jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym spotkaniu z Trumpem, bo zauważmy, jaka nastąpiła diametralna zmiana, czyli od tego słynnego spotkania w Białym Domu, gdzie przed kamerami może się całego świata Wołodymyr Zełenski został brutalnie zaatakowany przez zdeptany przez Donalda Trumpa i J.D. Vance'a. No on się odgryzał też jak mógł, coś nieprawdopodobnego. Jak dzisiaj te spotkania przebiegają zupełnie inaczej. To spotkanie w Waszyngtonie było bardzo ciekawe, bo ono w ogóle było bez żadnych kamer. Nie było nawet kawałka tego spotkania, które było transmitowane przez kamery, więc na pewno były tam bardzo ważne tematy podejmowane. I ja mówię o tym dlatego, że jest taka teoria, trochę do niej nawiązywała Magda, krążąca, bardzo poważna, krążąca wśród ludzi, którzy znają styl działania Donalda Trumpa, to jak on myśli, co mówi swoim współpracownikom, że on po prostu zaczął zauważać, że no, ja zawsze przecież jestem w gronie zwycięzców, sam jestem wielkim zwycięzcą, na wszystkich polach jestem najwspanialszy, przecież, no więc jeśli Ukraina nagle zaczęła sobie tak świetnie radzić, to świat mówi, jak oni po prostu fantastycznie rozwijają te swoje wojska dronowe i pociski dalekiego zasięgu, jak skutecznie paraliżują rosyjskie system produkcji ropy naftowej, dostarczania ropy naftowej i gazu również. Kurczę, no to dlaczego ja mam być po tej stronie luzera Putina, wolę być po stronie tego winera, czyli Zełenskiego. No on tak po prostu myśli, no to jest dziecinne z punktu widzenia poważnego polityka, no, ale tak niestety ta administracja funkcjonuje. Oczywiście ja się nigdy nie przyjmuję do żadnych słów Donalda Trumpa, bo ja przypomnę, że chyba już za chwilę, albo już była trzecia miesięcznica słynnego wpisu Donalda Trumpa o tym, że dostaniemy 5000 więcej żołnierzy i co?
1: Nic.
4: Zero szczegółów nawet, nic. Nawet nie została cofnięta ta rotacja, którą wycofano.
1: Rotacja została cofnięta została.
2: Teoretycznie zostało obiecane, że jest cofnięta rotacja.
4: Nie została, właśnie. Żaden żołnierz nie przybył tutaj.
2: Czekamy podobno, słuchajcie, na 15 sierpnia. Aha. Takie są gdzieś przecieki. Ale znaczy jawnie wierzę mniej więcej jak dzisiaj.
4: Tak. Ale pożyjemy, zobaczymy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest też odprężenie, bo Ukraińcy zdali sobie sprawę, że też niepotrzebnie dolali oliwy do ognia w relacjach polsko-ukraińskich. Mhm. Chodzi oczywiście o sprawy historyczne i Zełenski doskonale sobie z tego daje sprawę. Dlatego jest bardzo symboliczne w ogóle to spotkanie w Lublinie, bo po pierwsze samolot Zełenskiego wylądował w Lublinie, a został przebazowany w trakcie tej naszego kryzysu do Kiszyniowa i spotkał się z Donaldem Tuskiem, którego uważa za partnera do rozmowy, dlatego że nie ma co ukrywać. Ja znam tutaj też polityków ukraińskich, oni mówią wprost, otwarcie, my nie możemy na nic liczyć ze strony Karola Nawrockiego. Wiemy, jakie jest nastawienie do Ukrainy. Jakiekolwiek próby porozumienia z obozem Karola Nawrockiego nic nam nie przyniosą i nigdy nie przynosiły. Poza upokorzeniami typu, że prawda, Ukraińcy nas za mało przepraszają, muszą paść przed nami de facto na kolana i błagać o przebaczenie i dziękować za to, co dla nich robimy. Więc to było bardzo ważne spotkanie, bo tutaj mówiliśmy na przykład o tym, że Ukraińcy być może dostaną zgodę na produkcję rakiet Patriot, ale tam w tle są bardzo poważne inne również dyskusje. Ja myślę, że to też było tematem rozmowy tej z zamkniętymi drzwiami z Donaldem Trumpem, bo na przykład dla Ukraińców jest bardzo kluczowa sprawa wykorzystania systemu Starlink, który należy do Elona Muska, bardzo bliskiego sympatyka i chyba przyjaciela Donalda Trumpa i całego tego ruchu MAGA, nad terytorium Rosji, bo przypomnijmy, że Starlinki to są po prostu oparte na satelitach, które krążą nad ziemią. Żeby Ukraińcy mogli poprzez ten system satelitarny próbować paraliżować rosyjskie drony i rakiety już nad terytorium Rosji, po wystrzeleniu natychmiast ich. To są bardzo poważne dyskusje, bo pamiętajmy, że kiedyś Elon Musk zrobił duży gest wobec ukraińskiej armii, odciął wszystkie Starlinki wykorzystywane przez armię rosyjską, bo one były tam de facto nielegalnie, bo nie ma sprzedaży Starlinków na terenie Rosji, ale oczywiście Rosjanie to kupowali i tak dalej. Zostały odcięte, co spowodowało znaczne obniżenie wartości samej armii rosyjskiej. Więc te rozmowy tutaj Tuska z Zełenskim, one były między innymi również o kooperacji, jeśli chodzi o współpracę wojskową. My bardzo potrzebujemy know-how ukraińskiego, jeśli chodzi na przykład o cały system dronowy. To jest kluczowe. Czesi już mają kilka spółek joint venture z Ukraińcami i produkują różnego rodzaju broń na swoim terytorium. U nas jeszcze, chyba, ale dobrze pamiętam, nie ma ani jednego takiego przypadku.
1: Nie ma.
4: A te prace z małych. Więc to jest kluczowe dla nas. Więc tych spraw jest bardzo, bardzo dużo, bo oprócz tego, że wpadły ważne słowa o wsparciu i tak dalej, to, co jest ważne w dyplomacji, no to są konkretne działania, które trzeba robić. Polska armia pilnie potrzebuje tego know-how od Ukraińców. I mam nadzieję, że to zostanie w najbliższym czasie przyspieszone. I te pieniądze, które też SAFE przecież zostały przekazane, ja przypominam, że to jest 180 miliardów złotych, no to one za chwilę muszą w naszym systemie pracować, zbrojeniówki, bo to jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Ja mam wielką prośbę już teraz, bo muszę gnać dalej na wschód Ukrainy.
1: Pożegnamy cię.
4: Ale mam prywatę. Tak. Mam prywatę tutaj, dlatego że my oprócz tego, że jedziemy tam zbierać materiał, tego zawsze zawozimy pomoc humanitarną.
1: Tak jest.
4: Więc jeśli państwo chcieliby się dorzucić, to zachęcam w serwisie zrzutka.pl. Jest taka zbiórka wyborcza, / pomoc dla Ukrainy. Jeśli państwo chcą dorzucić, jakakolwiek kwota jest zawsze dla nas bardzo przydatna. Za to zawozimy pomoc na te tereny przyfrontowe. Bardzo państwu
1: bardzo
4: dziękuję.
1: Bardzo prosimy, tak, jeżeli państwo mogą, to oczywiście na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Roman Imielski prosto z Ukrainy do nas mówił. Dzięki, Romku, i uważajcie na siebie, szerokiej drogi. Słuchajcie, jest jeszcze kilka wątków tych ukraińskich, które trzeba by było poruszyć, bo jest jeszcze kwestia tej napaści kilku półmózgów na młodą parę ukraińską i muszę powiedzieć, że jak słyszę, że oni dostali po prostu, znaczy zostali ciężko pobici, bo trafili na SOR z powodu akcentu, to mnie się... Ja nie wiem, co ja myślę. Znaczy,
2: w Gdańsku ten napad z drewnianą laską po głowie, prawda,
1: po prostu jakiś... Znaczy ludzie, jesteście bezmyślni. No, ci, którzy atakujecie Ukraińców i w ogóle ci, którzy atakujecie ludzi słabszych od siebie. To jest po prostu coś niegodziwego. Świadczy o jakichś ciężkich kompleksach tych bijących. No po prostu, absolutnie nie przyjmuję tego do wiadomości. I sobie tak pomyślałam, że w związku z tym akcentem to za chwilę też ludzi z Podlasia zaczną tłuc, bo oni też mają akcent. No.
3: Nie, ktoś przyta mnie zapytał, czy wszyscy Polacy za granicą mówią w lokalnym języku.
1: Właśnie, bez akcentu.
3: Nie, w lokalnym języku w ogóle. Tak,
1: bo... No więc, ale słuchajcie, nie poruszymy tego wątku, bo jeszcze trzeba tego grilla, że tak powiem, rozpatrzeć. Tylko kilka wpisów naszych słuchaczy. Liberator, nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo narodowe w polityce, jest interes partyjny, czytaj najbliższe wybory. Nienawiść do Ukraińców jest dobrym paliwem wyborczym, a Czarki, Memceny, Brauny i inni Kowalscy będą pierwsi uciekać z tego kraju, jak Putin zapuka lufą do naszych granic. Matthews Leszna, pytanie inne, ile osób, do których poradnik bezpieczeństwa trafił w wersji papierowej, się z nim zapoznało? Czy odłożyli go na kiedyś tam? No właśnie, to jest to pytanie za 10 punktów. Jacek Nieplacek, ale RCB skuteczny, mam dwa telefony w dwóch różnych sieciach. Ten sam alert RCB przychodzi na te telefony w odstępach od 5 minut do 60 i więcej minut. Więc czy ostrzeże przed nagłym niebezpieczeństwem? No to jest właśnie ten problem, że nasza sieć komórkowa jest też bardzo już niewydolna. I są takie sieci, które mają swoje maszty i dzięki temu na te telefony przychodzą szybciej te wiadomości, a są takie sieci, które korzystają z masztów innych sieci. I one, te ich SMS-y muszą czekać, aż sieć roześle swoje, więc stąd takie opóźnienie. No i Kasia, jest coś takiego jak psychologia projektowania. Ludzie nie lubią czytać długich instrukcji w postaci książeczek i to jest fakt. O wiele lepiej by było, gdyby procedury bezpieczeństwa były dostępne w aplikacji mObywatel, ale to jest powtarzane też publicznie. No ta książeczka to bardziej ma obrazki niż jakieś teksty, więc...
3: Ale są nawet na YouTubie filmy zekranizowane, że tak powiem, też rozdziały są, tej książeczki, więc nawet jak ktoś nie lubi czytać, to też jest rozwiązanie.
1: Ale też w przypadku ataku, zanim się zalogują i obejrzą filmik, to trochę chyba stracą cenę.
3: Ale ten poradnik jest po to, żeby go przeczytać przed.
1: Wcześniej, tak. Liberator jeszcze wpadł na genialny pomysł, paczkomaty wyposażyć w systemy syreny alarmowe.
3: I powiem ci, że to by było najskuteczniejsze.
1: Ja też tak myślę. Ja myślę, że też by to było najskuteczniejsze.
3: Myślę, że akurat Rafał Brzoskowski sobie z tym poradził.
1: Tak, to prawda. Matthew zresztą dodaje, że ruch obrony granic znowu jest po przeciwnej stronie Polski, jakby co. Partyzant, nie, to nie to. Tret Wezełański dostał licencję na przedłużenie złudzeń. Rysiek Lewak, coś padło, że jakiś grill miał być. Przeczytałem przed audycją, oświadczam, że w żadnym grillu z niedorozwojem plus udziału nie biorę. No to właśnie weźmy się za grill. Znaczy, to jest najfajniejszy rozwód, jaki widziałam, ponieważ panowie dali sobie, że tak powiem, werbalnie po twarzach w przestrzeni internetowej, po czym prezes powiedział, no dobra, znaczy prezes to chyba nie prezes, może to właśnie świadczy o tym, że prezesa już nikt nie słucha, bo prezes powiedział, wykluczeni, won, na to wychodzi ten tamto PKP, znaczy nie, już nawet nie PKP, tylko samo KP, czyli Komitet Polityczny i mówi tak, wypełnili nie te formatki. No formatki mnie rozwaliły po prostu. W związku z czym my ich nie wyrzucimy, to teraz niech się Karski z tym buja i może Karski
2: nie
1: wyrzuci.
2: A widzieliście, jakie są procedury długie wyrzucania posła z PiS?
1: Niebywałe po prostu.
2: Rozmawiałam o tym z Romanem Imielskim słownie w zeszłą niedzielę. I jakie są długie, ile razy może się odwołać poseł, którego się chce wyrzucić. Więc to wyrzucanie to tak trwa.
3: Nazwa partii zobowiązuje.
2: No, natomiast ja się uśmiechnęłam, żeby zaraz pozwolić Beacie najpierw dokończyć, na jedno zdanie, które powiedział Mateusz Morawiecki, że on jest teraz jak kot Schrödingera. Jest w partii, nie ma go w partii.
1: No to dobre.
2: I słuchajcie, to było naprawdę, raz się na Pinokia uśmiechnęłam.
1: To dobre, muszę
3: dlatego,
1: ci powiedzieć.
3: Dlatego należałoby zdefiniować, czy mówimy rzeczywiście o rozwodzie, bo moim zdaniem to jest na razie separacja i to taka, wiesz,
2: no ale właśnie dość przyjazna nawet. No.
1: Jestem w partii, ale w klubie już nie jestem. Na ten piknik tam poprzychodziły takie persony, że mnie się oczy otwierały szeroko, bo na przykład pani Janina Gos wpadła, tak.
2: A była... z drugiej strony pan Józef Aciak.
1: Tak, pan Józef Aciak. Co on tam robił właściwie?
3: Tak, był już cały stolik lewicowy, także naprawdę były było szeroko.
1: Sieroty... A partia razem jakoś tak
2: nie,
1: szerzej?
2: Razem, przyszło, nie czy... wiem, natomiast były sieroty po trzeciej drodze.
1: Tak.
2: Sieroty
1: tak.
2: Po Hołowni.
1: Tak, no i pan premier, że tak powiem, Morawiecki, który opowiadał, że demografia... O kurczę, nie powtórzę tego, bo coś
3: słuchałem demografią... fragmentu panelu, w którym brał udział Marek Jurek, Robert Winnicki, Bronisław Wilczstein i nie pomnę ktoś jeszcze z podobnej
1: paczki.
3: Słuchałem kawałka wystąpienia pana Horały, który obiecał nowe świadczenie, nie wiem czy widziałyście.
2: Pensja rodzinna.
3: Czyli pensja minimalna dla rodziców dzieci do trzeciego roku
2: i dla
3: życia.
2: Nich nie ma wtedy 800 plus. 800 plus później.
1: Ale ta pensja to rozumiem, że wyższa taka jakaś.
2: Nie, pensja
3: w wysokości pensji minimalnej.
2: Pensji minimalnej tak naprawdę dla rodzica, który zostaje w domu, no to żeby prawda nie było luki emerytalnej dla kobiet. To nawet tak było wytłumaczone.
3: Tak, i oczywiście pan Horała zapewniał, że przecież oni nie są populistami, więc te pieniądze skąd trzeba by wziąć?
2: Słyszeliśmy różne zapewnienia pana Horały.
3: Trzeba skąd wziąć te pieniądze i pomysł jest taki, żeby zlikwidować Kosiniakowe oraz program Aktywny Rodzic.
2: Tak, super. Ale w dalszym ciągu brakuje im 25 miliardów.
1: Boże, kochany się skądś weźmie, no błagam. Dodrukuje się, będzie trochę inflacji, ale komu to szkodzi?
3: Natomiast jeżeli chcecie posłuchać, to zadałem sobie...
1: trud.
3: Tak, gwałt na własnej duszy i uszach. I posłuchałem całego przemówienia Mateusza Morawieckiego dzisiaj rano.
1: Ojej. Żyje jeszcze. To nie jest
3: ale tak, żyje, ale to życie już jest nie takie, jak wcześniej.
1: Ja właśnie znalazłam z tą demografią.
3: Zupełnie serio. Zastanawiałem się, znaczy po pierwsze to było tak jakby napisane przez ChatGPT i wygłoszone przez ChatGPT.
1: Blisko.
2: To w sumie tak mówię.
3: Niestety, pełne takich frazesów o tym, że patrzymy w przyszłość, stojąc na fundamencie przeszłości tego typu i że Polska nam wyrośnie z ramion. To jakiś cytat
2: jak
3: był
2: na
3: z
2: ramionach karłów. Nie?
3: Więc
2: karły na ramionach olbrzymów.
3: Było tego naprawdę mnóstwo.
1: Ta demografia jest wszystkim. Demografia jest przeznaczeniem, mój drogi. To dla mnie było największa myśl.
3: Do demografii zaraz wrócimy, bo tam były dwa raporty. Jeden dotyczący właśnie...
2: Demografia i migracja.
3: Imigracja i nikomu się nie złączyło, że powinny się rozpatrywać razem. A wręcz przeciwnie, że
2: nie,
3: to
2: nie,
3: są...
2: Nie, jemu to wyszło, że wprawdzie migracja jest elementem rzeczywistości, albo z nią walczymy, albo ją wykorzystujemy.
3: Tak. Więc całe to przemówienie brzmiało jak Konfederacja 0%, taka bezobjawowa, bo było tam mnóstwo Wielkiej Polski, dumy narodowej i wielkiego namiotu patriotycznego, którym zmieniał

0: Poza tym, że Polska musi być dumna, silna i bogata, no to...
1: No i to tylko nam Mateusz zapewni.
0: Także strasznie, naprawdę pół godziny takiego dość dużego pustosłowia i zadęcia, ale gdyby po tym wyciągać jakieś wnioski koalicyjne, no to, to po wyborach zejście się, nawet jeżeli ten, ta separacja potrwa, to zejście się z PiS-em to jest w ogóle oczywiste, a wręcz z Konfederacją, o ile Konfederacja będzie chciała, bo oni są akurat na Morawieckiego.
2: I to jeszcze nad tym, co on mówi o sprawach gospodarczych, kochani, o inwestycjach w przemysł, tak naprawdę o tej gospodarce, która mogłaby być prawie liberalna, mówiąc po cichu.
1: Tak, no to może być rzeczywiście trudne dla niektórych.
0: A i cały czas przebijał żal, że przerwano nam tę wielką pracę, prawie kadencję, która mogła doprowadzić do jeszcze większego bogactwa.
1: Tam są same sukcesy po prostu. W ogóle, znaczy i tak chciałabym takiego twardego zwolennika PiS-u zobaczyć i zapytać go, jak to było, że przez 6 lat Morawiecki był dobry, a teraz jest niedobry. Co on by na to powiedział? Natomiast pani Elżbieta zadała pytanie natury filozoficznej, czy wczorajsza dyspensja dotyczyła wszystkich Polaków, czy tylko zwolenników PiS? Tylko zwolenników Rozwoju Plus?
0: Nie, czekaj, tam trzeba było spełnić jakieś warunki.
2: Trzeba się pomodlić, tak, żeby tą karkówkę, gęsinę, kiełbaskę, tak z tego kila.
1: No to tak nie ma, że tak prosto, ale ja dzisiaj państwu daję dyspensę, mogą państwo iść i robić, grillować, co sobie państwo życzą.
0: Ale dzisiaj
1: życzą.
0: To wiesz, dzisiaj to jest sobota, wczoraj
1: był piątek. Ja też nie mam uprawnień do dawania dyspensy. No cóż, bardzo państwu dziękuję. Z nami był Roman Imielski, który, jak państwo wiedzą, już się rozłączył, dr Magdalena Baran, Dariusz Ćwiklak, Beata Grabarczyk i Kajtek Strzelczyk. Żegnamy się z państwem i ja się żegnam do poniedziałku. Do usłyszenia. When we say fast food, people think burger, but nature can take it a little further, faster than any food that you cook. Follow Maccabee, take a look.

0: with substance. Full up a new trend, snatch your packaging for your convenience. Ram packed with wholesome ingredients. Yes, Aya, you know it's the truth. The healthiest fast food is veggies and fruits.
1: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Do 67 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Migranci zginęli w wodzie oraz w wyniku wybuchu paniki podczas próby forsowania morskiej bariery od strony Maroka. Po dwóch dniach chaosu, kiedy do małej eksklawy próbowano przedostać się na masową skalę, sytuacja na miejscu się uspokoiła. Większość osób została zawrócona do Maroka, a hiszpańskie wojsko kontroluje już plażę, przekazała agencja Associated Press.
2: Życie w mieście zostało zakłócone w wyniku masowego przekroczenia granicy. To najpoważniejszy incydent, jakiego doświadczyliśmy w naszej historii. Powrót migrantów przebiega zadowalająco, ale proces ten musi zostać zakończony, aby miasto wróciło do normalności. Nadal konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego.
1: Powiedział prezydent regionu Juan Vivas, tłumaczenie TVP Info. Rząd w Madrycie zapowiedział natychmiastowy montaż dodatkowej 500-metrowej bariery zabezpieczającej w morzu. FIFA wycofuje się z kontrowersyjnej prywatyzacji turniejów. Gianni Infantino oficjalnie wycofał się z pomysłu częściowej prywatyzacji praw komercyjnych do największych turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Wartość planowanej spółki szacowano na 20 miliardów dolarów. Prywatni inwestorzy zewnętrzni mieli nabyć 20% jej udziałów. Projekt wywołał jednak opór w środowisku. UEFA oraz inne konfederacje zagroziły bojkotem imprez. Prezydent FIFA przyznał w oświadczeniu, że plan doprowadził do groźnych podziałów i wniosek nie zostanie przyjęty. IMGW i RCB ostrzegają przed burzami i upałami. Burze z gradem i porywistym wiatrem przejdą dziś nad niemal całą Polską. Ostrzeżenia obowiązują dla 13 województw. O szczegółach mówił w rozmowie z TVP Info synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Te burze, które dziś będą wystąpić,

0: występowały i już występują, gdyż obecnie przelotne opady deszczu oraz burze występują na północnym zachodzie Polski. Miejscami te opady mają natężenie do około 20 mm. One w kolejnych godzinach będą występowały coraz liczniej i nie tylko na północnym zachodzie, ponieważ ta strefa będzie się stamtąd odsuwać, ale również w całym pasie, począwszy od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką, Mazowsze, aż po Podlasie. Najgroźniejszym zjawiskiem związanym z tymi burzami dzisiaj będą intensywne opady deszczu.
1: Te opady lokalnie mogą sięgać 50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 95 km na godzinę. Równocześnie w południowej i wschodniej części kraju obowiązują alerty przed upałami, które utrzymają się aż do środy. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dziwna fala.
3: Dzień dobry Państwu, witam o godzinie 13 w sobotę, to jest oczywiście Radio Nowy Świat, ja się nazywam Paweł Sołtys albo Pablo Paweł i jesteśmy dzisiaj znowu, jak co dwa tygodnie, na dziwnej fali. Dzisiaj będzie, tak zwróciłem już uwagę, podsumowując swoje przygotowania do tej audycji, będzie troszkę o różnych niepowodzeniach muzycznych albo o bardzo późnych sukcesach, które przychodzą może nie w czas, a może w czas, ale późno w każdym razie. Zaczniemy sobie od pani, która się nazywa Umeko Ando. Jest śpiewaczką i jest też wirtuozką takiego instrumentu, który się nazywa mukuri. To jest coś w rodzaju takiej drumli bambusowej. Pani jest przedstawicielką ludu Ainów. To jest taki lud mieszkający w Japonii, obecnie głównie już na Hokkaido. Kiedyś to było o wiele więcej wysp, również Sachalin i w ogóle część Syberii. No oni byli, prawdę mówiąc, prześladowani przez tych Japończyków, którzy przyszli później przez wiele lat. Jednym z największych badaczy tego ludu Ainów był Bronisław Piłsudski, czyli brat naczelnika, brat Józefa. Nagrywał nawet ich pieśni na jakieś pierwsze wałki takie dawno temu. Ożenił się tam, jego potomkowie, jego żony zresztą żyją do dziś wśród społeczności Ainów. Pani Umeko zadebiutowała dosyć późno właśnie, płytowo przynajmniej, bo oczywiście całe życie wykonywała tradycyjne pieśni, ale płytowo zadebiutowała w wieku lat 70, było to niestety na 3 lata przed jej śmiercią. Te albumy były dużym wydarzeniem w świecie world music, pokazały jakby taką kulturę, która gdzieś się do tej pory nie przebijała na te rynki muzyczne. Dla mnie rytm i pewien taki trans tych utworów jest w jakimś sensie trip-hopowy, więc słuchamy utworu pod tytułem Jutta i Popo. Umeko Ando śpiewa i gra na mukuri.

Dziwna fala, Radio Nowy Świat, Paweł Sołtys kłania się po raz drugi. To była pani Umeko Ando z kultury Ainów z Japonii. Teraz przeniesiemy się może trochę w cieplejsze miejsce, choć trochę pozornie. Istniał bardzo krótko, efemerycznie, wspaniały zespół o nazwie Mombasa Vikings. Czemu Vikings, to nie udało mi się ustalić. Mombasa to oczywiście jest drugie co do wielkości miasto w Kenii, port wielki. Oni właściwie wydali tylko jedną płytę i z trochę dla mnie niejasnych przyczyn wydali tę płytę w Szwajcarii. Nie wiem, czy ją nagrali w Kenii i to było po prostu tylko wydane w Szwajcarii, czy przyjechali do Szwajcarii nagrywać. Były to lata 70. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że w Mombasie na przykład mało osób o tym wie. Między 42 a 44 rokiem prawie 20 tysięcy Polaków przebywało po zesłaniu na Syberię, głównie dzieci zresztą, i tam się przechowały. Utwór, który zagramy, nazywa się Mama Matoto Ja i z tego, co udało mi się przetłumaczyć przy pomocy nowoczesnych urządzeń, to są maleństwa mamy albo małe dzieci mamy. Energia jest niesamowita, jak to w Kenii. Jest to trochę funka, trochę afrobitu, trochę muzyki benga, czyli takiej lokalnej muzyki. Jest wspaniały flet poprzeczny, organy Hammonda. No, posłuchajmy.

Dziwna fala, Paweł Sołtys, Pablo Paweł, ale to nie ja oczywiście tak pięknie śpiewałem i grałem, tylko Mombasa Vikings w utworze Mama ma to, to ja. Każdy może sobie posłuchać, to nie jest jakieś wielkie odkrycie, posłuchać sobie kenijskiego afrobitowego funku, ale posłuchać sobie funku z Turkmenistanu, czyli turkmeńskiego funku, pewnie zdarza się do Państwu rzadziej. To nie jest też tak, żeby ja słucham tego na co dzień, ale gdzieś przy tych swoich różnych poszukiwaniach muzycznych trafiłem na bardzo znaną w swoim czasie grupę lokalnie, głównie w Turkmenistanie, ale również w dawnym byłym Związku Radzieckim. Grupa się nazywa Güneş. To jest po turkmeńsku słońce. Po prostu powstała gdzieś na początku lat 70. Prawdę powiedziawszy, trochę jako zespół akompaniujący dla telewizji, żeby różne imprezy i koncerty mogły się tam odbywać. Ale dosyć szybko wyewoluowała w bardzo ciekawą stronę. Założyli ją pan Murad Sadykow i Oleg Korowliow. Ten Korowliow był już znany jako jazzman. I właśnie ten Güneş zaczął łączyć po pierwsze muzykę rockową, po drugie muzykę jazzową, po trzecie funk, a może nawet disco, z tradycyjną muzyką właśnie turkmeńską, z pewnymi harmoniami, zaśpiewami, z tekstami turkmeńskimi. Oczywiście to się działo wszędzie na świecie. W Polsce też mieliśmy taki na przykład big beat odwołujący się do muzyki ludowej. Nawet Breakout miał takie piosenki, już nie mówię o grupach czy Skalda, którzy oczywiście sięgali po różne ludowe rzeczy. Ale tutaj, jak Państwo usłyszą, chyba to jest krok dalej. Posłuchamy sobie pięknej piosenki o wspaniałym tytule Dzigi, Dzigi.

Dziwna fala. To był zespół Gunesz w utworze Dzigi Dzigi, czyli turkmeński funk, czy może nawet turkmeński fusion. To było nagranie z 1980 roku. Teraz przeniesiemy się na inny kontynent i zgoła w inne regiony muzyczne. Posłuchamy sobie pani, która nazywała się, bo niestety nie żyje, Karen Dalton. To była legenda sceny folkowej i tak zwanego country bluesa lat 60. Przyjaźniła się z Dylanem, który powiedział kiedyś o niej bardzo ładnie zresztą, że Karen miała głos jak Billie Holiday i grała na gitarze jak Jimmy Reed, więc myślę, że to jest duży komplement. Występowała w takim legendarnym miejscu, to się nazywało Café Wa, to w Greenwich Village, gdzie siedzieli wszyscy ówcześni bitnicy i hipsterzy. Jedni słuchali jazzu, a drudzy raczej właśnie muzyki folkowej, tradycyjnej, amerykańskiej. Ona tam występowała często zresztą z Dylanem na harmonijce, który jej akompaniował. Niestety, albo stety, bo to trudno ocenić, ale nie dogadywała się ogólnie z systemem oraz show biznesem. Gdy tam załatwiano jej sekcje nagraniowe, a producenci sugerowali jej jakieś zmiany, nie wiem, może troszkę bardziej w stronę popu, to brała po prostu swoją 12-strunową gitarę albo banjo i wychodziła ze studia. Nie zrobiła więc niestety kariery praktycznie żadnej, ale wydała dwie płyty. Oczywiście nie pomagały też różne uzależnienia, natomiast to już bardzo trudno jest ocenić, czy najpierw był ten konflikt, że tak powiem, z establishmentem muzycznym, czy najpierw były uzależnienia. Potem w pewnym momencie, no właściwie już porzuciła muzykę, mieszkała w przyczepie niedaleko Woodstock. Nagrała tylko dwie płyty i teraz sobie posłuchamy utworu z pierwszej z tych płyt, 69 roku. Karen Dalton, naprawdę moim zdaniem jedna z najwspanialszych pieśniarek tego nurtu. Umarła w wieku 55 lat na AIDS. Też no, w skrajnej biedzie, czy mniej więcej w skrajnej, bo to bardzo trudno ocenić. Żyła i śpiewała jak prawdziwa bluesmenka. It Hurts Me Too, Karen Dalton.

0: You know it hurts me too.
1: Dziwna fala, Radio Nowy Świat, to była Karen Dalton, nieodżałowana również dlatego, że nie udało jej się osiągnąć takiej popularności, na którą bez wątpienia zasługiwała. Jak Państwo słyszeli, głos był to nieziemski i emocja, może też ze względu na jej nieszczęśliwe życie, w tych pieśniach była ogromna, grała też na 12-strunowej gitarze. Kiedyś coś zrobimy, może zresztą audycję o tym, jak ta nowa fala folku lat 60. uratowała ten instrument, bo właściwie przez parę 10 lat już nie był produkowany, był popularny wśród bluesmenów gdzieś do lat 30., a potem zaniknął. Dzisiaj mamy bardzo warszawski dzień, jak pewnie Państwo wiedzą, więc może teraz zagramy sobie piosenkę, która jakoś jest z Warszawą związana, choć jest też związana z innym miastem na W, prawie tak pięknym jak Warszawa, czyli z Weroną. To jest piosenka z genialnej płyty Warska Kurylewicz-Niemen, muzyka teatralna i filmowa. Być może ten tytuł nie jest taki sexy, ale muzyka na niej jest wspaniała. Pani Wanda, mimo że była poznanianką z urodzenia, to bardzo długo mieszkała w Warszawie, a przede wszystkim przez długi czas razem z mężem prowadzili piwnicę artystyczną, najpierw na Nowym Świecie, potem na rynku Starego Miasta. Jeśli był jakiś odpowiednik piwnicy pod Baranami, choć z innym ukłonem muzycznym, to było. Zagramy piosenkę właśnie w Weronie, jedną z moich ukochanych w ogóle pieśni. Muzykę napisał tu Kurylewicz, czyli mąż pani Wandy. Bardzo często tak się działo w tym przypadku. Natomiast tekst jest niejakiego Cypriana Kamila Norwida, który życie miał trochę, powiem państwu, jak Karen Dalton. Może inne używki chodziły w grę, ale właściwie też nie była to ogromna kariera i niewielkie szczęście. Jest pewien szekspirowski sznyt w tej piosence, który nam się jeszcze może przyda. W Weronie, Wanda Warska.

Dziwna fala, Radio Nowy Świat, to była Wanda Warska z Orkiestrą Polskiego Radia. Kurylewicz napisał tę pieśń, a Cyprian Kamil Norwid, przewidując troszkę wcześniej, że pani Wanda będzie umiała tak przepięknie zaśpiewać, napisał wiersz Łzy i kamienie. To może wszystko się z dzisiejszą datą tutaj w Warszawie kojarzyć. Zagramy teraz piosenkę znowu arcywarszawską i to jest, myślę, tak, że takie te najbardziej arcywarszawskie piosenki, to one zaczynają być uniwersalne i przechodzą, właściwie ta piosenka mogłaby być o każdym polskim mieście. Będzie śpiewać pani Sława Przybylska, tekst napisała wspaniała Agnieszka Osiecka, muzykę napisał pan Wojciech Solarz. To piosenka się nazywa Kochankowie z ulicy Kamiennej. Prawdę mówiąc, przez długi czas szukałem wersji, bo kiedyś ją gdzieś widziałem i zniknęła mi, którą śpiewała Elżbieta Czyżewska jeszcze w STS-ie, czyli w Teatrze Satyryków. Pani Elżbieta śpiewała to butniej, agresywniej, z taką większą skargą. Pani Sława z kolei jak zwykle śpiewa to z elegancją i taką no, niedościęgnionym kunsztem. Jest to po prostu inaczej. Piękna jest ta pieśń o chłopakach i dziewczynach gdzieś z takich trochę gorszych ulic. Niech żyje miasto niepokonane. Niech żyją chłopaki i dziewczyny z Kamiennej, z wszystkich pokoleń.

Dziwna fala, radionowy świat, ja się nazywam Paweł Sołtys albo Pablo Paweł. Słuchali państwo przed chwilą oczywiście Sławy Przybylskiej, no w Evergreenie, kochankowie z ulicy Kamiennej, wiele było wykonawczyń tej wspaniałej pieśni. Jak pewnie państwo zwrócili uwagę, było tam nawiązanie i do Szekspira, i do Werony, bo i o Julię, i o rodzaj Romea ci kochankowie z ulicy Kamiennej się starali. Piękna pieśń, pięknie też powiedziałbym zorkiestrowana i napisana przez być może troszeczkę mniej znanego Wojciecha Solarza, chociaż on ma na swoim koncie bardzo dużo ciekawych prac, ale myślę, że nie przebił się jako ten najsłynniejszy z kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej. Teraz wrócimy trochę do tego, co było wcześniej w audycji. Nawiążemy, krótko powiedziawszy. Zagra dla nas zespół o nazwie Ginger Baker Air Force. No wiadomo, Ginger Baker nie jest to postać anonimowa. Legendarny perkusista na początku zespołu Cream z Jackiem Bruce'em i Ericem Claptonem. No właściwie wprowadzili, powiedziałbym, muzykę rockową tam, gdzie wcześniej był rytm blues, czy blues po prostu obok Alexisa Cornera i wczesnych Stonesów, to myślę, że to był ten moment. Wspaniałe riffy i wspaniałe to granie na perkusji, takie obok Bonhama późniejszego z Zeppelin. Pierwsze, powiedziałbym, takie bardzo, bardzo ekstatyczne. Ale ciekawsze jest być może to, co robił potem, po rozpadzie Cream, bo on wyjechał, mieszkał i nagrywał w Afryce. Mieszkał długie lata tam, oczywiście podróżował też po całym świecie grając, między innymi z Felą Kutim, czyli no, największym twórcą w historii afrobeatu i być może jednym z najbardziej znanych afrykańskich twórców w ogóle, ale nie tylko, z bardzo różnymi ludźmi grał i co chwila miał swoje zespoły, one zmieniały nazwy. Tutaj mówimy o okresie gdzieś koło 70 roku, kiedy on zaczął łączyć właśnie te rytmy afrykańskie, uczył się też od tych muzyków afrykańskich z rockiem, z jazzem, czasem nawet z jakimiś klasycznymi rzeczami. Tutaj zaśpiewają dla nas dwie panie. Jedna się nazywa Diane Stewart, a druga Catherine James. One wtedy współpracowały z tym dosyć dużym zespołem Gingera Bakera. Rok mamy 1970. Słuchamy takiego, przepraszam za anglicyzmy, groove'ów, czyli jeśli ktoś chciałby posłuchać, jak powinien rytm nieść muzykę, to tak tutaj będzie to zrobione. Utwór się nazywa Today, Ginger Baker Air Force.

0: Dziwna fala, radio Nowy Świat, to była naprawdę dziwna fala, długi utwór, gdzie bębny są bardziej na pierwszym planie niż wokaliści, czy ci, którzy dmą w trąby, saksofony i puzony. Ginger Baker Air Force Today. Mieliśmy Kochanków z ulicy Kamiennej, to może posłuchajmy sobie teraz Modern Lovers. To był taki zespół właściwie protopunkowy, liderem jego był Jonathan Richman. Grali w nim późniejsi muzycy, The Cars, Talking Heads. Płytę, z której zagramy utwór, produkował legendarny John Cale z Velvet Underground. I dlaczego to jest proto-punk? Bo to płyta wyszła w 76 roku, kiedy właściwie już tego punka właściwie się gdzieś zaczynał, ale nagrano to w latach 71-72. Roadrunner, The Modern Lovers.
1: One, two, three, four, five, six.

Roadrunner, The Modern Lovers. Podobała mi się pewna taka anarchiczność tego utworu. Na sam koniec znowu wrócimy do tego tematu ludzi, którzy nie osiągnęli być może takiego sukcesu i których życie, poza tym, że byli wspaniałymi muzykami, nie było wspaniałe. Posłuchamy pana, który się nazywał Vic Chestnut. Vic Chestnut urodził się w 64 roku, ale już w 83 w wieku 19 lat miał wypadek samochodowy, bardzo poważny. Był częściowo sparaliżowany, poruszał się na wózku. Mimo to wydał 17 albumów, koncertował. Szerszej publiczności przedstawił go Michael Stipe z R.E.M. Produkował zresztą jedną z jego płyt, śpiewał z nim. No to w ogóle amerykański taki system, on nie miał ubezpieczenia oczywiście, Vic Chestnut, miał jakiś tam dług 50 tysięcy dolarów medyczny, nie stać go było na jakąś operację, która miała mu pomóc, umarł w wieku 45 lat, w 2009 roku, przedawkował leki przeciwbólowe i rozluźniające, prawdę mówiąc nie wiadomo, czy z powodu dolegliwości, czy z innych przyczyn, w wywiadach mówił, że próbował kilka razy opuścić ziemię, ale nie udawało mu się, natomiast no, pisał pięknie i śpiewał pięknie, już nie pamiętam, chyba pewien amerykański krytyk napisał, że jest to najsmutniejsza płyta na świecie o jego pewnej płycie. My posłuchamy piosenki z 2009 roku, czyli niedługo przed śmiercią nagranej. Flirted with you all my life, Vic Chestnut.

Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Donald Tusk, wystosowali wspólny list do szefów unijnych instytucji. Zdecydowanie sprzeciwiają się w nim próbom podważania integralności zewnętrznych granic wspólnoty. Z inicjatywy szefowych rządów Włoch i Danii państwa Unii reagują na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W liście wzywają do pilnego zwołania nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych. Podkreślają, że niekontrolowane masowe przekraczanie granic nie mogą tworzyć wrażenia, że nielegalny wjazd do Unii daje możliwość późniejszej legalizacji pobytu. Przenosimy się do Kijowa. Jak poinformował prezydent Ukrainy, tylko jeden pocisk balistyczny z 35 rosyjskich pocisków rakietowych różnego typu zdołała przechwycić w nocy ukraińska obrona powietrzna. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że armia ma ogromne problemy ze zwalczaniem rakiet balistycznych z powodu braku amunicji do systemów Patriot. Zdaniem Zełenskiego niedobór rakiet przechwytujących bezpośrednio zachęca Moskwę do kolejnych uderzeń. Kijów apeluje do Stanów Zjednoczonych o pilne dostawy amunicji, jednak Waszyngton wstrzymuje się z pomocą. Na razie się na to nie zgodziliśmy, rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Nie sądzę, żeby to do tego kiedykolwiek doszło. Ludzie, którym daje się taką technologię, mogą kiedyś zwrócić się przeciwko Wam. To jest możliwe. Spójrzcie na wojnę. Zdarzyło się to już kilka razy na przestrzeni lat. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Oświadczenie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami. Podczas szczytu NATO w Ankarze amerykański przywódca osobiście zapowiedział wydanie takiej zgody. Łotewskie służby całkowicie wstrzymały odprawy na jednym otwartym dotąd przejściu granicznym z Białorusią. Oficjalnym powodem jest awaria systemów informatycznych, ale ruch ten zbiega się w czasie z nasileniem presji migracyjnej ze strony Mińska. Szef łotewskiego MSW wezwał obywateli do rezygnacji z podróży na Białoruś, ostrzegając przed utrzymaniem.

utrudnieniami na granicy w kontekście wojny hybrydowej. Od początku roku łotewskie służby udaremniły niemal 9 tysięcy prób nielegalnego przedostania się do Unii Europejskiej i zapowiedziały dalsze inwestycje w bariery oraz w systemy nadzoru. To był serwis Radia Nowy Świat.

W rytmie reggaetonu rozpoczynamy ten odcinek programu. To jest muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a ten utwór sprzed chwili to przedsmak składanki, którą skompilowała Gems Supernova. Mieliśmy niedawno wydawnictwa o podobnym kontekście, które pojawiły się w programie. Tam kuratorkami albumów były Coco Maria i Campire. Tutaj zamysł jest właściwie ten sam, czyli zaproszono cenioną postać o szerokim spektrum działalności, bo Brytyjka jest przecież i DJ-ką, i dziennikarką radiową, prowadzi także własną wytwórnię muzyczną i dano jej wolną rękę w stworzeniu kompilacji, a że Gems Supernova słynie między innymi z inspiracji brzmieniami z przeróżnych stron świata, to na płycie o znamiennym tytule Dance Around the World słyszymy brzmienia między innymi z wyspy Reunion, Brazylii czy Republiki Południowej Afryki. Znajdzie się tam też niepublikowany wcześniej utwór tak lubianej przeze mnie grupy Kęs Kęs z Polinezji Francuskiej. Za nami z kolei jeden z pierwszych singli zwiastujących to wydawnictwo i to jest wyprawa na pacyficzne wybrzeże Kolumbii, skąd pochodzi młoda, przebojowa wokalistka Verito Aspria. Ta składanka Gems Supernovy ukaże się na podwójnym winylu i te dwie płyty zostały rozdzielone tematycznie na dzień i noc. Utwór Kolumbijki znajdzie się na tej pierwszej części, która ma być bardziej pogodna, radosna i lekkostrawna. A jeszcze lżejsza będzie moja kolejna propozycja, która zabierze nas do Buenos Aires.

0: No cualquiera está invitado.
1: Mam wrażenie, że byliśmy przyzwyczajeni do tego typu dźwięków w programie, czyli oszczędnych właściwie kompozycji opartych głównie na gitarze akustycznej i śpiewie w wykonaniu artystów brazylijskich. Zresztą nawet tydzień temu w bardzo podobnym stylu wybrzmieli Vini Małesz i Bruno Berle, ale w tym przypadku trop brazylijski jest fałszywy, chociaż nie mam wątpliwości, że autor tej muzyki, czyli Luca Lima, na pewno inspirował się mistrzami brazylijskiej bossa nowy czy tropicali z XX wieku, ale to artysta argentyński mieszkający w Buenos Aires i to właśnie tam powstał jego debiutancki album Falta de Tacto, który został stworzony po prostu wraz z grupą przyjaciół, co być może również odbiło się na brzmieniu tej płyty, która jest taką bardzo przyjemną, ciepłą pozycją. A ta argentyńska zmyłka sprzed chwili nie oznacza oczywiście, że do Brazylii faktycznie dziś nie zaglądniemy. To już chyba poniekąd nawet stały punkt programu. Tym razem zaczniemy od wizyty w mieście Salvador, leżącym nad Oceanem Atlantyckim. Vamos chamar o vento.

kolejna dziś kompilacja, ale ta w odróżnieniu od tej, o której mówiłem na samym początku programu, już zdążyła ukazać się w całości pod koniec czerwca i skupia się też głównie na jednym miejscu, czyli Brazylii. Ósma odsłona kompilacji Mr. Bongo Record Club. Właśnie tam można znaleźć słyszany przed chwilą utwór autorstwa DJ-a i producenta o pseudonimie Ubuntu, ale przy okazji tej piosenki warto pochylić się nad wokalami, które ten artysta wykorzystał, bo należą one do grupy As Ganadeiras de Itapua, czyli zespołu wywodzącego się z dzielnicy Itapua w mieście Salvador. W jego skład wchodzą wyłącznie kobiety, które starają się swoją muzyczną działalnością pielęgnować pamięć o Negras de Ganho, czyli czarnoskórych niewolnicach z czasów kolonialnych, które podejmowały się przeróżnych dodatkowych prac, żeby zbierać fundusze, które mogły posłużyć na przykład na wykupienie własnej wolności. Uważa się je za wczesny przykład brazylijskiego feminizmu, a ich historia przedstawiona przez jedną ze szkół samby doprowadziła ich do zwycięstwa na karnawale w Rio de Janeiro kilka lat temu. A następna propozycja brazylijska to już Brazylia z domieszką Niemiec. Takie nieoczywiste połączenie serwuje duet Curio Curio.

Mam wrażenie, że spore zamieszanie wywołał w ostatnim tygodniu debiutancki album duetu Curio Curio, którego skład jest, no trzeba przyznać, dość nieoczywisty, jako że tworzą go pochodząca z Brazylii, ale mieszkająca w Austrii, wokalistka i aktorka Luisa Monteiro oraz berliński producent Dustin Brown, znany m.in. z pracy z turecką artystką Peki Momesz. Efektów ich współpracy słuchaliśmy w zeszłym roku, a teraz Niemiec prezentuje nam swoje zupełnie inne oblicze, chociaż z drugiej strony przebijają się na tym albumie fragmenty, które przywołują na myśl turecką psychodelę spod znaku na przykład Altin Gun, ale oczywiście w samym centrum zdecydowanie stoi Brazylia i to Brazylia sprzed wielu lat, a oprócz samby króluje na tym wydawnictwie także muzyka disco oraz całkiem liczne eksperymenty, tak jak na przykład w utworze sprzed chwili, czyli najdłuższej piosence na całym albumie, w którym końcówka rozmywa się w takim wręcz free jazzowym stylu i ostatnią minutę spędzamy słuchając akustycznego outra. Tymczasem kończymy z tematami związanymi z Brazylią, ale zostaniemy jeszcze przy duetach. Ten kolejny również dopiero niedawno opublikował pierwsze efekty swojej

Tydzień temu wspominałem argentyńskiego producenta i multiinstrumentalistę Pedro Canale. Miało to miejsce przy okazji nowego albumu Lido Pimienty. Zaskoczył mnie bardzo fakt, że Kolumbijka sięgnęła właśnie po pomoc tego artysty, bo nie sądziłem, że odnajdzie się on w takich popowych ramach wydawnictwa. Kojarzony jest przecież od zawsze raczej z latynoską folktroniką. Zresztą to właśnie on był jednym z pierwszych artystów, którzy lata temu zaczęli łączyć muzykę elektroniczną z tradycyjnymi elementami folkloru Ameryki Łacińskiej, ale jednocześnie jest także, jak się okazuje, bardzo wszechstronnym i utalentowanym po prostu producentem i ten album Lido Pimienty właśnie to potwierdził. A przed chwilą Pedro Canale zaprezentował nam się w bardziej charakterystycznym dla siebie środowisku, z tym, że nie jest to jego kolejne autorskie wydawnictwo, a mini album, który w całości stworzył ze swoją rodaczką, wokalistką Sofią Violą. No to pora na trzeci z rzędu duet, tym razem działający w Stanach Zjednoczonych, czyli Loma Suyo.

Twórczość duetu Loma Suyo niby osadzona jest przede wszystkim w latynoskiej folktronice, ale w warstwie muzycznej ich najnowszego albumu Paloma odnajdziemy także dźwięki wygrywane na instrumentach z innych zakątków świata. Wśród nich jest na przykład gitara Ngoni z Afryki Zachodniej, a także mbira czy perskie lutnie, a ta mieszanka ozdobiona jest dodatkowo wokalami po hiszpańsku i angielsku autorstwa Liz Fallerton, która współtworzy ten projekt razem z Ishem Quintero, który przygrywa na tych wszystkich wymienionych instrumentach. Zaciekawiła mnie informacja, że ta dwójka poznała się dzięki temu, że obydwoje byli aktywnymi członkami sceny trip-hopowej w Filadelfii. To zupełnie inne brzmienia niż ich obecna twórczość, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie, szczególnie jeżeli chodzi o nastrój, ich album Paloma potrafi stworzyć podobną atmosferę jak właśnie ten brytyjski gatunek muzyczny. A ostatni dziś akcent latynoski to propozycja kubańska, najnowszy album grupy Orquesta Acocan.

Kubański zespół Orkiestra Acocan wyrobił sobie markę jako grupa w wybitny sposób oddająca ducha muzyki mambo, którego historia sięga końcówki lat 30. poprzedniego wieku. Sięgnęliśmy przed chwilą po ich najnowszy album zatytułowany Ameryka. Warto może przy okazji właśnie takiego tytułu wspomnieć, że Orkiestra Acocan jest takim muzycznym mostem łączącym Hawanę i Nowy Jork, skąd pochodzi część członków tego zespołu, a te więzi są jeszcze dodatkowo wzmocnione na tej nowej płycie, jako że w roli wokalistek pojawiają się dwie artystki mocno związane właśnie ze sceną nowojorską. Jedną z nich jest znana nam już Carolina Oliveros z zespołu Combo Chimbita, a drugą Miriam El-Hajli, wokalistka o korzeniach marokańsko-wenezuelskich, i to właśnie ją przed chwilą usłyszeliśmy w utworze Apredinzache. Przed nami tymczasem kolejna orkiestra, ale to będzie już skład działający w Afryce, orkiestra Baobab i ich najnowszy singiel.

Orkiestra Baobab to jeden z kultowych składów z Afryki. Rozpoczynali swoją działalność na początku lat 70. i do momentu swojego rozpadu w roku 1987 opublikowali aż 20 albumów. Później zniknęli na ponad dekadę, ale popularność ponownych wydań ich płyt na rynku europejskim sprawiła, że w 2001 roku nastąpiła reaktywacja zapoczątkowana występem w Londynie. Od tamtej pory orkiestra Baobab działają nieprzerwanie, choć raczej mało intensywnie. Ich nadchodząca płyta Made in Senegal będzie pierwszym albumem ich autorstwa od prawie 10 lat. Te pozycje zapowiada m.in. słyszany przed chwilą singiel Anna Maria. A ostatni w tym odcinku programu Akcent Afrykański odnajdziemy na płycie Trip the Night Fantastic, czyli nowym wydawnictwie, które wybitna amerykańska perkusistka Terry Lyne Carrington nagrała wraz ze swoim zespołem Social Science. Za swoją pierwszą płytę z 2019 roku byli nominowani do nagrody Grammy, więc powrót tego projektu to na scenie jazzowej bardzo duże wydarzenie. Okay, begin. African music is highly improvised. A core rhythmic pattern is typically played with drums. Traditional music in most of the continent.

Mówiłem niedawno, że malijska wokalistka Fatoumata Diawara ma w tym roku bardzo intensywny okres. Niedawno dopisaliśmy do listy wydawnictw, na których zaśpiewała kolejną pozycję. Tym razem jest to album ze Stanów Zjednoczonych, płyta Trip the Night Fantastic autorstwa Terry Lyne Carrington i towarzyszących jej muzyków w ramach projektu Social Science. A na zamknięcie programu czeka nas wycieczka do Indii i hipnotyzujący instrumentalny utwór Ticket to Bollywood. To zapowiedź albumu podpisanego nazwą Embryo, czyli sięgamy po twórczość kultowego niemieckiego projektu, którego początki datowane są na końcówkę lat 60. Od 2015 roku swoją działalność kontynuuje dzięki Marii Burchardt, czyli córce oryginalnego założyciela Christiana Burcharda. A ja nazywam się Mikołaj Kierski i bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka programu Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Jest 15:00, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rzezi woli. Głowa państwa przypomniała o tragicznych losach ponad 50 tysięcy cywilów zamordowanych przez Niemców. Podczas uroczystości Karol Nawrocki podkreślił, jak ogromną cenę zapłacili mieszkańcy stolicy.
1: Powstanie warszawskie to nie tylko walka, to także, drodzy państwo, cierpienie. Cierpienie niezasłużone. Cierpienie tych, którzy nie byli gotowi do tego, aby bić się w szeregach Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, choć zawsze z wielką życzliwością i solidarnością podchodzili do walczących partyzantów. Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar, mordowanych kobiet, dzieci, starców, tych, którzy mieli po prostu pragnienie przeżycia strasznej niemieckiej okupacji i powstania warszawskiego. A warszawska wola jest tego, drodzy państwo, najtragiczniejszym symbolem i przykładem.
0: Karol Nawrocki zaznaczył, że wciąż potrzebne jest rozliczenie sprawców zbrodni. Rocznicowe obchody w stolicy i w całej Polsce potrwają do późnych godzin wieczornych. Iran grozi zniszczeniem infrastruktury energetycznej na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone przeprowadzą zapowiadany atak na ten kraj. Teherańskie agencje prasowe poinformowały o gotowym planie odwetowym po doniesieniach o możliwym uderzeniu amerykańsko-izraelskim. Według amerykańskich mediów prezydent Donald Trump rozważa naloty na irańskie elektrownie i rafinerie. W odpowiedzi Teheran ostrzegł, że w zasięgu jego rakiet znajdują się kluczowe obiekty w Arabii Saudyjskiej, Katarze czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Decyzja w Waszyngtonie ma zapaść w ciągu najbliższych godzin. Ponad 30 wstrząsów wtórnych odnotowano po wczorajszym trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu. Władze włoskiego regionu Kampania apelują do mieszkańców o spokój i zapewniają, że na miejscu trwa szacowanie strat oraz sprawdzanie uszkodzonych budynków. Wstrząs o magnitudzie 4,7 był najsilniejszym od dekad trzęsieniem ziemi w tym rejonie. Największe zniszczenia odnotowano w

0: mieście Pozzuoli, gdzie uszkodzone zostały budynki oraz port. Rannych zostało 21 osób, z czego dwie są w stanie ciężkim. Eksperci nie wykluczają kolejnych wstrząsów. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dwa światy.
2: Kilka minut po godzinie 15, sobota, jak co tydzień, audycja Dwa Światy w składzie Mikołaj Tyczyński,
3: Jakub Ferlin.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie i zgodnie z zapowiedzią, że będziemy odnosić się do Państwa wiadomości odnośnie poprzednich audycji, od tego dziś zaczniemy, bo dostaliśmy maila bardzo merytorycznego, obszernego na temat naszej rozmowy o Taco Hemingwayu.
3: Tak jest, ja skrócę go, bo on jest dosyć długi i tutaj pan Eryk napisał, patrząc po tym, co się wyprawia na polskiej scenie rapowej i tutaj pada przykład współpracy Japsona z Sentino, trudno oprzeć się wrażeniu, że obecnie w mainstreamie króluje debilizm, pustostan, absolutna prostota i jałowość w tekstach oraz gloryfikacja zbierania dóbr materialnych, plus mowa o nic niewartych rzeczach. Wiadomo, jest kilku artystów, którzy w tym głównym nurcie potrafią stworzyć coś wartościowego, natomiast rap w swojej pełnej krasie przeważnie balansuje gdzieś na granicy podziemia i mainstreamu. WCK, Ton, Faziomcy, Hades, Miły, ATZ, Mielski, Małpa, Raw Performance, Bisz, Adi, Nowak, Zeus, Beluga, Ryba. Można tak długo wymieniać. Trzymajmy się zatem kciuki, żeby niektórym z tych wykonawców, mających mózgi, autentyczną zajawkę i serce do tej gry, udawało się czasem przebić się z czymś mającym znaczenie, bo to też otwiera głowy małolatów na fakt, że w życiu są istotniejsze sprawy niż AMG czy pasek Gucci. Wcale też nie trzeba być wybitnym myślicielem czy intelektualistą jak Taco, żeby nieść wartość. Przekaz.
2: Ja jeszcze te nasze teorie na temat Taco Hemingwaya konfrontowałem ze znajomymi, rozmawiałem, czy faktycznie to, że nie ma nowego Taco i nie zapowiada się, żeby był, jest kwestią tego intelektu, czy osobowości, czy pomysłu. W zasadzie na każdą z tych opcji znalazłem jakąś osobę, która by się pod tym podpisywała. To je przy swoim, że po prostu ta formuła też się trochę już wyczerpała, w takim sensie, że żaden nowy raper, rapując o Warszawie, o Placu Zbawiciela, o przygodach studenckiego życia w Warszawie, po prostu nie będzie już świeży, będzie to odgrzewanie pewnego schematu. Ale dzisiaj, szanowni państwo, nie o Taco Hemingwayu, a o dwóch ważnych, kontrowersyjnych tematach. Myślę, że znów może to trafić w czułe punkty niektórych z naszych słuchaczy. W pierwszej rozmowie zajmiemy się kryzysem na rynku mieszkaniowym.
3: Tak jest. Słuchaj, czy słyszałeś o czymś takim jak gniazdownictwo? I powiem ci, że to nie jest pojęcie ornitologiczne.
2: Gniazdownicy? Nie, nie słyszałem.
3: Gniazdownicy to są młodzi dorośli, którzy mieszkają z rodzicami i jak myślisz, kiedy Polacy się wyprowadzają z domów rodzinnych?
2: Wiem, że coraz później.
3: To jest prawda.
2: Być może w okolicach 28 roku życia średnio?
3: To było 26,7 dla roku 2025. Średnia unijna to jest 26,2. Rekordzistami pod tym względem są Chorwaci, którzy wyprowadzają się po 31 roku życia, Słowacy prawie 31, Grecy też prawie 31, no a tam dalej Hiszpania i Włochy, czyli kraje, które trochę są kojarzone, szczególnie Włosi, z tym, że kobieta, czyli mama i nonna, babcia, to są najważniejsze kobiety w ich życiu, tam żona, to nie.
2: No po prostu są rodzinnymi ludźmi, to nie, być może to nie ma nic wspólnego z kryzysem mieszkaniowym, ale ten kryzys na pewno jest i to nie tylko w Polsce, i w całej Europie zauważamy to zjawisko i o tym dziś będziemy rozmawiać w pierwszej części programu, a w drugiej o tatuażach.
3: Tak jest, o nowej formie sztuki, bo ja chyba już zaczynam na to tak patrzeć, a chcę zadać takie pytanie, czy w tym momencie tatuaż jest lifestyle'em, czy już jest artyzmem, a my jesteśmy taką przenośną galerią, niczym trupa cyrkowa jeżdżąca od miasta do miasta.
2: Albo płótnem rozpostartym na szkielecie naszego ciała.
3: Muralem.
2: Tak to można wymieniać bardzo długo. Zapraszamy Państwa do godziny 16 oczywiście na te dwie rozmowy. Myślę, że dwa ciekawe tematy i dwa ważne.
3: No i można pisać maile przy okazji dwaświaty@opanowyświat.online.
2: A tymczasem oczywiście jak co tydzień muzyka będzie nam towarzyszyć i już zaraz zaraz pierwsza rozmowa. Szymon Matuszyński,
3: dziennikarz portalu xyz.pl, zajmujący się właśnie rynkiem nieruchomości. Kojarzysz Pawła Paczula?
2: Kojarzę.
3: Paweł Paczul, znany dziennikarz sportowy, ale ostatnio jest influencerem i robi content w internecie dotyczący patodeweloperki, mikrokawalerek. Ja uwielbiam oglądać Pawła Paczula i gdzieś myśląc nad temat tego kryzysu mieszkaniowego stwierdziłem, że trzeba zagrać kawalerkę na sprzedaż grupy Bitamina. Może też być mikrokawalerka.
2: Na mikrosprzedaż. Dotknij

0: No to w takim razie przechodzimy do pierwszej dzisiaj rozmowy, a poświęcimy ją na tematy palące i coraz bardziej realne. A porozmawiamy o kryzysie mieszkaniowym i z nami jest Szymon Matuszyński, dziennikarz zajmujący się rynkiem nieruchomości z portalu xyz.pl. Cześć Szymon.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Sytuacja w tym momencie w Europie jest taka, że jeżeli chodzi na przykład o ceny nieruchomości, to w tym momencie w Amsterdamie zakup takiego standardowego lokum wymaga przeznaczenia ponad 15 rocznych pensji brutto. W Atenach to jest prawie 15,5 średnich rocznych pensji z powodu presji turystycznej. W Lizbonie wynajęcie małego mieszkania to jest ponad 90% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, a Warszawa jest wskazywana jako jedno z miast bardziej dotknięte kryzysem mieszkaniowym, w związku z tym, że koszty najmu i zakupu nieruchomości drastycznie urosły względem realnych płac. Czym jest w ogóle ten kryzys mieszkaniowy, jeżeli chodzi o taką stricte definicję tego zjawiska?
1: Bardzo trudno niestety tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć, trochę odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, że jest po prostu za drogo i to nie jest tylko problem Polski. On jest widoczny tak na dobrą sprawę w całej Europie. Te ceny bardzo często odrywają się od takiego racjonalnego poziomu nawet wyobrażenia ludzi, ile by mogły mieszkania kosztować. Chociaż muszę tutaj zaznaczyć, trochę wychodząc poza unijne kręgi, na przykład w Londynie, w niektórych tych centralnych dzielnicach, ceny nieruchomości zaczęły spadać, ale może w to nie wchodźmy, bo to jest trochę inny rynek, efekty Brexitu i cała masa innych czynników. Z drugiej strony podaż mieszkań nie podąża za popytem, tylko że to jest znowu takie bardzo ogólne stwierdzenie problemu, bo on ma oczywiście drugie dno, bo to też jest to, z czym mamy w Polsce do czynienia, bo od lat się powtarza, że w Polsce jest za mało mieszkań, prawda? Bardzo często odnoszą się do niej analitycy, politycy, no i generalnie społeczeństwo. Natomiast jakby zejść troszeczkę niżej, chodzi o to, że w Polsce my nie jesteśmy w stanie, i to też dotyczy wielu krajów Unii Europejskiej, jakby dopasować tej tkanki mieszkaniowej, którą mamy dostępnie do ludzi, to do określonych grup społecznych. Najczęściej przybija się w mediach, że budują deweloperzy, budują masę mieszkań, kto je będzie kupował i tak dalej, ale natomiast jest cała gro innych grup społecznych, które nigdy nie będą w stanie funkcjonować na rynku prywatnym. Natomiast my w tych też innych grupach społecznych, ludzi, których nigdy nie będzie stać na kredyt, też mamy potężne niedobory i ten problem jest też widoczny w całej Unii Europejskiej. Mówi się, że 650 tysięcy mieszkań brakuje rocznie w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony mówimy o tym, że w Polsce brakuje 2 milionów mieszkań, ale to znowu jest pewne uogólnienie, bo też trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie, jakich i dla kogo tych mieszkań tak naprawdę w Polsce brakuje, a to jest niestety bardzo trudne.
0: Według takiej analizy Joint Research Center na terenie Unii Europejskiej do 2035 roku należałoby budować ponad 2 miliony nowych mieszkań rocznie, aby zaspokoić popyt. Tak. I jako w ogóle przyczyna tego stanu rzeczy, który mamy w tym momencie w Unii Europejskiej, wskazane są niedobory wynikające z niewystarczającego budownictwa w latach 2010-2024. Jak polskie miasta wypadają na tle tych unijnych?
1: To zależy, o jakich miastach polskich mówimy, bo generalnie sytuacja w tych największych jest o tyle lepsza, że to tam jest przede wszystkim skoncentrowana na przykład aktywność deweloperska. Z kolei mieszkania, TBS-y czy SIM-y budują się w tych mniejszych miastach, gdzie one też są potrzebne. Można zaryzykować takie stwierdzenie, że my na tym tle unijnym nie wypadamy tak źle, ale to jest znowu odnoszenie się wprost do statystyk i mówienie o tych średnich wartościach. No bo jeśli odnosząc się właśnie do danych unijnych, no to możemy powiedzieć, że ludzie nie potrafią kupić mieszkania, ale problem pojawia się też w tym, że nie są w stanie go utrzymać i te takie nadmierne koszty mieszkaniowe w Polsce na przykład dotyczą tylko, no właśnie, czy to jest tylko albo aż 7, a prawie 8% mieszkańców polskich miast. Z drugiej strony my w Polsce mamy dwukrotnie wyższe przeludnienie niż unijna średnia. To jest kolejny problem, który musimy jakoś rozwiązać, mimo jednak kryzysu postępującego, kryzysu demograficznego. To jest bardzo wiele takich złożonych czynników, więc tutaj tak daleki by był od stawiania jakichś jednoznacznych tez. No i recepta też na to jest bardzo, bardzo rozłożona, zarówno na tym poziomie unijnym, Unia jako ciało ma ograniczone możliwości, no bo my jednak w kontekście spraw mieszkaniowych zachowujemy tutaj dużą niezależność. Unia może wspierać finansowo, ale problem przeludnienia naszych miast, ponieważ ludzi nie stać, szczególnie młodych ludzi, na zakup mieszkania, a czasem nawet na wynajem mieszkania, no to powoduje nawarstwiające się problemy. Koszty utrzymania też rosną. Wspomniałeś o kwestiach budownictwa. Budownictwo też musi radzić sobie z potężnymi wyzwaniami związanymi choćby też z rosnącymi kosztami wytworzenia, a na sam koniec dnia są te nieszczęsne procesy legislacyjne i niestabilność przepisów, co sygnalizują praktycznie wszyscy uczestnicy rynku nieruchomościowego, nie tylko w Polsce.
2: Ale właśnie zwróciłeś uwagę na ten paradoks, jakim jest to, że ten przyrost naturalny jest w zasadzie znikomy. Mamy kryzys demograficzny, też poniekąd wynikający przecież z kryzysu mieszkaniowego, a cały czas tych mieszkań brakuje. No i pojawia się to pytanie w zasadzie, jak mieszkamy jako Polacy w pokojach? Mieszkamy w mieszkaniach, które są, powiedzmy, z definicji przeznaczone na dla dwóch osób. Mieszkamy w 4 czy 5. Jak to się odbywa?
1: Na pewno mieszkamy generalnie w mieszkaniach za małych, to znaczy duże rodziny mają o wiele mniejsze mieszkania niż tak naprawdę powinny mieć te trzy pokoje. Jakby osobny aspekt to jest to, że mamy wciąż bardzo duży odsetek i on się wcale nie zmniejsza. Młodych ludzi mieszkających wciąż z rodzicami. Polacy mają problem z mieszkaniem w miejscu pracy, to znaczy muszą bardzo daleko dojeżdżać do pracy, bo na przykład nie stać ich na to, żeby zamieszkać czy wynająć mieszkanie w miejscu, gdzie pracują, mimo że centra miast rosną, no ale z drugiej strony ceny są zaporowe. Bardzo wiele się zmieniło też w kontekście ostatnich lat i tego pandemicznego efektu, gdzie rzeczywiście był boom na zakup działek, na zakup gruntów, bo wobec rosnącej popularności i możliwości pracy zdalnej ludzie coraz jakby przyjaźniej spoglądali na suburbia, na miasta ościenne i zaczęli się tam przenosić. No ale teraz znowu to może nie do końca że zaczyna się odwracać, natomiast firmy coraz częściej wymagają jednak obecności fizycznej w biurach czy w miejscach pracy, no więc ten proces troszeczkę zaczyna się odkręcać. Jeśli chodzi o porównanie tych mniejszych i dużych miast, no to wiadomo, że tak jak już powiedziałem, uwaga firm prywatnych, deweloperów koncentruje się na dużych miastach, no bo wiadomo, że tam jest popyt, te mniejsze muszą sobie jakoś radzić. Pozostaje też kwestia rewitalizacji, czy tej tkanki miejskiej, którą mamy do dyspozycji, czy jesteśmy w stanie zagospodarować pustostany, które też mogłyby przynajmniej w części odpowiadać, ale tak troszeczkę kończąc ten przydługi wątek, my generalnie, mimo że budujemy całkiem sporo mieszkań, jako w ogóle, jako kraj, to budujemy przeważnie nie te mieszkania, które są nam potrzebne, które będą spełniały te podstawowe potrzeby społeczeństwa. To zarówno dotyczy miejsca, jakości, jak i przede wszystkim ceny tych nowych mieszkań, no ale na to mamy my jako społeczeństwo wpływ ograniczony.
0: Przy tych wszystkich analizach rynkowych, z czego wynika kryzys mieszkaniowy, pojawia się kwestia najmu krótkoterminowego w centrach miast. Tutaj między innymi Praga, Ateny, a także Amsterdam są wskazane jako te miasta, w których kwestia najmu krótkoterminowego, ta kwestia wzrostu cen, a przede wszystkim ograniczenia dostępu do mieszkania na wolnym rynku, czy to jeżeli chodzi o kupno, czy wynajem. Czy to jest prawda, że ta kwestia najmu krótkoterminowego faktycznie zdestabilizowała też rynek w tych największych europejskich miastach?
1: Nie można stwierdzić jednoznacznie, że w większości tych europejskich stolic zdestabilizowała, natomiast na pewno miała wpływ, to nie podlega dyskusji, no bo jeśli ktoś przeznacza mieszkanie na najem krótkoterminowy zamiast umożliwiać to mieszkanie czy na sprzedaż, czy na wynajem długoterminowy, no to siłą rzeczy ograniczamy jakby możliwości tego, żeby zamieszkali w tym ludzie, którzy bardziej tych mieszkań potrzebują. No to jest taki dobry przykład fatalnego, akurat tu się odnoszę do polskiej rzeczywistości procedowania tych spraw, bo jak wiecie, temat najmu krótkoterminowego przetacza się przez media już od jakiegoś czasu.
0: No a teraz jeszcze ostatnio śledztwo Szymona Jadczaka i powiązania pana ministra Rasia, jeżeli chodzi o tę branżę, czy lobbystów związanych z najmem krótkoterminowym.
1: Tak, i to bardzo nie pomaga sytuacji, bo wydaje mi się, że w całej tej sprawie, akurat na tym naszym tutaj polskim ogródku, w tym naszym polskim ogródku zabrakło takiego racjonalnego podejścia do tematu, przede wszystkim współpracy międzyresortowej, bo to też doskonale widać w mediach, pokazania faktycznych liczb, bo tego zawsze brakuje i pokazania jakiegoś określonych skutków tego, co się może wydać, jeśli coś wprowadzimy albo jeśli czegoś nie wprowadzimy, no ta sytuacja z najmem krótkoterminowym w Polsce to w ogóle jakieś kuriozum, bo mieliśmy dwa projekty, jeden poselski, jeden rządowy. Przeszedł rządowy, który się nagle okazało, że jest nie taki, jak powinien być, po czym premier powiedział, nie no słuchajcie, musimy to jakoś naprawić, bo rzeczywiście jest coś na rzeczy, że samorządy muszą mieć jakikolwiek wpływ na to, jak będzie ta tkanka miejska kształtowana, również w kontekście najmu krótkoterminowego, który w tych najbardziej popularnych miastach turystycznych, jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław, w którym mieszkam na co dzień, no rzeczywiście staje się powoli realnym problemem, jest po prostu dla ludzi uciążliwy, co też jakoś wpływa na to kształtowanie się tej tkanki miejskiej dostępnej dla ludzi, którzy bardziej tych mieszkań potrzebują. Inną sprawą oczywiście jest to, w jakiej cenie takie mieszkania, czy to pod najem, czy na rynku wtórnym, czy pierwotnym, byłyby oferowane, no bo powiedzmy sobie szczerze, że te najbardziej centralne lokalizacje w największych polskich, ale też europejskich miastach, no to nie ma siły, żeby to były tanie mieszkania, prawda? No tutaj niestety nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić.
0: A jak można walczyć z kryzysem mieszkaniowym? No bo tak, no był chociażby za rządów Zjednoczonej Prawicy pomysł zbudowania 100 tysięcy mieszkań takich socjalnych. Był kredyt 2% autorstwa jednego z moich ulubionych ministrów, pana Waldemara Budy. Był pomysł jeszcze tak. Za tego rządu kredytu 0%. Czy mówi się też nawet o tym, żeby poluzować, to chyba Sławomir Mentzen w kampanii wyborczej mówił o tym, że należy poluzować przepisy budowlane, bo deweloperzy są tak na dobrą sprawę trzymani w pewnego rodzaju kagańcach, jeżeli chodzi o możliwości budowlane. Jakie z twojej perspektywy są potencjalne drogi rozwiązania tego problemu?
1: Oczywiście powiem to z swojej perspektywy, jednak osoby obserwującej i starającej się jakoś opisać ten cały sektor, który, tak jak powiedziałem, jest bardzo złożony. Wszelkie dopłaty do kredytów, to co miało miejsce pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, no nie mogą się wydarzyć i wiadomo było, że obietnice kredytu 0%, który miał wspierać tylko i wyłącznie rynek pierwotny i trafiał do ludzi, nie tylko tych, których nie było stać na mieszkanie, ale fizycznie trafiał praktycznie do wszystkich, co przełożyło się na wzrost cen. Takie rzeczy, no naprawdę trzeba takie kwestie bardzo dobrze przemyśleć i myślę, że to na pewno nie są dobre rozwiązania i nikt czegoś takiego nie planuje poza tym programem, który resort niedawno ogłosił, który będzie wspierał, ale jakby dopłaty czy wspieranie zaciągania pożyczek na wkład dla budownictwa społecznego i dla TBS-ów i dla SIM-ów, natomiast to absolutnie nic nie ma wspólnego z tym sławnym programem kredyt bezpieczny kredyt 2%. Na pewno musimy mocniej postawić na, i to jest generalnie też jeden z tych kamieni, nie milowych, tylko tych punktów tego europejskiego programu na wspieranie budownictwa społecznego, czyli tych TBS-ów i SIM-ów. W Polsce musimy tutaj też to podkreślić, że coś w tym temacie mocniej ruszyło, bo w 2025 roku, to przypomnijmy, bo to są ważne dane, powstało, czy oddanych zostało w budownictwie społecznym czynszowym prawie 4,5 tysiąca mieszkań, co i tak jest o 70% więcej niż rok wcześniej. Dodatkowo tam powstało również przeszło 1500 mieszkań komunalnych, więc biorąc pod uwagę rok do roku i też środki, jakie będą przeznaczane na budownictwo społeczne i komunalne są teraz z roku na rok coraz większe, natomiast to jest cały czas kropla w morzu potrzeb, bo tak jak mieliśmy w 2025 roku 4,5 tysiąca mieszkań oddanych w budownictwie społecznym, to mieszkań przed deweloperów oddanych było 135 tysięcy, więc tutaj mamy, zobaczcie, niesamowitą dysproporcję, natomiast na pewno trzeba wspierać wszelkimi siłami ten obszar budownictwa społecznego i przeznaczać na to więcej pieniędzy. No my tam do 2030 roku, to maksymalny limit chyba w 2030 roku wynosi nawet 10 miliardów, więc to jest fajnie, że ta kwota rośnie i że te możliwości się tutaj pojawiają. Natomiast to jest, tak jak mówię, cały czas kropla w morzu potrzeb. Na pewno musimy usprawniać procedury planistyczne. Mamy teraz przetaczającą się przez kraj reformę planistyczną, która znowu jest takim dobrym przykładem złego zarządzania zmianami, które muszą się wydarzyć. Gminy zostały zasypane koniecznością uchwalenia planów ogólnych. Rząd zmniejsza ten, bo tam jest taki bardzo ważny czynnik, limit tego, ile gmin musi w skali kraju mieć uchwalonych planów ogólnych. Na początku wychodziliśmy od 80% gmin. Na koniec zeszłego roku ten termin był przesuwany, teraz mamy na koniec sierpnia i ten wskaźnik jest teraz na poziomie rządowym, na poziomie 30%. Natomiast musi go zaakceptować jeszcze Komisja Europejska. Z tego co wiem, bo też staram się często o tym pisać, wiele gmin ma bardzo duże problemy z uchwalaniem planów ogólnych, które są generalnie kluczowym jakby elementem w ogóle kształtowania przestrzeni również miejskiej w całym kraju. Brakuje im kompetencji, brakuje im pieniędzy, czasami brakuje po prostu wiedzy, bo to są bardzo skomplikowane procesy.
2: Brakuje planistów też po prostu.
1: Oczywiście, że brakuje planistów, no bo wyobraźmy sobie, że w każdej gminie musiałoby być takie osoby, które kompetencyjnie muszą po prostu nad tym nadążyć. No, wiadomo, że to się po prostu nie wydarzy. Tak jak powiedziałem, wszyscy, absolutnie wszyscy uczestnicy rynku, największe wyzwanie i największą taką barierę właśnie ta niestabilność przepisów, bo to nie dotyczy zresztą tylko kwestii nieruchomościowych, tych kwestii nieruchomości mieszkaniowych, ale również szeroko rozumianych kwestii komercyjnych, ale to troszeczkę w mniejszym stopniu.
0: Na pewno jak będą jakieś nowe rzeczy w kontekście czy to mieszkalnictwa na polskim poletku, czy też europejskim, to będą mogli Państwo to przeczytać w tekstach naszego gościa, Szymona Matuszyńskiego, dziennikarza zajmującego się rynkiem nieruchomości na portalu xyz.pl. Bardzo Ci, Szymon, dziękujemy za rozmowę.
1: Pięknie, raz jeszcze dziękuję, dobrego dnia.

0: Coming Home. Wielu chciałoby powiedzieć, że wraca do swojego mieszkania, jednak jest to prawie niemożliwe, chociaż nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli w krajach, w których panował socjalizm realny, jest ten najwyższy wskaźnik posiadanej własności w Europie, bo w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech ponad 90% posiada swoje domy. W Polsce to jest 87%. I na przykład w kontrze do nas są Niemcy, to jest mniej niż 50%, Austriacy 54% i Duńczycy 61%.
1: A to są kolosalne różnice w ogóle.
0: Tylko wiesz co, u nas było to budownictwo społeczne, no chociażby za Zagierka przede wszystkim. A tam jednak, jak sobie spojrzysz na Wiedeń, który jest pewnego rodzaju utopią, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, jeżeli chodzi o budownictwo społeczne. Berlin też całkiem nieźle sobie radzi. To tam te koszty wynajmu są dużo niższe, a to budownictwo społeczne, te mieszkania społeczne na wynajem, jest ich po prostu więcej. A u nas jest tak, że nasi dziadkowie mają swoje, nasi rodzice częściowo mają swoje.
1: Kiedy spojrzymy na takie dwie bardzo podstawowe dane, to znaczy najniższa krajowa, szczególnie na rękę, i średni koszt wynajmu, powiem o cenach warszawskich, ale nawet jeżeli są niższe w mniejszych miastach, to nie są to drastyczne różnice. Najniższa krajowa na rękę 3600 zł około. Wynajem mieszkania nawet niedużego w Warszawie to jest około 3000 zł plus opłaty, więc pojawia się takie pytanie w ogóle, jak połączyć koniec z końcem i jak sobie tę najbardziej podstawową potrzebę życiową zapewnić. No to jest problem, myślę, że prawie, że nie do rozwiązania, ale coś musi się w tej dziedzinie zadzieć.
0: Słuchaj, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, bo na pewno nigdy ci to nie wpadło do głowy, co też wpłynęło według różnych analiz rynkowych na cenę kawalerek. To, że od 1964 roku podwoiła się liczba rozwodów, które spowodowały popyt na małe mieszkania, na kawalerki.
1: O rozwodach też w programie popołudniowym w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na antenie Radia Nowy Świat, to wiem na pewno, a tymczasem zbliżamy się już do drugiej rozmowy, tej kulturalnej, tej przestrzeni w naszej audycji, w której przybliżamy się do świata sztuki, do świata form artystycznych wszelakich, a dziś ta bardzo specyficzna, gdzieś pomiędzy sztuką a rzemiosłem, jak mówi nasza gościni Oktawia Śmiata, czy tatuażystka, z którą rozmawialiśmy o tej współcześnie popularnej formie wyrażania siebie. To już teraz, a w playliście Wytatuowani Viagra Boys.

0: Puls.
1: Przechodzimy do kolejnej dzisiejszej rozmowy. Jak co tydzień rozmowa kulturalna także znajduje się w naszym programie, a dziś naszą gościnią jest tatuażystka z jednego z wrocławskich studiów, Oktawia Śmiatacz. To, od czego chciałem dzisiaj zacząć, to pytanie, co sobie tatuujemy współcześnie? Czy to są rzeczy, które mają dla nas realne znaczenie? To są rzeczy symboliczne, czy może to są po prostu jakieś ozdoby na naszym ciele?
2: Wiesz co, myślę, że generalnie nie da się tak jasno powiedzieć. Naprawdę każdy podchodzi do tego bardzo indywidualnie i no myślę, że uczciwie byłoby powiedzieć, że jest pół na pół. Ten walor estetyczny jest zazwyczaj przeważający, ale jest masa ludzi, dla których ta symbolika ma ogromne znaczenie. Powiedziałabym, że naprawdę dalej jest pół na pół, ale myślę, że walor estetyczny trochę przeważa.
1: A są jakieś takie trendy, które ty widzisz wśród swoich klientów, wśród osób, które przychodzą do waszego studia? Czy, nie wiem, jakieś motywy są szczególnie popularne w ostatnich latach?
2: Nie powiedziałabym, że jakieś konkretne motywy są bardzo popularne, jeśli chodzi... Powiedzmy, będę patrzeć w tej perspektywie ostatnich 5 lat. Mhm. Bardziej myślę, że są popularne stylistyki, kierunki w tatuażu. Myślę, że jak patrzymy ogólnie na trendy w modzie czy w popkulturze, to możemy też się śmiało przełożyć na tatuaż. Myślę, że młodzi ludzie chętnie wracają trochę do tego, co było i co kojarzymy z latami 90., 2000, czyli neotribal. Taka wariacja nowa na temat tych tribali, które właśnie kojarzymy z latami 2000. To, co się również w ostatnich latach pojawiło ciekawego, to jest cyber sigil. I to brzmi trochę tak mistycznie, ale tak, żeby wyjaśnić, powiedzmy, dla kogoś, kto kompletnie nie ma z tym nic wspólnego, to myślę, że to jest taka abstrakcyjno-ornamentalna estetyka trochę powiązana z cybergotykiem. Myślę, że właśnie dużo ornamentu, tak żeby zamknąć to wszystko w jedną klamrę, dużo ornamentu, który czerpie z różnych kultur. A poza tym naprawdę teraz, jeśli chodzi o świat tatuażu, myślę, że nigdy nie był rozwinięty tak jak teraz, więc naprawdę tatuuje się dosłownie wszystko i to tak naprawdę zależy, kogo zapytacie.
3: No i tutaj właśnie mnie osobiście zastanawia, bo tak jak kiedyś jednak te kwestie związane z tatuażem były kojarzone gdzieś z symboliką obozową, później z więzienną, to mnie zastanawia, czy dzisiaj tatuaż jest bardziej lifestyle'em, czy już formą pewnego artyzmu, a nasze ciała są tak na dobrą sprawę przechodnią galerią?
2: Myślę, że to by było, to jest coś, czego byśmy sobie życzyli chyba jako artyści, że właśnie ludzie traktują to jako dzieło sztuki, które chcą trochę na sobie nosić, z którego chcą być dumni, żeby właśnie przychodzili trochę po nasz styl, niekoniecznie pod jakieś konkretne rozwiązania. I myślę też, że idziemy w tę stronę, bardzo mocno idziemy w tym kierunku. Oczywiście gdzieś tam te takie niepochlebne skojarzenia pewnie dalej istnieją w świecie, ale myślę, że przez te ostatnie 20 lat no, pozbyliśmy się tego prawie w 100%. Także też może na przykład w kwestii tego, że ta jakość tatuażu przez ostatnie 10-15 lat no, podskoczyła niebotycznie, to też już ten tatuaż po prostu wygląda bardzo dobrze i bardzo interesująco.
1: A właśnie a propos tego, jak się zmienia to postrzeganie tatuaży, czy zmienia się też demografia, czy też po prostu taka średnia wieku klientów, z którą ty się spotykasz, którzy przychodzą do waszego studia, czy zauważasz, że oprócz młodych osób, wśród których ewidentnie tatuaże są dosyć popularne, przychodzą starsze osoby, starsze może niż byś się spodziewała, na przykład na swój pierwszy tatuaż?
2: Oczywiście i jest ich coraz więcej. Myślę, że przekrój jest naprawdę ogromny. Ja osobiście tatuuję w bardzo konkretnej stylistyce, więc ja mam też określoną grupę. I u mnie to są zazwyczaj 20-30-letnie osoby, ale no, jak obserwuję innych artystów i też pracuję z nimi, to naprawdę ludzie coraz chętniej tak wychodzą trochę z tej swojej skorupki i chcą się odważyć na coś, o czym zawsze marzyli. I myślę właśnie, że no, nie boją się już. Nie boją się już tej oceny innych.
1: A czy to jest taka zasada, że raczej do ciebie zgłasza się ktoś, kto ma jakiś pomysł na to, gdzie i co chciałby mieć, a ty proponujesz tę formę, czy raczej przychodzą osoby z już gotowymi projektami?
2: Czy myślę, że to, co warto wiedzieć, na przykład dla osób, które nie mają tatuażu, ale chciałyby sobie wykonać pierwszy tatuaż, to że tutaj nie ma zasad do końca. I każdy też pracuje trochę inaczej. Niestety są ludzie, którzy wykonują cudze projekty i po prostu tak się nie robi. To jest nieeleganckie i nie można tak robić. Ale zazwyczaj, jeżeli nawet ktoś przychodzi do mnie z gotowym rozwiązaniem i chce coś takiego, to ja na podstawie tego, co widzę, jestem w stanie po prostu zaproponować mu coś bardziej w mojej stylistyce, coś podobnego, coś, co ten gotowy tatuaż, który przyniósł mi, jest tylko dla mnie inspiracją. I zazwyczaj tak pracujemy i tak powinno się pracować. Więc jeżeli przychodzisz do kogoś z cudzym projektem i on go chętnie wykonuje, to jest czerwona flaga.
3: Mnie zastanawia, bo powiedziałaś o tatuażu jako o artyzmie i określiłaś właśnie tych tatuażystów jako artystów, to mnie zastanawia, że przy okazji tych waszych autorskich projektów, jak one powstają? Mam na myśli to, że jednak w przypadku, kiedy mówimy o zwykłej grafice, to jednak no, mamy bardzo duże, taką dużą wolność, bo mimo wszystko tatuaż to jest jednak praca na czyimś ciele, na czyimś bólu, trzeba dostosować do tego narzędzia. Czy to jest tak, że jak projektujecie jakiś tatuaż, to pozwalacie sobie na pewnego rodzaju fantazję, czy bierzecie pod uwagę te takie parametry fizyczne? To, że jeżeli to będzie na przykład za gruba kreska, to będzie boleć, jeżeli to będzie bardzo skomplikowana gdzieś, nie wiem, figura geometryczna i tak dalej, to może być trudne a, do statuowania, b, bolesne dla osoby, na której ciele się tatuaż wykonuje.
2: Powiem tak, to, tak jak mówiliśmy o tym jako o arty, to nie jest czysty artyzm, to nie jest czysta sztuka, tam jest też dużo, właśnie tak jak powiedziałeś, pracy ze skórą, czyli de facto takiej rzemieślniczej trochę pracy. My po pierwsze musimy wziąć pod uwagę to, że płótno, na którym pracujemy i faktycznie zwraca się uwagę na takie parametry typu wielkość tatuażu, która musi być dobrze dobrana do miejsca na ciele. Musimy też mniej więcej wiedzieć, jak ta skóra pracuje z wiekiem, jak ten tatuaż będzie wyglądał nie tylko po wygojeniu od razu za 3 miesiące, tylko za 10-20 lat. No i też przede wszystkim, żeby dobrze współpracował z naszym ciałem, żeby był anatomicznie zgodny z naszym ciałem, żeby po prostu nie wyglądał dziwnie, nie zaburzał proporcji na tym ciele. Też oczywiście każda skóra jest inna, jest po prostu różna, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale no myślę, że doświadczony artysta tatuażu będzie w stanie wziąć pod uwagę wszystkie te parametry i nie trzeba się o to wtedy samemu martwić jako klient. Jeśli chodzi na przykład o to, co powiedziałeś, że czy bierzemy pod uwagę tą skalę bólu, raczej chyba nie. ale no, tatuaż musi boleć. Chociaż trochę.
3: Czyli to trochę jak na siłowni, jak boli, to rośnie.
2: Trochę tak. Oczywiście, no tak na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie powiedzieć, że niektóre miejsca są mniej wrażliwe, niektóre bardziej, ale to też jest bardzo osobnicza sprawa, taka indywidualna, czy jak bardzo boli.
1: A jak wyglądała twoja droga do tego zawodu? W którym momencie stwierdziłaś, że to jest ta forma, no właśnie, rzemiosła, sztuki, którą ty chcesz wykonywać?
2: Generalnie zawsze gdzieś tam się kształciłam artystycznie, więc to nie jest tak, że po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że chcę tatuować i zaczęłam. I ja po prostu studiowałam na początku architekturę, potem grafikę i gdzieś zawsze myślałam o swojej przyszłości w kontekście wykonywania jakiejś pracy kreatywnej. A tatuaże po prostu sama się tatuowałam od dosyć wczesnego wieku i zawsze było gdzieś ta bliskie, gdzieś te tatuaże były bliską mojemu sercu rzeczą. I chciałam na początku spróbować tak bardziej na zasadzie nowego hobby, więc zakupiłam sobie maszynkę i cały sprzęt. Myślę, że właśnie też warto poruszyć to, że to jest dużo prostsze niż to powiedzmy 10-15 lat temu, ponieważ tak naprawdę możemy już sobie nawet kupić gotowe sety ze wszystkim do zrobienia pierwszego tatuażu. Też jest bardzo, bardzo dużo tej wiedzy w internecie, którą można czerpać praktycznie za darmo. Więc ja zaczęłam w taki sposób. Zamówiłam sobie taką sztuczną skórę, na której się próbuję na początku. Próbowałam sobie coś tam działać i dosyć szybko do mnie doszło, że w sumie chciałabym to robić na poważnie i to był moment, w którym zaczęłam szukać studia tatuażu, które po prostu przyjmie mnie na praktyki. To, żeby się dostać na takie praktyki, trzeba sobie zrobić portfolio, takie projektowo-rysunkowe. Mhm. I właściwie wystarczy tyle.
1: Czyli maszynka, sztuczna skóra albo kilo bananów, bo słyszałem, że ten na tym też się trenuje i... No właśnie, w związku z tym, że to jest tak taka indywidualna też forma sztuki, każdy ma swoją kreskę, każdy ma swój styl, to nie do końca da się to w 100% wyuczyć, prawda? Nie ma takich parametrów, wspomniałeś o architekturze, tam są pewne standardy i pewne wymogi, których się trzeba trzymać. Przy tatuażu chyba można się po prostu nauczyć podstawowej techniki, a cała reszta jest kwestią stylu, prawda?
2: Stylu i myślę, że doświadczenia po prostu z ludzką skórą. Myślę, że ogromnym przywilejem jest dostać się właśnie na praktyki do studia, gdzie są doświadczeni, cenieni artyści, do których możesz po prostu podglądać i patrzeć, jak pracują. Warto się po prostu interesować tym, jak coś zostało wykonane. I myślę, że to jest duży krok do sukcesu. To, co na początku też warto robić, to śledzić los tych swoich pierwszych tatuaży, patrzeć, jak one się goją, co się z nimi dalej dzieje. I myślę, że to jest taka obserwacja i taka uważność właśnie tej pracy. No i praktyka, jest po prostu dużo, dużo praktyki. Też wiem, że na rynku pojawiło się w ostatnim czasie bardzo dużo takich kursów płatnych tatuażu, takich prywatnych, które tam oferują jakieś certyfikaty, nie wiadomo co, nikt na to nie patrzy potem, tak żeby nie było wątpliwości.
3: Czyli nie jest to jak z medycyną, że jednak, żeby operować ludzi, potrzebny jest dyplom nauk medycznych?
2: Nie, w ogóle nie trzeba mieć. Tak na razie funkcjonuje ta branża, że nie trzeba mieć żadnych dyplomów.
1: Zbliżamy się powoli do końca, ale chciałem cię jeszcze zapytać o twój pierwszy tatuaż. Czy ty go pamiętasz? Czy masz go jeszcze? Czy może został przykryty czymś innym?
2: Nie przykryłam go i go nie przykryję, bo w sumie nie jest to do końca rzecz, którą bym sobie zrobiła dzisiaj. I też warto powiedzieć, że to było około 2014 roku, więc dosyć dawno temu. Nie jest to może ta estetyka, w którą bym chciała teraz iść, ale jest bardzo dobrze wykonany. Jest to słonik taki na szczęście i mam go po wewnętrznej stronie ramienia. I naprawdę, jak na niego patrzę, to podoba mi się jakość, nie? Mhm. I myślę, że jest to fajna pamiątka i też takie odwzorowanie tego, kim byłam wtedy i może taka symbolika jeszcze tych takich lat nastoletnich. Bardzo go lubię.
1: I to chyba jest w tatuażach najfajniejsze, że one są taką pamiątką po prostu jakiegoś konkretnego momentu, którą nosimy zawsze ze sobą. Bardzo ci dziękujemy. Oktawia Śmiatacz, tatuażystka z jednego z wrocławskich studiów. Bardzo ci dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.

0: Oktawia Śmiatacz, tatuażystka z jednego z wrocławskich studiów tatuażu, była naszą gościnią. Masz jakieś tatuaże?
1: Nie, ale przymierzam się od paru lat. Cały czas sobie mówię to w tym roku. Jakoś tak nie mogę, ale coraz bliżej jestem dojrzenia do tej decyzji. Bo ja cały czas się boję tego, że mi się znudzi. Widziałem mnóstwo rolek, które demaskują mity a propos tatuaży, że po prostu człowiek się przyzwyczaja do tych tatuaży i potem nie zwraca uwagi na to, że one się nudzą.
0: Ja podobnie przymierzam się do tej pierwszej próby, do pierwszego tatuażu. Mnie powstrzymuje koszt, bo jednak to jest taka rzecz zupełnie niekonieczna, a koszty tatuażu i słusznie nie są najmniejsze. W końcu to, tak jak mówiliśmy, trudna sztuka, trudne rzemiosło, więc warto za to płacić. Na pewno wśród Państwa są osoby, które tatuażom są bardzo przeciwne i takie, które tatuaży na ciele mają sporo. Prosimy o Państwa głosy.
1: Czekamy na pluralizm w Państwa wypowiedziach.
0: Jak zwykle czekamy na pluralizm. To jest taka nasza dewiza w audycji Dwa Światy. No a tymczasem żegnamy się. Do usłyszenia, do przyszłego tygodnia, Szanowni Państwo. Mikołaj Tyczyński.
1: Jakub Ferlin, bardzo Państwu dziękujemy. Jesteśmy znowu w przyszłą sobotę po 15.

0: Jest 16, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W całej Polsce trwają uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy hołd walczącym powstańcom złożyli przedstawiciele władz państwowych. Za nami oficjalne uroczystości m.in. na Woli, gdzie upamiętniono dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar niemieckiego ludobójstwa z 1944 roku. Najważniejszymi bohaterami dzisiejszych wydarzeń pozostają jednak uczestnicy tamtych dni.
1: W tym okresie bardzo ważne jest dla nas, ostatnich powstańców Warszawy, to, że w naszych zgrupowaniach, przy naszych spotkaniach zawsze uczestniczy młodzież szkolna, harcerze i im przekazujemy opowieści o naszej walce. Wierzymy, że nasze wspomnienia będą dla nich bardzo ważne, będą drogowskazem do ich działania na rzecz naszej kochanej Warszawy, na rzecz naszej umiłowanej Polski.
0: Mówił Bogdan Bartnikowski, powstaniec warszawski i były więzień Auschwitz. Już za godzinę, dokładnie o 17:00, w rocznicę godziny W, usłyszymy dźwięk syren alarmowych. Ruch na ulicach zatrzyma się na minutę, by w ciszy oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W serwisie teraz pożary na południu Europy. Bardzo trudna sytuacja panuje w Grecji, gdzie ogień dotarł na przedmieścia Aten, zmuszając władze do ewakuacji mieszkańców i szpitali. W całej Grecji płonie ponad 70 miejsc, a akcję gaśniczą utrudniają silne porywy wiatru. Walka z żywiołem trwa również w Hiszpanii, gdzie do pomocy miejscowym służbom ruszyli polscy strażacy. Pierwsza grupa 35 polskich strażaków wyleciała dziś z Balic. Łącznie w ramach unijnej pomocy w regionie Kastylia-La Mancha będzie działać 105 Polaków. IMGW i RCB ostrzegają przed burzami i upałami. Burze z gradem i porywistym wiatrem przejdą dziś nad niemal całą Polską. Ostrzeżenia obowiązują dla 13 województw. Na południowym wschodzie Polski obowiązują alerty najwyższego 3 stopnia. Termometry mogą tam pokazać nawet 37 stopni. W większości województw prognozowane są burze z gradem oraz porywami wiatru lokalnie sięgającymi do 95 km na godzinę. RCB rozesłało alerty ostrzegające przed przerwami w dostawie prądu i apelując o unikanie otwartych przestrzeni. To był serwis Radia Nowy Świat.

studiu Rafał Lewandowski, Kinga Krasuska. Dzień dobry w to gorące lato. Muzycznie zachęceni kroczyć będziemy w stronę słońca. W końcu to ono nadaje rytm naszym hormonom i dobremu samopoczuciu. W wielkim uproszczeniu i skrócie. Ale dla tych, którzy niekoniecznie preferują tak duże dawki piekielnych promieni, taka piosenka.

0: A jak jest u Państwa? Słać można maile pod adres kinga.krasuska@nowyswiat.online albo komentować pod postem na mojej facebookowej stronie. Oczywiście radość wielką sprawią mi zdjęcia, tak tylko delikatnie przypominam. Czy u Państwa bardziej Invisible Sun czy Sunny? Jesteśmy niesamowicie ciekawi.
1: Sunny.

James Brown tak słodko wzdycha, szczególnie w nagraniach z koncertów. Jak ja przy wysokich temperaturach, z tą różnicą, że on miał zdecydowanie więcej wdzięku. Przypomnijmy sobie piosenkę, z której najbardziej zasłynął, a jak to zwykle w tej audycji bywa, w nieco innej wersji.

I jak nam się pięknie przeszłość połączyła z teraźniejszością, a w tej audycji to bardzo popularne zjawisko. Muzyka nie ma granic i czas również, przynajmniej tak sobie wmawiamy przez te 2 godziny. Za nami utwór Sleepwalker's Serenade, skomponowany w roku 58 ubiegłego stulecia. Lunatykować będziemy dalej, nocą. Nawet tak specyficzne spacery są przyjemniejsze z bardzo prostej przyczyny, gdyż wtedy jest chłodniej.

I przybyliśmy do Belgii. Kapela The Names swoją działalność rozpoczęła w drugiej połowie lat 70. pod nazwą The Passengers. Popularność zyskując nie tylko w krajach Beneluxu czy Francji, ale też szerzej, bowiem słuchaczy do ich muzyki przyciągała pewna tajemnica. Początkowo zespół wykonywał covery, na przykład The Velvet Underground. Grupa wydała kilka singli, aż przykuła uwagę dużej belgijskiej wytwórni. Zaproponowano im wydanie jednego singla, żeby sprawdzić, czy muzyka z gatunku New Wave, nowa fala, przyjmie się na rodzimym rynku. Zespół jednak odmówił, czego później żałował. Muzycy postanowili wydać singiel własnym sumptem. Zanim jednak to zrobili, postanowili zmienić szybko nazwę na The Names, bo mieli aspiracje, by wedrzeć się na brytyjski rynek muzyczny, a tam już funkcjonował zespół o nazwie The Passengers. W 80 roku po koncercie Joy Division kapela wręczyła singiel menadżerowi Robowi Gretonowi, który za kilka tygodni zadzwonił z zaproszeniem do wspólnego nagrywania, ale zespół już otrzymał ofertę z wytwórni Factory. Początek lat 80. był płodny, pełen sukcesów, ale zespół również z uwagi na wytwórnię, w której nagrywał, był ciągle nazywany kopią Joy Division. Moim zdaniem niesłusznie i wydaje mi się, że nie wytrzymał już tej presji i oczekiwań. W 82 roku zespół rozpadł się, czego muzycy później żałowali. Powrotów było kilka, głównie z powodu występów przy jakichś okazjach, ale ten najpiękniejszy uważam powrót to ten w 2015 roku, który zaowocował nowym materiałem. Ostatnia płyta została wydana w tamtym roku i jest przepiękną podróżą przez różne dekady i rockowe gatunki, które przez lata były dla muzyków The Names ważne. Album nosi tytuł Encore.

0: Grupa The Names z pewnością wykraczała poza ramy gatunku Nowa Fala, z którym była kojarzona. Podobnie jak moi najwięksi ulubieńcy, dziś jednak ukochany głos w najbardziej wakacyjnej odsłonie.
1: You can't do it fast.

Ten kawałek kojarzy mi się z pierwszymi miesiącami, kiedy na audycję przyjeżdżałam pokonując co sobotę ponad 200 kilometrów w tę i w drugą stronę. I ta piosenka na tle pastelowego nieba wybrzmiewała bardzo często w drodze powrotnej. Tak oto muzyka pisze pamiętniki w naszym życiu, drodzy Państwo, co bardzo lubię. A Faithless o tej porze roku, szczególnie u schyłku dnia, szczególnie za kółkiem i szczególnie z płyty Outrospective smakuje najcudowniej. Thank you.

Początek Faithless to zdecydowanie skojarzenia z nieziemskim głosem Dido, która w 1999 roku uzależniła cały świat od jednej piosenki.

Cover najbardziej znanej piosenki Dido. Nie wierzę, że nikt nie śpiewał, a teraz to nawet potańczyć będzie można, oczywiście w bardzo zwolnionym tempie.

Kiedy Kendra Morris przeprowadzała się z Florydy do Nowego Jorku, miała tylko i aż marzenia, gitarę i 8-ścieżkowy magnetofon. I jakież było zdziwienie krytyków i przedstawicieli wytwórni muzycznych, kiedy zobaczyli, że w tak drobnej istotce drzemie tak potężny głos i sceniczna charyzma.

0: Kendra Morris wyśpiewała nam utwór Something in Common, coś wspólnego. Niewątpliwie punktem łączącym myśli mieszkańców Warszawy, ale wierzę, że dużą część Polaków, jest godzina 17, 1 sierpnia. To naprawdę przejmujący widok, kiedy prawie dwumilionowe miasto symbolicznie zatrzymuje się i milknie, pamiętając o tym, że to nie jakiś ideologiczny twór, a przede wszystkim historie poszczególnych ludzi, którzy zdecydowali, że połączą je w jedno. Zanim wybije godzina W, posłuchajmy wyśpiewanego fragmentu listu kaprala podchorążego Jana Kluczewskiego wraz z opowieścią jego żony Danuty.
1: Wyszłam za mąż za Janka Kluczewskiego. Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

0: razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy. Tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła. Miała 7 miesięcy.
1: Szanowny panie Janie, łudzę się, że gdzieś we wszechświecie mnie pan słyszy. Wybiła godzina W. Co ja mam panu powiedzieć po 82 latach od tego wydarzenia, w tym krótkim i specjalnym serwisie informacyjnym Radia Nowy Świat? Słyszy pan te syreny? Cała Polska stanęła. Zatrzymali się przechodnie w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi. Stanęły autobusy w centrum miasta, stanęły tramwaje, zamarł ruch samochodowy. Nawet na wielkim festiwalu Poland Rock zamilkła muzyka. Bo wszyscy pamiętają. Szanowny panie Janie, pana ofiara nie poszła na marne. Już po wszystkim. Jest pan w domu.
2: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucie.

zasnąć. Zostań jeszcze chwilę, nie zostawiaj mnie. Mały niepokój. A co jeśli jutro wszystko skończy się?

przerażająco aktualna płyta Łączy nas, autorstwa Błażeja Króla. Krótka, acz bardzo dobra, nie zalewa nas sztucznym patosem, wyświechtanymi frazesami, a opowiada historię człowieka, który zupełnie nie miał zamiaru być bohaterem, ale przyszło mu żyć w czasach wojny. Błażej opowiadał, że podczas tworzenia owszem sięgał po twórczość Mirona Białoszewskiego czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale bardzo chciał uniknąć pomnikowości. Wymyślił więc podmiot liryczny, który posłużył do tego, by opowiadać o emocjach, o całej ogromnej ich palecie, o strachu, sile, którą ten strach zaskakująco wywołuje, o próbie kontynuowania normalnego życia w nienormalnych czasach. Bardzo podoba mi się uwspółcześnienie, również muzyczne tej historii. Znajdziemy tu różne formy muzycznego wyrazu, które działają na wspomniane emocje, które są zniekształcone, które wpływają na wyobraźnię. Sporo jest na tej płycie momentów wyłącznie instrumentalnych, co sprawia, że sami zaczynamy doświadczać tych uczuć podczas słuchania. I myślę, że taka forma jest w stanie sprawić, że pamięć przetrwa, bo jest żywą historią, którą trudno zapomnieć. I uważam, że to właściwy kierunek sztuki ogółem. Jak powiedział Błażej w wywiadzie dla Zwierciadła, najbardziej poruszyło mnie jednak to, że byli to głównie bardzo młodzi ludzie, którzy mieli świadomość, że mogą zginąć, a nawet, że najprawdopodobniej zginą. W szkole poznawałem historię raczej w sposób, który budował przekonanie, że były to wyłącznie słuszne decyzje. Tymczasem historia jest znacznie bardziej złożona i nie składa się tylko z prostych odpowiedzi.

Klimat lat 90. rozgościł się na naszej antenie. Dokładnie gatunek down tempo, płyta Mellow Dramatic za nami. Teraz czas na muzykę, która już była zalążkiem tego, co w elektronice zaczęło dziać się i rozwijać parę lat później. Rok 89 i Adewa.

Adewa w legendarnej piosence Respect autorstwa Otisa Reddinga, wydanej w oryginale w 1965 roku. Jednak oczywiście najbardziej znaną wersję tej piosenki 2 lata później zaśpiewała ta oto dama.

Polecam Państwu przepiękną kompilację Aretha, wydaną 5 lat temu, a właśnie to imię stanie się tytułem kolejnego utworu.

I znów wróciliśmy do Belgii. Młodziutka artystka Emma Hessels oczarowuje nas intymnością swoich utworów, które wydaje dopiero od roku. Ten ostatni nosi tytuł I Wish It Was Me.

Jak twierdzi Emma Hessels, w swojej muzyce pragnie połączyć wrażliwość z tym, co niewypowiedziane. Myślę, że podobnych słów można użyć do określenia kolejnego utworu.

child, just like a feather, babe. You'll always be wild, just like a feather weight, just like a feather weight, just like a feather. I jesteśmy w Stanach. Ostatni utwór Featherweight najbardziej przypadł mi do gustu. Znajdzie się na trzeciej płycie studyjnej Four Times of Chaos, której premiera zaplanowana jest za 2 tygodnie. Nie da się ukryć, że Jordan Kajola żywo czerpie z historii amerykańskiego folkroka.

Chciałoby się ruszyć gdzieś przed siebie ku zachodzącemu słońcu, w szczególności kiedy jest tak ciepło. Choć jak doskonale Państwo wiedzą, w takich momentach uważam, że najlepiej sprawdza się pop rock lat 80.

choć Whitesnake pochodzi z Wielkiej Brytanii, to brzmi bardzo amerykańsko. A właśnie tam jeszcze powrócimy. W ubiegły wtorek dokładnie ukazała się płyta Past the Veil.

5 lat Shannon Leigh kazała nam czekać na autorską płytę studyjną. W tym czasie szukała siebie i po przesłuchaniu albumu stwierdzam, że skutecznie. Muzycznie to najbardziej rozbudowana płyta, która zalotnie się do nas uśmiecha i bawi się, meandrując w gąszczu różnych gatunków muzycznych, które razem tworzą bardzo romantyczną, pastelową, ujmującą opowieść.

Shannon Lay z nowej płyty Past the Veil. Jakże chciałabym usłyszeć ten materiał na żywo. Niestety Shannon koncertuje głównie w Stanach. W przeciwieństwie do pana, który za moment, w najbliższy wtorek zagości w Warszawie.

Bilety na nadchodzący koncert Mobiego wyprzedane. Niewątpliwie jego muzyka to wspomnienia i znak czasów i historia muzyki, więc się nie dziwię. A właśnie tą elektroniczną historią przełomu lat 90. i 2000. mam wrażenie zainspirował się zespół Evershade, który wczoraj wydał płytę Can You Feel It Now? Utwór tytułowy zakończy nasze spotkanie. Byli z Państwem Rafał Lewandowski i Kinga Krasuska. Dziękujemy gorąco za to spotkanie i do usłyszenia w piątkową noc.

Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tysiące ludzi zebrało się na Rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy i w kilku innych punktach miasta, by uczcić 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17:00 w całej Warszawie oraz wreszcie kraju zawyły syreny alarmowe.

Dziś o 20.30 na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się koncert powstańczych piosenek, a pół godziny później odbędą się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego w Parku Akcji Burza. Tragiczny początek sierpnia w polskich górach. Doszło dziś do 2 śmiertelnych wypadków w Tatrach. Jeden miał miejsce w rejonie Granatów. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Według ratowników najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia się i utraty równowagi. Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary. Prokuratura wznowiła czynności poszukiwawcze w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Szczegółowa analiza laboratoryjna wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego jej fragmentu. Decyzja o rozszerzeniu obszaru poszukiwań wynika ze specyfiki terenu oraz dużego prawdopodobieństwa, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości poza zasięgiem standardowych urządzeń pomiarowych. W sobotnich działaniach wykorzystano specjalistyczny sprzęt głębokiego skanowania. Teren został ściśle zabezpieczony przez żandarmerię wojskową. Przedstawiciele prokuratury uspokajają, podkreślając, że poszukiwany fragment nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, tu Katarzyna Oklińska. Zaczynamy Miętowy Magazyn. Na początek skrót tematyczny tego, co czeka nas do godziny 19. Na początek pobiegamy z aparatem w dłoniach.
2: Maraton w swoich zasadach, w swoich regułach jest rzeczywiście dosyć prosty, bo jest to zadanie, które polega na zrealizowaniu wyłącznie 8 zdjęć. Nie więcej, ani jednego więcej nie potrzebujemy.
1: Mówi Ewelina Karpińska, organizatorka warszawskiego maratonu fotograficznego, który zbliża się wielkimi krokami. O maratonie opowie też Sylwester Błażejczyk, również organizator tego wydarzenia. Olga Bobienko w przeglądzie kulturalnym o serialu Przylądek strachu. Jeśli znają Państwo ten tytuł i kojarzy się Państwu bardziej z filmem, to są to dobre tropy, ale więcej powiemy jeszcze w tej godzinie. Tak samo jak o 30. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, który w ten weekend się kończy i na którym byliśmy całkiem dużą grupą Radia Nowy Świat. Spróbuję podsumować to wydarzenie, no a pomogą mi w tym twórcy.
3: Podczas festiwalu szekspirowskiego zniknął cały zespół eksperymentalnego widowiska. Zostawili po sobie tylko zdewastowaną garderobę.
1: Mówi Robert Traczyk, reżyser, twórca spektaklu, który jest jednocześnie escape roomem. To nie jedyne zaskakujące festiwalowe wydarzenie. W konkursie głównym o Złotego Jorika bierze w tym roku udział tylko jedno dzieło Williama Szekspira. Jest to Hamlet.
4: Hamlet zawsze był taką szansą na dialog pokoleń. To widzimy w tym momencie. Ja przynajmniej od 2005 roku, kiedy Macbeth szalał na polskich scenach, nie widziałem podobnego zainteresowania jednym tytułem.
1: Mówi Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor i selekcjoner. I wszystko o Hamlecie opowiemy i wyjaśnimy, skąd ten jeden Hamlet, bo spektakli w konkursie oczywiście jest więcej niż jeden. Ugościmy dziś też innych festiwalowych twórców i organizatorów, ale wszystko po kolei. Muzycznie godzinę 18 zacznijmy sobie utworem z płyty z 2010 roku, która zdaje się, że dla tej wokalistki była pewnego rodzaju przełomem. A posłuchamy tej piosenki, jednej z piosenek z tej płyty, z okazji występu artystki podczas letnich brzmień. W trakcie

tego festiwalu w różnych miastach Monika Brodka zagra całą grandę. Od początku do końca. Czy ktoś chciałby posłuchać na żywo? Proszę się zastanowić. Więcej powiem za chwilę. Słuchamy utworu.

Monika Brodka i jej płyta Granda sprzed 16 lat, ale przyznać trzeba, że zestarzała się świetnie. Już za tydzień podczas letnich brzmień w Warszawie będzie można posłuchać całej Grandy w wykonaniu Moniki Brodki na żywo. Czy jest ktoś chętny? Zadałam takie pytanie i ponawiam je teraz. Proszę pisać katarzyna.oklińska@nowyswiat.online. Proszę nie spieszyć się z tą wiadomością, przemyśleć ją, skonstruować i dopiero wtedy wysłać. Będę zbierała wiadomości do końca godziny. No i myślę sobie, że jeszcze raz, tak na zachętę, posłuchamy sobie Moniki Brodki teraz.

jest twoich ust, ja sobie szepem, krzykiem, pieść dotykiem mózg twoich ust.

0: A teraz warszawski maraton fotograficzny. Podejrzewam, że wielu z Państwa to wydarzenie jest dobrze znane, bo od lat mówimy o nim w Radiu Nowy Świat. Kolejny maraton się zbliża, więc to dobry moment, aby zaprosić Państwa do udziału. Biegać nie trzeba będzie, chociaż kto wie, ja w zeszłym roku trochę biegałam. No ale żeby zaprosić Państwa, ja zaprosiłam do studia organizatorów.
1: Ewelina Karpińska, Green Cafe Nero, organizator warszawskiego maratonu fotograficznego.
2: I Sylwester Błażejczyk, już żeby nie powtarzać, z tą samą funkcją.
3: 8 zdjęć w 8 godzin. Brzmi banalnie, takie jest zadanie przed uczestnikami warszawskiego maratonu fotograficznego, ale tak się składa, że w zeszłym roku wzięłam udział z bliską mi osobą w tymże maratonie i okazało się, że ta nazwa, to słowo w nazwie maraton jest rzeczywiście zasadne.
1: Maraton w swoich zasadach, w swoich regułach jest rzeczywiście dosyć prosty, bo jest to zadanie, które polega na zrealizowaniu wyłącznie 8 zdjęć. Nie więcej, ani jednego więcej nie potrzebujemy. W 8 godzin, ale te 8 zdjęć ma ilustrować 8 tematów, które nie są wcześniej znane uczestnikom. I to jest chyba największa zasadzka, bo uczestnicy zupełnie nie wiedzą, czego się spodziewać. Co roku przygotowujemy zupełnie inne tematy, więc trzeba mieć otwartą głowę, dużo kreatywności, dużo pomysłów, żeby właśnie te 8 tematów zilustrować.
3: A żeby przybliżyć Państwu specyfikę tych tematów, to ja tylko powiem, że w zeszłym roku jeden z nich brzmiał: wesołe jest życie, staruszka. Zdaje się, że wszystkie z 8 tematów były zainspirowane piosenkami, utworami jakiegoś rodzaju, w jakimś sensie, prawda?
2: Ach, oczywiście. Z tymi tematami przewodnimi i tymi tematami, które pojawiają się podczas dniu konkursu, no to jest olbrzymia tajemnica. I to jest mnóstwo główkowania, jak skonstruować dane zadanie konkursowe, żeby ono było enigmatyczne, trudne, ale też pobudzało szalenie kreatywność. Wyobraźcie sobie, że dajemy wam za zadanie sfotografować ciszę, albo radość, albo wolność. Jeśli już teraz wasza wyobraźnia się rozbudza i szukacie różnych pomysłów, no to w takim razie to jest konkurs dla was. Jeśli raz weźmiecie w nim udział, to absolutnie przepadniecie. Będziecie już fanami i będziecie już przy każdej edycji, no bo to jest absolutne rozbujanie waszej kreatywności z nutką trochę ekscytacji, no bo tematy są tajemnicą aż do godziny 12, czyli do godziny startu konkursu.
3: Tematy są tajemnicą, chociaż jeden z nich można przewidzieć, jeżeli ktoś bierze udział regularnie, to jest nawiązanie, zdjęcie robione w nawiązaniu do swojego numeru startowego, a ten numer poznajemy wcześniej, więc te koncepcje można sobie przemyśleć. A takim głównym mottem jest zwykle jedno zdanie. W tamtym roku było to zdanie: kadr wart tysiąca słów. Jakie jest motto tegorocznego warszawskiego festiwalu fotograficznego?
1: W tym roku my chcemy pobudzić naszych uczestników do robienia kolorowych zdjęć. Tak jak mówiliśmy, 8 zdjęć ma stworzyć jedną spójną serię i nasi uczestnicy bardzo często wybierają zdjęcia czarno-białe jako taki jeden motyw uspójniający wszystkie zdjęcia wykonane tego dnia. I te zdjęcia są bardzo piękne, artystyczne, często bardzo takie nostalgiczne. Natomiast wierzymy, że Warszawa ma znacznie więcej kolorów niż tylko czerń i biel. I w tym roku motywem przewodnim są kolory Warszawy.
3: Jakie będą kolory Warszawy w takim razie?
2: Słuchajcie, no mijamy Warszawę codziennie, kilka razy dziennie. Często nie zauważamy wielu fantastycznych albo smaczków architektonicznych, albo jakichś pozostałości przebogatej historii Warszawy. No i WMF to jest taki dzień, w którym my chcemy, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i pod pretekstem szukania różnych inspiracji, żeby zobrazować te tematy konkursowe, bardzo dokładnie wokół siebie się rozejrzeli i zobaczyli coś, czego na co dzień nie widzimy. A Warszawa jest piękna. Warszawa ma miliardy kolorów w sobie. No i do tego zachęcamy, żeby je odnaleźć, dostrzec i uwiecznić na fotografiach konkursowych.
3: A żeby to zrobić, należy zgłosić się jako uczestnik, uczestniczka warszawskiego maratonu fotograficznego. Nie jest to proste. Wejściówki rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ile osób w zeszłym roku przystąpiło do maratonu?
1: W zeszłym roku mieliśmy 650 uczestników. To był rekordowy maraton. W tym roku prawdopodobnie tyle samo uczestników weźmie udział. Mówię prawdopodobnie, bo sprzedaż jeszcze trwa. Jeszcze bilety mamy, chociaż już ponad połowa jest wyprzedana, więc zachęcam, by nie czekać na ostatnią chwilę, zapisywać się. Zapisy są proste, można ich dokonać na stronie www.warszawskimaratonfotograficzny.pl. Przed samym konkursem wysyłamy ten wspomniany numer startowy. Każdy uczestnik ma tydzień na przemyślenie swojego zdjęcia nawiązującego do numeru, a pozostałe 7 zdjęć jest tajemnicą do momentu startu. Widzimy się 12 września, startujemy z Centrum Praskiego Koneser. Tam mamy dużo miejsca, aby zebrać wszystkich uczestników i wystartować, pójść w miasto. I tak jak wspomniałaś, jest to maraton, chociaż nie wymaga on przemierzania 42 kilometrów. Z punktu startu będziemy się przemieszczać do punktu pośredniego i skończymy na mecie. A każdy z naszych uczestników jest również mile widziany na gali. Cały konkurs jest zwieńczony galowym spotkaniem. Jeszcze nie chcę zdradzać, gdzie ono będzie. Zawsze było to bardzo mocno rozpoznawalne miejsce w Warszawie. Tak na pewno będzie i tym razem. I tam na gali przyznamy nagrody. Nagrody są fantastyczne, o wartości łącznej około 30 tysięcy złotych, więc warto wziąć udział.
3: To jako wieloletni organizatorzy Warszawskiego Maratonu Fotograficznego zdradźcie nam jedną rzecz. Co zrobić, aby zrobić dobre zdjęcie, które zostanie docenione przez jury? Bo w jury zasiadają osoby, które ze światem fotografii mają wiele wspólnego.
2: Absolutnie, w ogóle to, że nasze zdjęcia może oceniać grono profesjonalnych fotografów, którzy swoje życie całe związali z tą dziedziną sztuki, to jest coś niesamowitego. A szukając odpowiedzi na twoje pytanie, co zrobić, żeby wygrać, tak mówiąc wprost, ja myślę, że tyle ilu uczestników, tyle recept. Ja mogę dać jakieś swoje bardzo subiektywne rady. Myślę, że pierwsza, ta często taka dość banalna myśl, jak zinterpretować ten temat, który jest naszym zadaniem. Może nie idźmy w niego, może spróbujmy zastanowić się i poszukać jakiejś innej inspiracji. Czasami zdarzają się takie tematy, które swoją interpretacją prowokują do bardzo podobnych zdjęć. Pamiętam taką edycję, gdzie mieliśmy temat smutek i bardzo wiele zdjęć ilustrowało ten temat w formie upuszczonego loda, co było bardzo uroczym przedstawieniem tego tematu. No ale tu nie chodzi o zrobienie najlepszego zdjęcia. Tu chodzi o kreatywne zinterpretowanie właśnie tematu konkursowego i na samym końcu połączenie tego w spójną serię 8 zdjęć.
3: Chodzi o pomysł, Ewelino, zgodzisz się?
1: Pomysł na pewno jest ważny. Ja bym sugerowała fotografom, żeby sięgali po zdjęcia ludzi. Ludzka twarz to jest coś, co zawsze przyciąga uwagę, wywołuje emocje. Chyba każdy łatwo może sobie przemnożyć, jeśli mamy ponad 600 uczestników i każdy wykonuje 8 zdjęć, no to jury ma po prostu ogrom, całe morze zdjęć do obejrzenia. Obrady trwają naprawdę cały dzień i są burzliwe. I właśnie jak się wyróżnić w gąszczu zdjęć? Myślę, że właśnie sięgając po zdjęcia twarzy, zdjęcia ludzi, emocji. Kolory też zawsze pomagają, bo jednak tych czarno-białych zdjęć do tej pory było więcej. Myślę, że to może się zmienić w tej edycji. Warto też robić zdjęcia w poziomie. Myślę, że jedna rzecz natomiast nie ma zupełnie znaczenia, a jest to narzędzie do fotografowania.
3: No właśnie, to jest bardzo ważne, bo nikt w tym konkursie, w tym maratonie nie jest wykluczony.
1: Można fotografować profesjonalnym sprzętem, jeśli ma się do takiego dostęp, ale z doświadczenia i z poprzednich edycji wiemy, że wystarcza nawet smartfon, bo były wśród zwycięzców prace wykonane zwykłymi smartfonami, telefonami, do których każdy z nas ma dzisiaj dostęp i ma je w kieszeni. Także nie trzeba zastanawiać się, czy mam odpowiedni sprzęt, czy mam odpowiednie doświadczenie. To jest tak naprawdę konkurs dla każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia.
3: To na koniec powiedzcie mi, czy wy kiedykolwiek zrobiliście jakieś konkursowe zdjęcie? Z pewnością nie możecie brać udziału w samym konkursie, ale czy kusiło was, żeby spróbować zinterpretować jakiś temat?
2: Ach, wspaniałe jest na etapie kreowania tematów zastanawianie się, jak sam podszedłbym do niego, więc w wyobraźni zrobiłem takich zdjęć tysiące.
1: Tak, ja też często sobie myślę, gdybym była w butach uczestników, to jakbym do tego podeszła, ale jednak dla mnie największą przyjemnością jest oglądanie tych prac.
0: Mówią Ewelina Karpińska i Sylwester Błażejczyk, organizatorzy Warszawskiego Maratonu Fotograficznego, który w tym roku jest zaplanowany 12 września 2026 roku oczywiście. Muzycznie byliśmy dziś w 2010, no ale cofnijmy się jeszcze bardziej. 1997.

0: Słuchaliśmy Tinder Sticks, posłuchamy Olgi Bobienko w przeglądzie dziś o przylądku strachu, w przeglądzie kulturalnym rzecz jasna, przylądku strachu, czyli serialowym remake'u filmu Martina Scorsese'ego, którego finałowy odcinek wczoraj miał swoją premierę. Czy udaną? O tym nasza serialowa ekspertka.
1: Przylądek strachu to jedna z tych marek, w których nie da się uciec od porównań, bo najpierw był film z 1962 roku, później znakomity remake Martina Scorsese'ego z Robertem De Niro, a teraz jest już rozciągnięta historia do 10-odcinkowego serialu.
2: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
1: Przy nazwiskach takich jak Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson, a także producentach pokroju Scorsese'ego i Stevena Spielberga, oczekiwania były ogromne. Efekt chyba jest bardziej nierówny niż można było się spodziewać.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
1: Punktem wyjścia pozostaje powieść Johna D. McDonalda. Po 17 latach więzienia na wolność wychodzi Max Cady, człowiek przekonany, że padł ofiarą wymiaru sprawiedliwości. Winą za swój los obarcza małżeństwo prawników, Anne i Toma Bowdenów, którzy przed laty znaleźli się po przeciwnych stronach procesu. Od chwili jego powrotu ich uporządkowane życie zaczyna się rozpadać. Cady nie atakuje jednak od razu, woli powoli osaczać rodzinę, manipulować jej członkami i wykorzystywać media oraz opinię publiczną, by podważyć wiarygodność swoich dawnych przeciwników. Dzięki temu serial mocniej niż filmowe wersje akcentuje współczesne tematy. Siłę medialnej narracji, łatwość kreowania wizerunku i granice między prawdą a manipulacją.
4: Is that our cat?
5: What, this one? Is it? Really? Came to my door. I think it was a stray.
1: Największym atutem produkcji jest Javier Bardem. Jego Max Cady nie próbuje kopiować ani Roberta Michama, ani Roberta De Niro. Jest bardziej wyrachowany, mniej demoniczny, za to niezwykle charyzmatyczny i niepokojący. Kiedy pojawia się na ekranie, serial natychmiast nabiera energii i dobrze wypada także pierwsza część sezonu, która konsekwentnie buduje atmosferę zagrożenia i niepewności. Problem pojawia się trochę później, bo 10-odcinkowy format jest dla tej historii moim zdaniem zbyt rozległe. W połowie sezonu napięcie słabnie, mnożą się poboczne wątki, a niektóre decyzje bohaterów trudno uznać za wiarygodne. I chyba bym dodała, że szkoda trochę, że wraz z kolejnymi odcinkami coraz mniej jest tej grozy, która jest na początku serialu i która była znakiem rozpoznawczym filmowych adaptacji.
2: What do you want?
5: What do I want? Whoa, what do I want? I want to be reunited with my family. Can you do that for me? No, you can't.
1: To wszystko nie zmienia faktu, że warto obejrzeć Przylądek Strachu, chociaż z umiarkowanymi oczekiwaniami. To dobrze zrealizowany serial z bardzo mocną główną rolą i kilkoma naprawdę świetnymi sekwencjami budowania napięcia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że historia lepiej funkcjonowała w dwugodzinnym filmowym formacie niż w niemal 10-godzinnym serialu, ale jeśli lubią Państwo psychologiczne thrillery i są Państwo ciekawi nowych interpretacji kultowych opowieści, warto dać mu szansę. Nie jest to jednak produkcja, która przebija filmowe klasyki, ani w pełni wykorzystuje potencjał swojej imponującej obsady.

0: Baz Astral, którego będzie można posłuchać już za tydzień podczas letnich brzmień w Warszawie. Przypominam, że czekam na Państwa wiadomości w sprawie karnetów katarzyna.oklińska@nowyświat.online. Mam dla Państwa karnety na letnie brzmienia w Warszawie za tydzień i nie zawaham się ich rozdać. A Baz Astral oczywiście na letnich brzmieniach wystąpi nie tylko w Warszawie, również w innych miejscach. Wszystkie informacje na stronie letnich brzmień do znalezienia. Nie zawaham się też powspominać, 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski powoli się kończy, dziś i jutro ostatnie wydarzenia. Byłam w Gdańsku, oglądałam festiwalowe spektakle i przyznać muszę, że kolejny raz zaskoczyłam się, na jak różne sposoby można interpretować Szekspira. Hasłem w tym roku było pochwała szaleństwa. W programie spektakle z Polski, walczące o nagrody w konkursach Złoty Jorik, Nowy Jorik i Shakespeare Off, a także produkcje z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii czy Czech. Z tego ostatniego kraju, a konkretniej z teatru Radost, do Gdańska przyjechała obsada Snu Nocy Letniej w reżyserii Pawła Chomczyka.
1: Dziwadło Radost se po 4 latach wraca.
2: Teatr Radost po 4 latach powraca na festiwal szekspirowski w Gdańsku. Zdobyliśmy wtedy za spektakl Hamlet on the Road zarówno nagrodę publiczności, jak i nagrodę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, udowadniając, że nawet kryzys egzystencjalny w teatrze lalek może być świetną zabawą, jeśli nikt nie umiera znudzony.
1: W ludkowym dziwadle może być zabawna, gdyż nikt nie zemrze úplně nudnie.
0: Tym razem teatr Radost postanowił opowiedzieć o nocy świętojańskiej.
1: Przedstawieni, gdzie se protiklady spojují, realita
2: spektakl, w którym spotykają się przeciwieństwa, rzeczywistość pęka jak tani rekwizyt, a miłość zmienia kierunek szybciej niż zmieniają się zasady moralne. W ateńskim lesie wszystko, co wolałoby udawać, że nie istnieje, budzi się w nocy. Ale marzenia mają swoje własne plany. Mają zęby, pazury wyobraźni, i krążek. Krążek ma swój własny kodeks etyczny, którego wolimy nie znać.
1: Ma własny etyczny kodeks, który byście radzej nie czytli.
0: A i czeskiego humoru w tej produkcji nie brakuje. Tak samo jak w Petty Man. To sztuka z Wielkiej Brytanii zespołu Bass Studios, a opowie nam o niej aktor Adam Goodbody.
2: Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością zaprezentowania spektaklu Petty Man. Petty Man to radykalna nowa wersja sztuki Szekspira Juliusz Cezar, której akcja rozgrywa się w garderobie. Dwóch dublerów, którzy nigdy nie grali w przedstawieniu Juliusz Cezar, które dzieje się tuż obok, setną noc przedstawienia postanawia udowodnić wszystkim, w tym obsadzie, reżyserowi i ekipie produkcyjnej sztuki, która dzieje się tuż za nimi, że potrafią, nadają się, wystarczą, aby uważać się za prawdziwych członków zespołu. Ta sztuka jest zabawna, zaskakująca, dramatyczna, przerażająca i jest hołdem złożonym radości i kruchości tworzenia teatru na żywo.
0: Spektakl reżyseruje węgiersko-brytyjska reżyserka Julia Levy. Wydarzenie, które zrobiło na mnie duże wrażenie, to nawet nie wiem jak to nazwać, bo to właściwie nie był spektakl, właściwie był to escape room, a właściwie wizyta w escape roomie. Cały świat jest sceną w reżyserii według pomysłu Roberta Draczyka.
3: Podczas festiwalu szekspirowskiego zniknął cały zespół eksperymentalnego widowiska. Zostawili po sobie tylko zdewastowaną garderobę. Zapraszamy na niezwykłe doświadczenie teatralne na pograniczu performance'u i escape roomu. W małej grupie wejdziecie do przestrzeni pełnej zagadek inspirowanych dramatami Szekspira. Cytaty, kostiumy, ukryte mechanizmy i tajemnicze rekwizyty staną się wskazówkami prowadzącymi coraz głębiej w rzeczywistość, gdzie cały świat jest sceną. Każda zagadka odsłania fragment tragedii. Każdy odnaleziony element garderoby przybliża do rozwiązania tajemnicy zaginionego spektaklu. A im dalej wejdziecie w tę historię, tym trudniej będzie powiedzieć, gdzie kończy się teatr.
0: Wzięłam udział w tym wydarzeniu i przyznam, że jeszcze nigdy tak bardzo nie zintegrowałam się z innymi uczestnikami, jak podczas tego pokazu, tego performansu. Potrzebna była spostrzegawczość, ale też znajomość dzieł Szekspira. A na rozwiązanie wszystkich zagadek twórcy dali nam zaledwie godzinę. To jeden ze spektakli, wydarzeń, no spektakli, tak trzeba to nazwać, który bierze udział w konkursie Shakespeare Off, a to konkurs, który oznacza finansowe wsparcie pomysłów na spektakle, które są oparte na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowane. Do konkursu mogą zgłaszać się pozainstytucjonalne zespoły teatralne, kolektywy twórcze i artyści indywidualni. Nie muszą to być teatry. Oprócz Escape Roomu w tym właśnie konkursie bierze udział spektakl Będziesz ze mną chodzić w reżyserii Ewy Plath.
4: Jest to współczesna historia snu nocy letniej, historia wyznania miłości, na które nie ma miejsca, które zostaje wyśmiane, obrócone w obelgę i krzywdę. I jest to również historia o odpowiedzialności za przemoc, która rozmywa się pod zdaniem: ja nic nie widziałem, to nie byłem ja, ja tylko byłem pijany.
0: W tym samym konkursie mogliśmy zobaczyć sztukę Juliusz Cezar, Sen Kalpurni. Reżyseruje Tymoteusz Sarosiek.
5: Nie było w dziejach bardziej szlachetnego niż on człowieka. Nie dalej jak wczoraj mógł on słowem obrócić świat w perzynę. A wszystko, co leży po tej stronie Tybru, zostawił na wieczną pamiątkę. Taki był Juliusz Cezar. Kiedy znowu taki jak on nastanie? Dla was lepiej jest nie wiedzieć, jak was Cezar miłował, mieszkańcy Rzymu. Drodzy przyjaciele, Cezar nie kłamie. I ten spektakl też nie kłamie. To wierna inscenizacja politycznej tragedii Williama Szekspira w kameralnym wydaniu. Oryginalna forma, ponadczasowa treść, fenomenalne aktorstwo, dobrze podany wiersz i przede wszystkim perfekcyjna dykcja. To przedstawienie to 2000 lat tradycji. A Cezar, Cezar to marka.
0: Obiecuje reżyser, a teraz fragment sztuki Lady staje się Macbeth w reżyserii Olesi Nieżywej.
6: Wydarzenia spektaklu rozgrzewają się podczas nagrania programu telewizyjnego w formule Late Night Show Lady staje się Macbethem. W studiu czeka prowadząca oraz trzy zaproszone bohaterki – Lady Macbeth, Lady Shakespeare i Lady Wolf. Razem próbują zrozumieć pragnienia Lady Macbeth, by stać się Macbethem, aby choć w ten sposób zdobyć władzę i uznanie, których jako pozbawiona sprawności kobieta nie mogła osiągnąć. Projekt zwraca się do mężczyzn, przypominając, że walka o prawa kobiet nie została zakończona, a jednocześnie wspiera każdą kobietę o prawie do pozostawania sobą.
0: Ten spektakl również bierze udział w konkursie Shakespeare Off, czyli powstał dzięki finansowemu wsparciu Festiwalu Szekspirowskiego. Myślę, że dostali Państwo sporą dawkę tego, co na tegorocznym Festiwalu Szekspirowskim się działo. Teraz łapiemy muzyczny oddech. Będzie to taki oddech na wyciszenie, bo z tym zespołem tylko wyciszenia możemy doświadczyć i mówię to z radością i z uznaniem. A za chwilę powiemy więcej o Złotym Joriku, czyli Grand Prix Festiwalu Szekspirowskiego. Słuchamy Radiohead.

0: Wracamy na 30. Festiwal Szekspirowski, który trwa jeszcze tylko do jutra w Gdańsku i jest organizowany pod patronatem Radia Nowy Świat, kolejny już rok z rzędu i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Obiecałam, że powiemy więcej o Grand Prix Festiwalu, czyli Złotym Joriku, a spektakle do tego konkursu wybiera Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor, no i selekcjoner.
1: W tym roku zgłosiło się 20 przedstawień i w ramach tych 20 przedstawień mogliśmy zobaczyć 8 polskich realizacji dramatu Williama Szekspira pod tytułem Hamlet. Zastanawiamy się, skąd ta fala inscenizacyjna i moda na Hamleta. Pierwsza, najbardziej oczywista jest taka, że kolejne pokolenie próbuje zrozumieć, na czym polega fenomen Hamleta. Drugą odpowiedzią byłaby taka, że coś się stało z naszym światem, tak jak stało się ze światem elsynorskim, sportretowanym u Szekspira. Ten świat wypadł z kolei i my jak Hamlet próbujemy go albo odbudować, albo zrozumieć, dlaczego się wszystko zawaliło.
0: I tak do konkursu zostały zakwalifikowane 3 spektakle. Wszystkie na podstawie Hamleta właśnie.
1: Hamlet zawsze był taką szansą na dialog pokoleń, to widzimy w tym momencie, ale ja przynajmniej od 2005 roku, kiedy Macbeth szalał na polskich scenach i Andrzej Wajda, Kruszczyński, Szkotak i Jarzyna wystawiali go w tym samym sezonie, nie widziałem podobnego zainteresowania jednym tytułem. Nie znaczy to, że recepcja Szekspira się kurczy, to znaczy, że znamy tylko 2-3 tytuły i po nie sięgamy, ale myślę, że wynika to z pewnego naszego przeświadczenia, o którym Jan Kot pisał, że Hamlet jest jak gąbka, który nasiąka współczesnością i że dalej kolejne generacje artystów uważają ten tekst za kluczowy do zbadania, o czym możemy myśleć w rzeczywistości i do czego służy dzisiaj teatr.
0: Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczyło obejrzeć konkursowe spektakle, a to w tym roku Tragedio Hamleta Księcia Dynmarku w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego w Katowicach. To Hamlet po śląsku, Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego w Warszawie, a także Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Do kogo trafi Złoty Jorik? O tym przekonamy się już jutro podczas gali rozdania nagród 30. Festiwalu Szekspirowskiego. Ale zanim gala, powiedzmy sobie jeszcze o miejscu, w którym festiwal jest organizowany. Wszystko ma swój początek w latach 90. i zostało zapoczątkowane przez założyciela Teatru Szekspirowskiego i jego pierwszego dyrektora Jerzego Limona. I to właśnie jemu organizatorzy składają hołd tegorocznym hasłem Pochwała szaleństwa, mówi obecna dyrektorka teatru Agata Grenda.
2: Uwielbiam opowiadać tę historię i jak to profesor w latach 90. zobaczył Rycinę i postanowił odbudować teatr w środku Gdańska. A jak wiadomo, nic trudnego, prawda? Bułka z masłem. Ale jak się okazało, dla profesora Limona rzeczywiście bułka z masłem. Po tym jak napisał list do księcia Karola, mówiąc: dzień dobry książę, pragnę odbudować teatr. A książę mu odpisał, dzisiaj już król. Ta historia się zaczęła, nie byłoby ani mnie, ani teatru, ani festiwalu bez profesora Jerzego Limona, który postanowił 30 lat temu odbudować teatr. Ale dlaczego mówię o teatrze przy festiwalu, ponieważ chcąc odbudować teatr szekspirowski, założył fundację, która organizowała dni szekspirowskie, które potem przerodziły się w festiwal szekspirowski, żeby nagłośnić ideę budowy teatru, żeby po prostu zebrać pieniądze, przyzwyczaić gdańszczan do faktu, że tu kiedyś aktorzy angielscy jeszcze za czasów życia Szekspira występowali.
0: Budynek powstał w 2014 roku.
2: Zapraszamy serdecznie, jest niesamowitym czarnym gmachem na zewnątrz, antracytowym, a w środku bardzo jasnym. I teatr istnieje od 2014, ale festiwal od 30 lat przypomina nam o tej idei twórczego szaleństwa. Profesor sam mówił o furor divinus, który mu towarzyszył, o twórczym szale, bo naprawdę tylko człowiek trochę niespełna rozumu jest w stanie nie bać się tego, żeby w centrum miasta odbudować teatr, który kiedyś w mieście w XVII wieku istniał. I stąd ta pochwała szaleństwa. Cały festiwal dedykujemy w tym roku profesorowi.
0: To teraz żona profesora Jerzego Limona, Justyna Limon.
3: Wszystko ma swój początek w pracy naukowej mojego męża, który jeszcze jako młody student anglistyki odkrył, że w Gdańsku w XVII wieku istniał taki drewniany teatr wzorowany na teatrze londyńskim. Nazywał się ten teatr londyński Fortune, czyli Fortuna. I że ten teatr jest w Gdańsku, który istniał przez 200 lat i był pierwszą publiczną sceną, pierwszym publicznym teatrem Rzeczpospolitej i był właśnie wzorowany na tym angielskim teatrze. I angielscy aktorzy do niego przyjeżdżali w XVII wieku, w rozkwicie Gdańska. Teatr ma taką niezwykłą absolutnie architekturę, jedyną w swoim rodzaju w Polsce. Jest teatrem, tak jak mój mąż zawsze mówił, wielu możliwości, bo oczywiście istnieje przede wszystkim klasyczna scena włoska, ale również mamy te drewniane galerie, które były cechą charakterystyczną wszystkich teatrów elżbietańskich i mamy jeden taki wielki jakby hol, taką salę teatralną, gdzie pośrodku jest scena elżbietańska, na której aktorzy grają do trzech stron jakby widowni. Widzowie stoją pod tą sceną.
0: I to jest doświadczenie warte przeżycia. Zachęcam Państwa do odwiedzenia Teatru Szekspirowskiego, jeśli oczywiście nie mieli Państwo okazji do tej pory tam być. A jeśli Państwo tam byli, to wiedzą już, że warto zaglądać regularnie. Festiwal Szekspirowski w środku wakacji jest świetnym pretekstem, aby to zrobić. Wydarzenie już się kończy. Organizatorzy i twórcy będą zapewne teraz po niedzieli, po jutrzejszym zakończeniu festiwalu odpoczywać, ale od września, od października nowy sezon ruszy i wtedy będzie odpowiedni czas na wizytę. Jak powiedziałam, Festiwal Szekspirowski dobiega końca. Jutro rozdanie nagród. Ciekawa jestem, który Hamlet zdobędzie serca jurorów. Moje zdobył Hamlet w języku śląskim w reżyserii Roberta Talarczyka z profesorem Ryszardem Koziołkiem na scenie w roli jednego z grabarzy Ofelii, czyli Kopidoła. No ale oczywiście trzymam kciuki za wszystkich twórców. Dodajmy jeszcze, że Radio Nowy Świat jest dumnym patronem Festiwalu Szekspirowskiego. Mięta do popkultury. Festiwal Szekspirowski się kończy i miętowy magazyn również dobiega końca. To jest też bezwzględnie ostatni moment, w którym można zdobyć karnety na przyszłotygodniowe letnie brzmienia w Warszawie. katarzyna.oklińska@nowyświat.online. To jest mój adres mailowy. A podczas warszawskich letnich brzmień będzie można posłuchać m.in. tej wokalistki. Na do widzenia, do usłyszenia, Kaśka Sochacka i Nadprzestrzenie w duecie z Dawidem Podsiadłą. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i z całego serca Państwu dziękuję za dziś.

0: Będą pełnić służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Kastylia-La Mancha, w dwóch różnych miejscach oddalonych od siebie o około 180 km, w stolicy regionu Toledo i miejscowości Cuenca. Polacy będą prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych.
1: Najbliższe 12 godzin będzie decydujące. Koncentrujemy się na schłodzeniu terenu, aby zapobiec nowym pożarom tam, gdzie sytuacja została już opanowana.
0: Mówił premier Hiszpanii Pedro Sánchez, tłumaczenie TVP Info. Hiszpania zmaga się z ekstremalnymi upałami i pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Ekstremalne upały panują także w całych Włoszech. Czwarta ich fala przyniosła temperatury przekraczające w wielu rejonach kraju 40 stopni. W 19 największych miastach obowiązuje najwyższy stopień alertu wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia. Jutro i pojutrze dojdą kolejne miasta. Upały utrzymują się od Alp na północy po Sardynię i Sycylię na dalekim południu Włoch. Odczuwalna temperatura ze względu na wysoką wilgotność powietrza sięga w niektórych częściach kraju 44 stopnie Celsjusza. Według meteorologów obecna fala upałów potrwa co najmniej do 10 sierpnia, potem nadejdą burze. Ukraińskie siły zaatakowały rosyjskie obiekty oddalone o 1600 km od frontu. Trafienie odnotowano w trzech rafineriach ropy naftowej w Baszkirii. Łączne zdolności przerobowe tych zakładów przekraczają 23 miliony ton ropy naftowej rocznie. Uderzenia odnotowano także w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych będą rywalami polskich siatkarzy w jutrzejszym finale Ligi Narodów. Amerykanie w drodze do finału okazali się nieznacznie lepsi od Japończyków, przychylając szale zwycięstwa w tiebreaku. Polacy w półfinałowym starciu pokonali Słowenię 3-0. Podopieczni Nikoli Grbicia kontrolowali przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej minuty, wygrywając kolejne sety. Początek rywalizacji o złoto, czyli mecz Polska-USA, jutro o 13:30 naszego czasu, natomiast spotkanie o brązowy medal Słowenia-Japonia rozpocznie się o 9 rano. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: nie Warszawa, Leny Piękniewskiej i Symfonii Warsowi rozpoczyna dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę Państwa, jest 1 sierpnia, tak jest, godzina 19 z minutami. No i do 20 dziś jesteśmy.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Lena Piękniewska na początek, a jeszcze jeden akcent związany z nie tyle z Powstaniem Warszawskim, co ze sposobem, w jaki muzycznie ono jest od lat już upamiętniane przez kolejne pokolenia artystów. Lena Piękniewska, Aga Zarian, Kwiat Jabłoni, przecież co roku odbywają się koncerty, nagrywane są płyty, które na nowo starają się jakoś do powstania podejść. To są już świetnie znane utwory w nowych wersjach, w nowych aranżacjach, ale także zupełnie nowe kompozycje. Wydarzeniem, myślę, wielkim wydarzeniem w tej kategorii i po prostu na rynku muzycznym była płyta Wawa, płyta kuratorowana przez Monikę Brodkę. Monika zaprosiła na tę płytę wielu wspaniałych artystów, wśród nich Marcina Maseckiego i sama Gendela.

taka propozycja hejnału warszawskiego, Marcin Masecki i Sam Gendel. Będą także inni bohaterowie dzisiejszej audycji. Ten program tworzył się właściwie do ostatniej chwili. To dlatego również, że nadeszła do nas bardzo smutna, właściwie więcej niż jedna smutna wiadomość w tym tygodniu. Ja dziś skupię się na Kawińskim, Vincent Belorze, filar francuskiej sceny elektronicznej, takiego retro-elektro, trochę inspirowanego latami 80., trochę światem pierwszych gier komputerowych. Człowiek, który, tak jak oni wszyscy na francuskiej scenie, postanowił stworzyć sobie pewną sceniczną personę, wymyślić wizerunek bardzo stylowy, bardzo classy, bardzo chic, jakby może w Paryżu powiedziano. No i tworzył wspaniałe rzeczy, a ponieważ był, jak powiedziałem, filarem sceny elektronicznej francuskiej, no to jakoś tak te filary mają, że bardzo, bardzo lubią ze sobą pracować. Dotyczy to Justice, Daft Punk, dotyczy to Sebastian, czy też Sebastiana po prostu, z którym także pracował Kawiński. No i posłuchajmy, proszę Państwa, jak Sebastian, artysta odpowiedzialny za muzykę, między innymi do pokazów marki Saint Laurent, podszedł do wielkiego przeboju, od którego zaczęła się właściwie muzyczna droga na szerszą skalę Kawińskiego, czyli do utworu Testarossa.

A więc najpierw Testa Rossa, zremiksowana przez Sebastiana, a później Odlook. To utwór z płyty Outrun, płyty z 2013 roku, płyty Kawińskiego, całej znakomitej. Zachęcam do sięgnięcia po nią. Tam także Testa Rossa Autodrive, oryginał utworu zremiksowanego przez Sebastiana, który Państwo usłyszeli. Utwór, od którego się zaczęło w 2005 roku. No i może powtórzę tylko krótko tę historię. Otóż Kawiński wymyślił sobie, że no, jego sceniczna tożsamość to jest zombie, który wrócił po 20 latach po tragicznym wypadku, gdzie na autostradzie rozbił swoje Ferrari Testa Rossa, no i wraca w kurtce z emblematem Ferrari, w ciemnych okularach, a spod tych ciemnych okularów jego demoniczne, czerwone ślepia widać. Kawiński. Kawiński jeszcze wróci dzisiaj. Mogą się Państwo pewnie domyślać, z jakim utworem, no bo jednak tak to jest, że pewnych utworów zabraknąć po prostu nie może i nie powinno, ale teraz artysta, który właśnie debiutuje, to jest mój kolega. Prywatnie do tej pory pracował w modzie, do tej pory zajmował się raczej obrazem, robił zdjęcia, ale także tworzył krótkie formy wideo, pracował z różnymi markami, ze słynnymi modelkami. Przed jego obiektywem stawała i Ania Rubik, i na przykład Rossi de Palma. No ale wielkim marzeniem Marcina Ziółki od zawsze była muzyka i stopniowo z tym marzeniem zaczynał dzielić się ze światem przez ostatnie lata, dzielić się marzeniem, dzielić się kolejnymi singlami, aż w końcu powstała płyta. I ta płyta właśnie kilka dni temu się ukazała. Nazywa się Tob, jest mroczna, jest elektroniczna, jest melancholijna, jest pełna wspomnień, nawiązań do rodziny Marcina, do jego życia. Są tam poukrywane różne znaki, wskazówki. Wielkie znaczenie ma tutaj okładka, wielkie znaczenie mają kształty różnych rzeczy, które na tej okładce są, bo one przywołują konkretne zdarzenia, czy też konkretne miejsca ważne dla Marcina. No ale jak Państwo zaraz, mam nadzieję, się przekonają, dwa utwory, które usłyszymy, Falling Pieces i Knock Knock, nie znajdą się na naszej antenie, dlatego że Marcin Ziółko, czyli Ziggy Iwa, bo taki przybrał sceniczny pseudonim, jest moim kolegą, tylko dlatego, że są po prostu bardzo dobre.

Falling Pieces, a później Knock Knock. Puk Puk, kto tam? To był Marcin Ziółko, czyli Ziggy Iwa, rozpoczynający swoją drogę muzyczną. Wszystkiego dobrego na tej drodze Marcinowi życzę. No a teraz artysta, który na scenie elektronicznej zjadł zęby i jeszcze mu mało. Tworzy również oczywiście, jak wszyscy w dzisiejszej audycji, swoje artystyczne tożsamości. Znamy świetnie Karibu, jego tożsamość, no ale znamy też już od jakiegoś czasu Dafny i Dafny właśnie, która czasami zaprasza Karibu do udziału w swoich utworach. Ma kilka nowych utworów, proszę bardzo.

wiosek, a później Tully to Daphne, czyli Daniel Snaith, kanadyjski artysta znany jako Caribou oraz znany jako Daphne. Ciągle pewnie część z nas ma w pamięci jego wspaniały koncert w warszawskiej Stodole. Koncert, trochę set, no ale jednak myślę, że bardziej koncert, bo koncert przecież też może być i często bardzo bywa taneczną imprezą, tylko tutaj po prostu były no, żywe instrumenty. Heavyosek i Tully, tak jest, te utwory już za nami. No i do gigantów sceny elektronicznej może Caribou się nie obrazi chyba, jeśli powiem, że nawet większa gwiazda teraz od niego, ta gwiazda, proszę Państwa, już w najbliższych dniach wystąpi w Warszawie. No i tak się zastanawiam, nie sprawdzam najczęściej setlist artystów w ramach danej trasy koncertowej, kiedy mam w planie jakiś ich koncert. No ale myślę, że czego jak czego, ale We Are All Made of Stars nie zabraknie.

Najpierw Moby, który wystąpi na letniej scenie progresji, a później The Weeknd, proszę Państwa, czyli Abel Tesfaye, no a Abla koncert na Stadionie Narodowym aż dwukrotnie i to nie powinno dziwić, to jest jeden z najchętniej słuchanych w serwisach z muzyką artystów na świecie. Artysta zresztą bardzo, bardzo, jak sam mówi, ale to nie tylko z tego, co on mówi wynika, ale również z faktów, czerpiący z French Touch, z francuskiej elektroniki, francuskiego brzmienia, oddający hołdy francuskim artystom. Zresztą to właśnie z nim kilkanaście dni temu Kawiński wystąpił po raz ostatni bodaj na scenie. The Weeknd oddawał hołdy także Justice, także Daft Punk. Z Daft Punk właśnie powstał utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, I Feel It Coming. Dziękował także Charlotte Gainsbourg i tak dalej, i tak dalej. Przecież pracował także z innym, nieco młodszym mistrzem francuskiej elektroniki, czyli Gessa Felsteinem. A propos Daft Punk, a propos części duetu nieistniejącego już, no ale obaj panowie aktywni, czyli Thomas Bangalter i Guy Manuel de Memcristo. Więc a propos Guy Manuela, trzeba powiedzieć, że utwór Kawińskiego, który wybrzmi na koniec, utwór, który świetnie znamy z sekwencji filmowej z Drive Nicolasa Windinga Refna, to właśnie utwór powstały we współpracy z tym francuskim artystą. Kawiński i Guy Manuel de Memcristo i utwór zatytułowany Night Call. Tak się dziś żegnamy. Do usłyszenia.

Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła apel premiera Hiszpanii Pedro Sancheza o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów spraw wewnętrznych w celu omówienia sytuacji w Ceucie. Walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi, napisała von der Leyen w serwisie X. Jak dodała, zdecydowana większość osób, które nielegalnie przedostały się do Ceuty, wróciła już do Maroka dzięki współpracy hiszpańskich i marokańskich służb. Ani jedna osoba nie dotarła do kontynentalnej

0: Nepalski himalaista Nirmal Purja, który w 2019 roku ustanowił rekord najszybszego zdobycia 14 najwyższych gór świata. Prezes FIFA Gianni Infantino oficjalnie wycofał się z pomysłu częściowej prywatyzacji praw komercyjnych do największych piłkarskich turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Wartość planowanej spółki szacowano na 20 miliardów dolarów. Prywatni inwestorzy zewnętrzni mieliby nabyć 20% jej udziałów. Projekt wywołał jednak opór w środowisku. UEFA oraz inne konfederacje zagroziły bojkotem imprez. Prezydent FIFA przyznał w oświadczeniu, że plan doprowadził do groźnych podziałów i wniosek nie został przyjęty. Znakomita malijska artystka Fatoumata Diawara będzie główną gwiazdą rozpoczynającego się w następny weekend festiwalu African Beats. Pojawi się na scenie 7 sierpnia w piątek, pierwszego dnia, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
1: Fatoumata jest obecnie jedną z najpopularniejszych artystek, która reprezentuje muzykę i kulturę afrykańską na świecie. I zaproszenie Fatoumaty Diawary na African Beats Festival od początku, od pierwszej edycji było moim marzeniem. Dopiero w tym roku udało się to ze względu na to, że jej kalendarz w końcu był na tyle dopasowany, otwarty, elastyczny, że udało się zaprosić ją do Polski.
0: Festiwal African Beats to 3 dni pełne afrykańskich rytmów, koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Oprócz Fatoumaty Diawary wystąpią jeszcze tacy artyści jak Kasiwa Mutua czy Tami Krest. Impreza odbędzie się we wsi Kawęczyn pod Warszawą. Radio Nowy Świat jest jej patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: A skoro w serwisie informacyjnym mowa była o Fatoumacie Diawarze, o rany, jak to się trudno deklinuje, to nie mogę nie skorzystać z okazji, że jest szansa, żeby pojawiła się nie tylko na festiwalu African Beats, ale też w tip-topie w najlepszej 20, jak będą Państwo głosować w szczycie wszystkiego, bo zasada jest taka, że piosenka, która 3 razy wskoczy na pierwsze miejsce, ląduje później w tip-topie, a Fatoumatę mamy w zestawieniu. Warto głosować, nie, Robert? Dobry wybór. Zdecydowanie. To, co Państwo przygotowali w ostatnim głosowaniu, do godziny 22 wspólnie będziemy rozpakowywać. Dziś mamy 1 sierpnia, 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Państwo też pamiętali o tym w głosowaniu, ale nie uprzedzajmy faktów. Mateusz Andruszkiewicz, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. Polecamy się przez najbliższe 2 godziny.
3: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Lista numer 227. Anotowanie rozpoczynamy od Antonego Szmierka.

Przyznamże Państwu, że mam ogromną słabość do wszystkich piosenek, które wykorzystują ten efekt. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa w fachowej nomenklaturze. Na konsoli to się nazywa trans, czyli takie pocięte, interwałowe sekcje. Tak więc mnie Szmierek Seminal kupił od pierwszych sekund singla. Państwa najwyraźniej też, bo to nowość, debiut w notowaniu i awans o 4 miejsca. Więc ładne UK garażowe rozpoczęcie 227 tip-top listy. Widzę, że dzisiaj będziemy emocjonalnie skakać po różnych skrajnościach, no bo bardzo wesoły Szmierek otwiera nam notowanie, a na miejscu 19 nieodżałowana Aśka Kołaczkowska, wspomniana zostanie Marcin Januszkiewicz i Aśka właśnie.

Bardzo to dzisiaj poruszające miejsce, 19. Zresztą nie tylko dzisiaj, bo w ubiegłym tygodniu podobnie na 19 był Marcin Januszkiewicz z utworem Aśka, Zero Zmian, dwa tygodnie z nami. Jeżeli chodzi o 18, mamy tutaj pana, którego utwór, jeden z tych bardziej znanych, ikonicznych, w fanfarach był odgrywany na stadionie podczas halftime show, podczas finału Mistrzostw Świata. W piłeczkę, że tak się wyrażę, Seven Nation Army, no a dzisiaj trochę inne dźwięki będą mu towarzyszyły. No bo spada niestety Jack White i utwór Raising the Grain. Największy spadek w dzisiejszym notowaniu, o 3 miejsca, wcześniej na 15, a dziś 18.

Jack Whiteout pyta zrozpaczony Piotr w grupie patronów. Wspomnienia sprzed dokładnie 2 miesięcy, na szczęście dalej żywe. No tak, mieliśmy Jacka White'a w Polsce koncertowo. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić tym, jak było, bo był i te koncertowe wspomnienia rzeczywiście żywe są wciąż, to śmiało. Lista małpa Nowy Świat online. No i w grupie patronów rzecz jasna też jestem na bieżąco z Państwa wiadomościami. Basia też napisała, że fajny początek to jeden z moich głosów. To tutaj podziękowania za Antonego Szmierka proszę kierować. Ja się włączam oczywiście do grona fanów Szmierka i fanów tego, kiedy Szmierek otwiera zestawienie najlepszej dwudziestki. Teraz miejsce 17 i tu chwila zapowiedzi cytatu słów samego autora. Darius Killer's Archive mówił, że to jest najbardziej bezkompromisowo szczery utwór, jaki kiedykolwiek napisali. Niektórzy mogą czuć dyskomfort przez dosłowność tekstu, ale istnieje długa i piękna tradycja artystów wykorzystujących swoją twórczość, żeby zabierać głos w ważnych sprawach i przeciwstawiać się systemowym nierównościom, wojnom i politycznemu uciskowi. No i Państwo uznali, że to miejsce 17 będzie stosowne dla nowości od Archive pod tytułem Yahoo.

Nowość w zestawieniu na miejscu 17 Archive z protest songiem Yahoo. Ale to nie tylko słowa, ale też czyny, bo przy okazji premiery powstało też 100 ręcznie numerowanych singli właśnie z tym utworem. Dochód ze sprzedaży ma zostać przekazany na rzecz organizacji charytatywnej Peace Direct, która wspiera lokalne społeczności działające na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. A propos hasła lokalnie. Pieśń Home to Us Paula McCartneya i Ringo Stara. To drugi taki duży spadek w tip-topie, więc machamy papa panu Paulowi i Ringo. Please.

No i wędrują do domu panowie Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. To drugi największy spadek w dzisiejszym zestawieniu z 13 na 16. Zanim skoczymy do miejsca 15, to jeszcze zatrzymamy się chwilę przy nowej propozycji. Dobrze państwu znane, jeżeli słuchają państwo anteny regularnie, bo to była nasza płyta tygodnia, Love Spells.

Nowość w zestawie do głosowania Love Spells i Heart for Eyes z albumu Love is the Law, czyli debiutanckiej płyty Jegomościa, płyty obłędnej. Zupełnie się nie dziwię, że trafiła do naszych cotygodniowych wyborów, którymi się dzielimy od poniedziałku. Krótka historia jest taka, że ten 21-latek z Houston, gdy miał lat 18, był bezdomny. Gonił za karierą muzyczną, przeprowadził się do Kalifornii i tam spędzał długie godziny w studiu nagrywając muzykę. Wydał Lovers Only po doświadczeniu złamanego serca i parę miesięcy później wrócił do Houston, gdy Kevin Abstract z Brockhampton zaprosił go do swojego solowego projektu, solowej płyty zatytułowanej Blush. Ja właśnie z tego albumu poznałem Love Spells, choć można też innymi drogami, jak inne osoby z naszej redakcji, a ostatecznie można się też poznać z tym panem w tip-topie, jak dobrze pójdzie i trafię do najlepszej dwudziestki. To jest nowość w głosowaniu. Jeżeli się państwu spodobało, to wiadomo, gdzie skierować swoje głosy. Przed nami miejsce 15. Nowość podwójna, bo oprócz tego, że pierwszy tydzień od razu wskakuje do listy na miejsce 15, to nie zaliczyła poczekalni ta piosenka i zupełnie mnie to nie dziwi. Na początku dzisiejszego notowania wspominałem o tym, że będzie propozycja nawiązująca do 1 sierpnia, tak państwo ułożyli. Miałem Zabrać się nad rzekę, utwór, który zapowiadał albumu Łączy nas na 82. rocznicę powstania warszawskiego, dziś 1 sierpnia i Błażej Król na miejscu 15.

Rewelacyjny debiut na Tiptopie, miejsce 15, nowość w zestawieniu Błażej Król. Miałem zabrać cię nad rzekę. 14 miejsce przed nami i mogę zapowiedzieć, że to będzie Kora i bynajmniej nie chodzi o żaden remaster Manamu. I wielka to i radość, i zaszczyt, i przyjemność, i co nie tylko, zapowiadać piosenkę zaszczytu wszystkiego w Tiptopie. Udało nam się w końcu tego dokonać. Balakę Sisoko na miejscu 14 i debiut w najlepszej 20. Na swojej stronie Balak przedstawia się krótko i konkretnie. 10 palców, 21 strun i nagle dzieje się magia. Balak urzeka swoją łagodną, krystaliczną barwą dźwięku i grą na korze, której blask potęguje jego talent jako kompozytora i improwizatora. Niech się dzieje magia na 14.

Ależ to jest przeogromny awans. Z 28 na 14. Tak państwo nam dzisiaj urządzili tę 20. Ballakes i Sokoto. Wspomnę raz jeszcze propozycja ze Szczytu Wszystkiego i widzę tę liczbę wiadomości. A propos Szczytu, bardzo mi się podoba. Musimy więcej perełek ze Szczytu do tip-topu sprowadzić. Bardzo słuszny postulat, pani Iwono. Podpinam się pod to. Szczyt Wszystkiego na stronie Radia Nowy Świat. Jak się państwo przeklikają przez zakładki do tej strony, tam można głosować. Szczytu można słuchać w czwartki po godzinie 20. Polecamy się wróć, co ja gadam, po godzinie 19. Od 20 rusza głosowanie na szczytowe propozycje. No i piosenka, która trzy razy znajdzie się na pierwszym miejscu Szczytu, trafia później do głosowania w tip-topie. I takie właśnie perełki mogą być grane w sobotę od 20 do 22. Miejsc jest 20, więc spokojnie kolejne szczytowe propozycje zmieścimy. Z Marcinem Manem i Zuzą Iłędą szukamy starannie tych najlepszych brzmień ze świata. 14 za nami, a przed nami 13. Na 13 dziś Maja Kleszcz.

Spadek, ale niewielki, bo tylko dwa miejsca z 11 na 13 maja Kleszcz. Po 14 tygodniach z nami, dzisiaj z takim wynikiem w najlepszej 20. Zanim przejdziemy do 12 miejsca, to jeszcze nowość w propozycjach. Corey King ze swojego najnowszego albumu Changes the Wind. Absolutnie fenomenalna płyta i sam muzyk godny ochów i achów wszelakich. Multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, autor tekstów, no człowiek orkiestra. Płyta to jest inspirowana jego relacją z córką. Przy okazji mała autopromocja, zdradzę, że jutro po 18 w audycji Nie Tylko Hip Hop będziemy słuchać tego albumu między innymi, więc polecam się uwadze. Jeżeli Państwu spodoba się trochę przynajmniej, to można będzie umieścić go w najlepszej 20. Oficjalnie od dzisiaj nagranie zatytułowane Worms.

nagrodzony Grammy w 2021 roku za pracę z Esperanzą, Corey King z nowością w naszym zestawieniu Change the Wind, to jego najnowsza płyta, z niej pochodzi Worms. Gdyby się Państwu podobało, to proszę pamiętać o tym panu. W głosowaniu inny pan, co do którego nie mam wątpliwości, że się podoba bardzo, bardzo, powiedział swego czasu, że ma nadzieję, że na tej płycie, czyli najnowszym albumie Rolling Stonesów Foreign Tongues, każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie dlatego znajduje się na niej 14 utworów. I Państwu bardzo leży funkująca odsłona The Rolling Stones na 12 miejscu, nieustająco stabilnie. Jealous Lover.

0: Orwiela Peka też można będzie głosować, rzecz jasna, Too Little Too Late. Piosenka, która bazuje na utworze Boba Dylana I Want You, znajduje się na miejscu 11. Dylan wydał ją w 66. Susan Vega prawie 60 lat później tak ją interpretuje, zamykając pierwszą godzinę notowania.
1: I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter.

Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 3 osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku wybuchu w centrum Moskwy, podaje Reuters. Do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rosji. W rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że mogło odbywać się tam wesele na 50 osób lub przyjęcie urodzinowe jednego z generałów. Przy restauracji zaparkowano wiele pojazdów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi, które są używane przez pojazdy resortów siłowych. Oficjalne przyczyny incydentu nie zostały jeszcze podane przez śledczych. Teren wokół budynku został natychmiast otoczony kordonem przez policję. Ukraińskie drony zniszczyły objęty sankcjami kontenerowiec Janina, który należał do rosyjskiego koncernu Rosatom i po ataku zatonął w Morzu Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wszystkich 17 członków załogi statku udało się uratować. Według rosyjskiej propagandy był to zwykły statek cywilny przewożący towary o charakterze cywilnym. Prokuratura postawiła dziś zarzut.

0: jazdy. Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim poszukiwał go do sprawy gróźb karalnych. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Debiuty, głośne nazwiska i świeże spojrzenie na kino. Tak zapowiada się tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursach zobaczymy zarówno najnowsze filmy uznanych reżyserów, m.in. Jana Komasy, Pawła Pawlikowskiego i Agnieszki Smoczyńskiej, jak i rekordową liczbę debiutów oraz drugich filmów młodych twórców, mówiła na naszej antenie Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
1: Dużo mamy młodości, aż 13 filmów na te 24 w obu konkursach to są pierwsze lub drugie filmy, więc jeśli pójdą Państwo tą ścieżką, to naprawdę się tej młodości w Gdyni Państwo w tym roku naoglądają, a ona jest różna, często właśnie taka przepełniona świeżością, taką właśnie młodą odwagą, więc tam też się dzieje bardzo ciekawie.
0: 51. edycja wydarzenia rozpocznie się 21 września. W programie znajdzie się 16 filmów w konkursie głównym i 8 w konkursie Perspektywy, a festiwal przypomni także twórczość m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego i Barbary Sas. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Zaczynamy drugą godzinę notowania redaktora Poryckiego. Wciąż brak. Jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że Michał jest na urlopie w zastępstwie. Mateusz Andruszkiewicz, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. I notowanie numer 227.
3: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Krótkie podsumowanie. W dzisiejszym zestawieniu mamy 4 nowości. 3 w górę, 7 w dół, 6 bez zmian. A na 10. O rany, znowu stąsi.

12 tygodni z nami, wcześniej na miejscu 11, wróć na miejsce 9, a dziś 10 spadek o jedno. Jeżeli chodzi o awanse w dzisiejszym zestawieniu, wspominałem, że 3 propozycje powędrowały w górę, ta jedna z bardziej spektakularnych przed nami. No, całe 5 miejsc, z 14 na 9. Cigarettes After Sex i Twizzler.

dosyć dużym prawdopodobieństwem można założyć, że jeżeli ukazuje się coś nowego od Cigarettes After Sex, to prawdopodobnie spodoba się Państwu. Na miejscu 9 Twizzler, zespół, który znalazł się niedawno w gronie 200 najczęściej słuchanych zespołów w tym znanym serwisie streamingowym, gdzie udało się dobić do prawie 30 milionów słuchaczy miesięcznie. I sam kawałek Apocalypse to jeden z niespełna 200 utworów w historii tego serwisu właśnie, które przekroczyły 2 miliardy odtworzeń. No ale Państwo pokazują, że nie samym Apocalypse, jeżeli chodzi o Cigarettes After Sex, człowiek żyje. Twizzler radzi sobie nieźle, spory awans z 14 na 9. Z 7 na 8 wędruje Nosowska.

Delikatny spadek zalicza Nosowska z 7 na 8 Sas Chaosu. Nosowska, która świętuje 30-lecie na scenie. Płyta będzie na jesieni. W lipcu wyszły 4 single jednocześnie. No i nie jest to sytuacja, że trzeba dzielić głos na czworo. W zestawieniu jest jeden numer z tych nowych obecnie i nazbierał wystarczająco dużo, żeby wskoczyć na 8. Jak będzie w przyszłym tygodniu, to od Państwa zależy. Natomiast miejsce 7 to Florence and the Machine i tak się ułożyło, że panie się zamieniły na miejscami po prostu z 7 na 8 Nosowska, a Florence z 8 na 7 Everybody Scream.

Florence and the Machine z 8 na 7, Everybody Scream. A propos tych ostatnich wersów i Scream i Shake, i myślę, że parę innych reakcji też może się pojawić na nowość w propozycjach do listy. Szczególnie ci, którzy lubią się z old schoolem, myślę, że mogą mieć bardzo pozytywny, co najmniej, stosunek do tego, że Queen Latifah nam też się pojawia.

Tak, saudowani Queen Latifah, to niech dadzą o sobie znać w głosowaniu. Nowość w propozycjach. Na siódmym ostatnio była Florence, za chwilę szóste, a na szóstym piosenka o wstydzie, o kompleksach, o słowach, które potrafią ranić, a za jakiś czas o nowej płycie Artura Rojka będziemy mówić, na której ta piosenka się znajdzie, album zatytułowany Chciałbym urodzić się, żeby latałem, czyli słowa, które lata temu wypowiedział młodszy syn artysty, a słowa, które ja dziś wypowiadam, to Artur Rojek na miejscu szóstym z utworem Gruby Małe.

gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

Gruby mamy na miejscu szóstym, żadnych zmian od zeszłego tygodnia i tak już 12 tygodni. Artur Erojek z tym singlem z nami. Zanim przejdziemy do kolejnego miejsca z najlepszej dwudziestki, to mamy jeszcze jedną nowość i dziwnie to zabrzmi, ale kolejna propozycja to zdecydowanie zachwyt.

Nie tędy droga to zachwyt i Karolina Prasał. Którędy droga prowadzi do najlepszej dwudziestki, państwo doskonale wiedzą, przez stronę Radia Nowy Świat. W aplikacji lub Nowy Świat Online tam logujemy się, klikamy i głosujemy na zachwyt choćby. Nasza jedna z nowych propozycji do listy. Jeżeli chodzi o najlepszą dwudziestkę, miejsce piąte. Równie stabilne co szóste i parę poprzednich, żadnych zmian, 4 tygodnie z nami, Spięty i Kowalski, własnego losu. Tak państwu przypadł do głosu.

0: 4 tygodniach spięty na piątym. Z piątego spięty na piąte. Nie wędruję, zostaję. Mieliśmy dzisiaj jedną podwójną nowość. Teraz będziemy mieć podwójny singiel i zarazem też podwójny smutek najpewniej. Dwa miejsca w dół. Matylda Łukasiewicz, kochana córeczko, złącz nogi.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny.

Bardzo lubię ten duet, napisała jedna ze słuchaczek. Wielu i wiele jest takich. Motel to Łukasie, wiesz, zawsze dobrze sobie radzili w naszej tip-top liście i nie inaczej jest w tym przypadku. Po 16 tygodniach na miejscu czwartym spadek z drugiego, ale wciąż blisko podium. Zanim tam przejdziemy, to jeszcze jedna nowość i propozycja do głosowania. Najbardziej romantyczne brzmienie gitary w karierze Maksiulka, jak to określiła Zuta, mówiąc o najnowszym singlu. Zainspirowało mnie ono do wyśpiewania nie tylko czułości, ale też wątpliwości i zawartego w naszym duecie poczucia bezpieczeństwa. W tym utworze, w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej, zawiera się nasz świat i jego ułamek.

Zanim powiemy o miodowych latach, to jeszcze trochę tygodni. Na liście musimy nazbierać Zuta z nową propozycją. Jeżeli się Państwu podobało, to wiadomo co i wiadomo gdzie. A ja a propos tego, co wiadomo, zerkam do naszych wiadomości na skrzynce mailowej. Pozdrowienia od Łukasza i Filipa Kaszubskie ze Szklarskiej Poręby. Dzięki piękne. Pozdrówki w drugą stronę z Ostrei. No i a propos, zmierzamy na szczyt. Otwieramy oficjalnie podium, a co mamy na miejscu trzecim? A no jak to ładnie redaktor Polecki zapowiada, redaktor WW w towarzystwie Darii ze Śląska, 20 tygodni na liście, na moment, teoretycznie, a tak naprawdę na dużo, dużo dłużej.

0: bardzo nowoświatowo. Otwieramy podium WW na trzecim bez zmian od zeszłego tygodnia i 20 tygodni z nami na liście. A kolejna propozycja, chyba mogę powiedzieć, że jest jeszcze bardziej nowoświatowa w świetle naszych planów rowerowych. I Państwo już dobrze wiedzą, co nadciąga na miejscu drugim. Słychać, że Tour de Slezak tuż, tuż.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gna z kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi nas kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka.
0: Łódzka wrześniowa odsłona Tour de Slezak już 5 i 6 września. I redaktor Porycki z Tip Top Listą też będzie na miejscu w sobotę. To przy okazji Państwu zapowiadam. Zobaczymy, jak wtedy poradzi sobie Tour de Slezak Piotra Bukartyka. Z 4 na 2 powędrował w tym notowaniu. I zamykamy 227 Tip Top Listę, a na miejscu pierwszym pan Fish, F-I-Z, Emadę, tworzywo i 6 minut mądrości. Dzięki piękne za dzisiejsze 2 godziny notowania w zastępstwie za redaktora Poryckiego, Mateusz Andruszkiewicz, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. Do usłyszenia.

Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Potężne nawałnice przeszły nad województwami wielkopolskim i lubuskim. Wiatr zrywał dachy i łamał drzewa. Zerwane są także linie energetyczne. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, do godzin wieczornych odnotowano ponad 100 zgłoszeń z powodu szkód spowodowanych przez wiatr. Służby nie informują do tej pory o ewentualnych poszkodowanych. W związku z burzami, które pojawiły się nad Polską, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie dla mieszkańców 13 województw. Drugi stopień alertu obowiązuje w województwach warmińsko-mazurskim,

0: Hiszpania rozpoczęła instalowanie bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem. Ma ona zablokować dostęp do brzegu. Jest to pokłosie kryzysu z ostatnich dni, w czasie których do hiszpańskiej eksklawy przybyło w niekontrolowany sposób około 60 tysięcy migrantów. W Ceucie pozostają już nieliczni przybysze, którym udało się dotrzeć drogą morską. Są oni eskortowani z powrotem na granicę. Władze w Madrycie poinformowały, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67. Są to ludzie, którzy utonęli w morzu oraz ci, którzy zginęli w trakcie paniki podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. W związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów. Światowa czołówka kolarzy wraca na polskie drogi. W poniedziałek z Gdyni wystartuje 83. Tour de Pologne. Przez 7 etapów peleton przejedzie z Pomorza do Małopolski. Nowością tegorocznej edycji będzie specjalny sektor imienia Czesława Langa w okolicach Kołczygłów, rodzinnych stron dyrektora wyścigu.
1: Cieszę się bardzo, że właśnie w tym roku będę mógł przejechać strefę Czesława Langa. Strefa, w której się urodziłem, w której się wychowałem, gdzie chodziłem do szkół, gdzie zaczynałem swoją karierę sportową, baszta bytu. No i te wszystkie drogi, którymi będą jechali kolarze, no to ja codziennie jeździłem jako młody dzieciak, jako młodzik, jako junior, jako senior. Także jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się bardzo, że w tym etapie również mam swoją strefę. Strefę no bardzo sentymentalną dla mnie.
0: Tak mówił Czesław Lang w rozmowie z Eurosportem. Na starcie staną m.in. Michał Kwiatkowski i reprezentacja Polski. Pierwszy etap zakończy się w Koszalinie, a finał wyścigu zaplanowano na 9 sierpnia w Wieliczce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony. Audycję realizuje Rafał Lewandowski, to 282 domówka. A skoro 1 sierpnia, no to nie mogliśmy zacząć inaczej, jak nie piosenkami wspominającymi powstanie warszawskie, powstałymi albumami na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja wybrałem i sięgnąłem na początek pod ten album, który mnie najmocniej dotknął za serce. To jest album sprzed 6 lat, Melakoteluki Kwadrafonik, Astronomia poety Baczyński, ale to pewnie przez ogromny sentyment do Baczyńskiego. Dziś, poza sentymentem, poza wspomnieniem, poza tą akurat uzasadnioną martyrologią, też w przestrzeni publicznej pojawiają się różnego rodzaju zdania, opinie, czy ten zryw miał sens, czy nie. My dziś tego rodzaju dyskusje zostawiamy z boku. Dziś po prostu wspominamy bohaterów, którzy zrobili nic innego, jak to, co każdy z nas pewnie powinien na ich miejscu zrobić, więc nie oceniamy, tylko wspominamy. Stąd też na sam początek, jak już wspominałem, z albumu Astronomia poety Baczyński wybrzmiał utwór Drzewa, jakże wymowny, taki, do którego nie tylko przy okazji rocznic Powstania Warszawskiego ja powracam. No dobrze, szanowni państwo, ta pierwsza część naszego spotkania, ona będzie nieco krótsza niż zwykle. Nasze części oddzielam z reguły tak zwanym dżinglem. Dziś będzie też tak, ale ten dżingiel będzie oznaczał granice utworów, które będą związane z wspomnieniem Powstania Warszawskiego. Ten pierwszy moment będzie tym momentem wspomnień. Wspomnień i utworów. Drzewa za nami, Melakoteluki Kwadrofonik. No to teraz kolejny na liście z najnowszych. 2026 rok. Ten rok dopiero co. Świeży album ze względu na upamiętnienie Powstania Warszawskiego. Łączy nas i Błażej Król. Tak nazywa się album. A na nim pojawił się utwór razem z Darią ze Śląska, Srebrny medalik.

Błażej Król i Daria ze Śląska. Moje to entrée było dość długie, a ja dziś mam mało czasu, a w ogóle też wolałbym, żeby przynajmniej w tej części naszego spotkania wybrzmiewała przede wszystkim muzyka i te słowa, które płyną z tych utworów związanych z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego. Więc teraz przenosimy się do albumu Sierpniowe, to ten z 2025 roku. Julia Pietrucha i Miłosz, choć tam też brała udział siostra Julii Pietruchy, a także między innymi Natalia Grosiak, czyli wokalistka i liderka zespołu Micro Music. Więc właśnie teraz z albumu Sierpniowe sięgam po utwór Syreny. Julia Pietrucha, Miłosz i Natalia Grosiak.

0: Syreny za nami z albumu Sierpniowe, a teraz album Wawa, 2024 rok. Nie tak, że planowałem iść 2026, 2025, 2024, po prostu też w takiej kolejności na tej dzisiejszej playliście układały mi się te utwory i tak się też złożyło. Album Wawa to już Brodka. Brodka stoi za tym albumem z 2024 roku, upamiętniającego rzecz jasna rocznicę powstania warszawskiego. No w każdym razie sięgam po utwór Sierpień.
1: Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi,

Brodka i sierpień z albumu Wawa to już za nami, ale wciąż jeszcze na chwilę, jeszcze na 3 utwory pozostaniemy w tej atmosferze wspomnień. Album Historie to jest 2016 rok. Tu znowu Natalia Grosiak i Miłosz, ale przede wszystkim Smolik. No i właśnie album Historie. Ja stawiam dziś na utwór, który kiedyś już Państwu prezentowałem przy okazji rocznicy najpewniej poprzedniej rocznicy powstania warszawskiego. Alunia, Smolik, Grosiak. Posłuchajmy.

I teraz powracam do Astronomii Poety Baczyński, czyli albumu Melikoteluki Quadrophonic grupy. No to teraz jeszcze taki utwór stamtąd, który ma bardzo wymowny tytuł, Wolność.

Szanowni Państwo, to była Wolność, Mela Koteluk i Kwadrofonik. Teraz domykamy już część powstańczą, wspomnienie powstania warszawskiego. Dziś obchodzimy 82. rocznicę powstania warszawskiego. Obchody właściwie dobiegają końca wraz z tym dniem, ale pamięć powinna być krzewiona każdego dnia, w ogóle nie tylko o powstaniu, bo żeby do powstań nie musiało dochodzić, to trzeba pamiętać, jaki jest bieg historii i nie powtarzać, bo nie pozwalać, by ona się powtarzała, czy jak to się mówi, czasami rymowała. A żyjemy w czasach, w jakich wiemy, żyjemy. Spadają rakiety, wojny za granicą, wojny na Bliskim Wschodzie, wojny w różnych zakątkach świata. Tak, wolność i suwerenność to piękne, ale nie dane raz na zawsze i to jest też kwestia edukacji, kwestia pamięci i kwestia odpowiednich zachowań i odpowiednich wyborów tych, którzy później sprawiają, że żyjemy w bezpiecznym lub niebezpiecznym państwie, w bezpiecznych lub niebezpiecznych czasach. Szanowni Państwo, domykamy tę część znowu albumem Wawa i Brodką, Warsaw Street.

Dobry wieczór raz jeszcze, wciąż Paweł Orlikowski, wciąż audycję realizuje Rafał Lewandowski. Już teraz jesteśmy po dżinglu i już nie będę dzisiaj drugi raz tego dżingla Państwu odtwarzał, po prostu zrobimy sobie jakby taką drugą część, która będzie już taką całą domówką do końca. Do północy tu się uśmiecham, oczywiście pewnie trochę nam się dłużej zejdzie, bo no tak szczerze mówiąc to jakieś 10 minut na gadanie miałem jeszcze nim się audycja zaczęła, więc prawdopodobnie chwilkę dłużej. Nie ma dziś akurat jazzu po polsku, dziś czy jutro, bo północy z soboty na niedzielę. O której domówka się skończy, zobaczymy, gdy się skończy. Ja zachęcam, by pozostać do jej samego końca. A że to jest już druga część, po dżinglu było był mormor, don't need it. To też dość ciekawe, ja tydzień temu Państwu prezentowałem taki utwór wspomnieniowy, jeśli chodzi o mormora. Był z utworem, który uwielbiam, Heaven's Only Wishful. No a teraz rzecz, do której się długo przekonywać nie trzeba, bo też bardzo dobre granie, ale też bardzo nowe, bo z 17 lipca no to właśnie jest w ramach, jak rozumiem, chyba zapowiedzi nadchodzącego albumu, bo już trzy single w ostatnim czasie się pojawiły. Mor już za nami, co przed nami na tej liście. O, bardzo mocna propozycja to będzie. Polska, bardzo mocna propozycja. To się zbyt często w naszych warunkach nie zdarza. 30 lipca, czyli bardzo, bardzo świeżo, bo jest to utwór sprzed dwóch dni, z czwartku. Kuba Karaś wraz z poetą i autorem opowiadam dań Piotrem Fidlerem opublikowali swój singiel. Bardzo ciekawa propozycja, nie kochaj.

Nie kochaj ludzi. Za to jacy są. Jacy mogą się stać. Za ich wady ukryte talenty. Za to, że udają kogoś, kim nie są. Że są szczerzy do bólu. Potrafią rozśmieszyć cię w sekundę.

destylować alkohol. Tworzą samonakręcające się zegarki, zostają wybitnymi spawaczami lub rzeźnikami w szpitalach. Nie zasługują na twoją miłość faceci od szybów naftowych ci ratujący wieloryby. Mnisi sypiący mandale. Nie kochaj księży, marynarzy, sióstr miłosierdzia, kurew złodziei, lekarzy bez granic. Fryzjerów, facetów karmiących zwierzęta w zoo. Aktorek, gości prowadzących programy informacyjne, dźwiękowców. Sprzedawców soku z cukrowej trzciny. Swojego chłopaka i jego wspaniałych, tak wyrozumiałych rodziców. Baletnic. Taksówkarzy. Monterów liczników. Nie kochaj ludzi. Nie miej w swoim sercu nawet małego, malutkiego krzesełka, na którym ktokolwiek z nich mógłby przysiąść. Nawet szklanki wody. Nawet łyka. Nie kochaj ludzi. Nikomu. Bo mimo tego, że wciąż nie mam od ciebie żadnej wiadomości, tylko ja. Na drugim końcu świata, o 5 nad ranem, popijając wciąż gasnącego od wilgoci papierosa, ciepłym stojącym od wczorajszego wieczora piwem, jestem w stanie napisać tych kilka słów, podczas gdy reszta ludzkości zajęta jest sobą. A tylko ja, z prawie 10 miliardów ludzi, wciąż myślę, czy aby na pewno masz dobry sen. I czy masz przykryte stopy?

Kuba Karaś, Piotr Fidler, Nie kochaj za nami. Teraz, jak już jesteśmy przy względnych nowościach, no to 14 sierpnia wyjdzie album Paradise. To Peking Duck za tym będą stali. Duet producencko-DJski i muzyczny Adam Hyde i Roy Ben Styles z Australii. No i teraz ja stawiam na utwór, znaczy chcę Państwu po prostu go zaprezentować, utwór, singiel zapowiadający ten nadchodzący album Let Go. Let go.

Let Go pojawił się 9 lipca, no i teraz trafił do domówki jako zapowiedź albumu. Peking Duck i tu jeszcze Matt Corby. No to właśnie już wybrzmiało, teraz z kolei utwór równie nowy, prawie że nawet nowszy, 24 lipca pojawił się na albumie Astigmatism, stoi za nim Akida, więc posłuchajmy sobie, a właściwie stoją, bo to duet jest to Akida, posłuchajmy utworu Instead.

Duet Ekida niestety już za nami. Teraz utwór, który już tydzień temu chciałem Państwu zagrać, to się nie wydarzyło, a on jest z 8 lipca. Jest to singiel od grupy Jungle. Grupę tę naprawdę bardzo, bardzo lubię i cieszę się, że mamy już to odliczanie do premiery. Też 14 sierpnia wyjdzie album Sunshine. Już 3 single były dotąd wydane. Ja jeden Państwu zaprezentowałem, teraz będę prezentował kolejny. Ten kolejny to jest Someday Somewhere.

Jungle, Someday Somewhere w ramach zapowiedzi nadchodzącego albumu Sunshine, który pojawi się już 14 sierpnia. Czyli co, 2 tygodnie i mamy. Kilka takich premier w sierpniu będzie. Sierpień, wrzesień i chyba tam jeszcze październik. No, zbliża się kilka takich. To tak jak był początek roku, to się wydawało, że to ho, kiedy ten sierpień będzie i tu rach, ciach i sierpień mamy. No dobrze, szanowni państwo, ale teraz do 2017 roku wracam do epki From an Album i grupy Fib.

Hemsworth, Febuder za nami. Memory Ivy, album Gosto z 2016 roku, teraz zagości u nas w domówce. Posłuchajmy utworu Lovely Lady.

Lovely Lady i Gosto już za nami. No to teraz będzie człowiek, który teraz przede wszystkim wydaje jako Raje. Ale ten Raje to jest Michael Milosz. I kiedyś wydawał jako Milosz po prostu, lub Mike Milosz, ale no, cały czas można znaleźć jego utwory, które pojawiały się między 2008 a 2014 rokiem. Wtedy nawet wydał album w 2013 Jetlag, a potem Jetlag Instrumental z 2014. No, a potem już właściwie głównie jako Raje i tutaj nawet epka została wydana w połowie czerwca. To fani i fanki wiedzą. W każdym razie ja do Milosza się cofam. Dalej Raje, ale wczesny. To album Mem, 2006 rok. No i na tym albumie kilka utworów, które już Państwu kiedyś prezentowałem, ale między innymi było You Feel Me. Posłuchajmy.

Miłosz, You Feel Me już za nami, no to teraz tak w większości utwory, które będą pojawiały się do końca naszego dzisiejszego spotkania, a jest ich jeszcze całkiem sporo, więc właściwie może już za chwilę będę po prostu zapowiadał tak, by już sobie muzyka wybrzmiewała do końca, to będą utwory głównie wspominkowe. Ten utwór, który teraz przed nami, no to ostatnio grałem. Znaczy, na pewno grałem 200 domówek temu, ale 102 domówki temu też, na przykład z albumu Ven z 2017 roku, grupa Cloak Opera, no i utwór In Memory.

Clocko Prime Memory. Teraz utwór, który, och, uwielbiam, z albumu Phantasmagoria Volumen 2. To Kan Wakan i Jessica Childress. Ja już wiele razy Państwu ten utwór prezentowałem i on dość regularnie tutaj powraca, bo i prywatnie lubię wracać po ten utwór dość często. Kan Wakan, Jessica Childress, Oh Mother.

Jakże mocny i w kompozycji, i w warstwie lirycznej, tu naprawdę wiele się zgadza, jeśli chodzi o ten utwór. Can Wakan, Jessica Chandler, So Mother już wybrzmiało, no to teraz coś, czego jeszcze Państwu nigdy nie prezentowałem, a w maju 2022 roku na albumie Shiny Things niejaka Kat Frankie wydała kilka dobrych utworów, i, znaczy w sensie cały album, no nie wiem, to już Państwo mogliby ocenić. 9 utworów łącznie, więc to w sumie można powiedzieć, że kilka, ale wyszedł z tego long play, choć nieco ponad pół godziny. No takie to teraz jest granie, już to wiele razy Państwu wspominałem. Dobra, nie o tym właściwie, bo chciałem po prostu zapowiedzieć, że przed nami utwór tytułowy. Jaki jest Shiny Things album, taki tytuł tego utworu, Shiny Things.

No to teraz wracam do odtwarzania utworów, które Państwu kiedyś już prezentowałem, choć teraz utwór, który nieco zakurzony. Tam też ponad 200, 210, 211 domówek temu chyba Państwu grałem ten utwór. Grupa Etna, czy to duet właściwie jest, tak naprawdę, a z tymi kropkami, TNA, Etna. Kiedyś częściej ich grałem dużo i też słuchałem. Trochę zapomniałem, przypomniało mi się dziś, jak te audycje składałem, no to posłuchajmy duetu Etna i utworu Walls.

to z epki z 2017 roku, to Walls i Etna. Fajnie, fajnie, bardzo dobrze brzmi. Muszę częściej wracać do tego rodzaju utworów, również w domówkach. Backseat Dachu przed nami, White Creatures, to jest album z 2018 roku, utwór, który grałem, Państwu, chyba kiedyś tam w ramach początkowych naszych spotkań te kilka lat temu, ale grałem kiedyś tam, dawno temu. No dobrze, Take Stock of What I Have.

Black Sidahu, Take Stock of What I Have już za nami. No to teraz The Phyllis Transit. To singiel będzie, singiel, który został wydany w listopadzie 2018 roku, mimo że jego tytuł to May, dokładnie, The Phyllis Transit.

Utwór May już wybrzmiał. Teraz zaglądam do albumu Mineral Love. Mineral Love z 2016 roku od Bibio. Także już dekada, jeśli chodzi o to wydawnictwo, ale jakże przyjemnie jest powrócić do takiego grania sprzed właśnie 10 lat i posłuchać, jak dobrze to wciąż brzmi. Pitos.

No to teraz jeszcze raz, znaczy jeszcze raz nie dziś, ale ogólnie jeszcze raz, bo dość regularnie po Chromatics sięgam. I do albumu Cherry też chętnie. No te utwory jak Cherry tytułowe, no to bardzo chętnie, ale są na przykład jeszcze wciąż takie, których chyba Państwu nie zagrałem, jak między innymi I Can't Keep Running. No to teraz wybrzmi.

Chromatics, I Can't Keep Running. Ach, pięknie, pięknie, pięknie. Dobrze, no to szybko, gramy dalej. Utwór, który też bardzo lubię. On się pojawił na takim albumie Late Night Tales Bonobo. To jest taki zawsze taka składanka. Zawsze jest jakiś jeden artysta, twórca, który kompilację taką buduje. Ona się nazywa Late Night Tales i ta należy do Bonobo z 2013 roku. A tam pojawił się utwór, który właściwie tylko na tym albumie znalazłem, bo to Peter and Carrie i utwór One Thing.

Bitter Palace. Pięknie to brzmi. Och, kiedyś w nich zasłuchiwałem się dużo częściej. Trochę potem mi się pozmieniało. Benjamin Amar na przykład, o, ten też był taki. Ostatnio przypomniał mi się, bo został wykorzystany jako ścieżka dźwiękowa w serialu, polskim serialu Proud. No i pomyślałem sobie, kurczę, gram go i te nowsze, i te starsze, ale dziś sięgam po trochę starszy utwór z 2020, więc tylko trochę, tylko ciut. To jest Benjamin Amaru i utwór Hey.

Hej od Benjamina Amaru. Dwa utwory jeszcze nam zostały do końca, tak już zapowiadam, a co? Nie będę tutaj Państwa jakoś trzymał w niepewności. Ten najbliższy, przedostatni to JPL, no i Teora rzecz jasna jest tu zawsze wspominana, no bo jak JPL się pojawia, Australijczyk to właśnie piosenkarz i lider też zespołu Teora, Joe Lowenthal, więc i Teora go w tym wspiera. Trochę podobna sytuacja jak w przypadku Alt J na przykład, no ale dobra. To wybrzmi krótki taki jest utwór, ale bardzo przyjemny. Singiel z 2023 roku od JPL-a. On się nazywa Tangled. Tangled.